0: RMF FM, Michał Dobrołowicz. No skoro mówimy o wakacjach w kraju, to przypominamy, że ruszyły zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Ze szczegółami zapozna Was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
1: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
2: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
1: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłkę nożną 6-osobową, poleciała do Albanii. Jutro biało-czerwoni rozegrają tam pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Patryk Serwański porozmawiał z trenerem reprezentacji Klaudiuszem Hirszem i jego asystentem Przemysławem Mamczakiem.
4: Panie trenerze, krótko o celach. Czy cel zdefiniowany na Mistrzostwa Europy w Albanii to jest po prostu złoty medal, bo takiej drużynie jak nasza nie można, nie wypada inaczej opisywać takich celów, czy pan to opisuje jednak inaczej?
5: Przede wszystkim myślę, że i to powtarzam za każdym razem, kiedy wybieramy się na turniej Mistrzostw Świata czy Europy, zawsze stawiamy sobie taki cel, że gramy o najwyższe cele i o najwyższe laury, trofea, bo no nie widziałbym sensu w ogóle wsiadania do samolotu i wyruszania w taką sportową podróż, nie zakładając tego, że chcemy właśnie o takie cele walczyć, także oczywiście zdajemy sobie sprawę i jakby jesteśmy pełni respektu, pokory i szacunku dla przeciwników. Mamy na pewno godnych rywali na tym turnieju. Zresztą jak historia pokazała w roku ubiegłym na Mistrzostwach Europy, które wygraliśmy, no nie było łatwo i musieliśmy pokonać, przejść niesamowicie trudną drogę. Tak i teraz spodziewamy się bardzo, bardzo trudnego turnieju z wymagającymi przeciwnikami, z bardzo silnymi reprezentacjami i myślę, że co najmniej 8-10 reprezentacji też stawia sobie dokładnie takie cele jak my, więc tak naprawdę wszystko zweryfikuje boisko, ale jeśli chodzi o nasze założenia, o nasze może nastawienie bardziej i podejście do tego turnieju, to oczywiście jedziemy z przekonaniem i z wiarą we własne umiejętności i z taką na pewno również nadzieją, że będziemy walczyć właśnie o najwyższe cele.
4: Biorąc pod uwagę dynamikę w pana drużynie, tak jak zna pan zawodników, ich podejście, jak ważny jest na takich imprezach mecz otwarcia dla nich, tak żeby wejść w dane mistrzostwa z takiego wysokiego pułapu?
5: No myślę, że już z założenia mamy tak, że każdy mecz traktujemy jak finał, więc wiadomo, że pierwsza faza turnieju, mamy już zagwarantowane 3 mecze, więc podejdziemy myślę bardzo tak racjonalnie do tych spotkań i oczywiście musimy do każdego meczu się mocno przygotować. No nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o jakichkolwiek medalach, o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze, a co będzie później, no to zobaczymy, co los nam przyniesie.
4: Pan z reprezentacją Polski w soccerze jest związany od wielu lat. Stworzył pan pewien system gry, model gry, jeśli chodzi o reprezentację. A jak zmieniło się podejście kibiców, opinii publicznej, jeżeli tak to można nazwać, pana początkach do tego, co mamy teraz? Bo ta popularność soccera rośnie w ostatnich latach skokowo.
5: No zgadza się. Myślę, że to jest niesamowity przeskok. Z tego, co pamiętam, 2013 rok to był nasz pierwszy turniej taki europejski. Myślę, że też wraz z sukcesami w tym ostatnim takim 6-leciu, gdzie gramy już systematycznie na Mistrzostwach Świata i te 2 pierwsze srebrne medale z 2018 roku, z 2019 roku, później brązowy medal z Budapesztu, 2022. No i ostatnie te sukcesy, dwa złote medale Mistrzostw Europy i Świata, no sprawiły, że na pewno dyscyplina soka jest coraz bardziej jakby rozpoznawalna w Polsce. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo wielu Polaków, młodszych, starszych, lubi spędzać czas na orlikach, grać w różnego rodzaju właśnie, brać udział w rozgrywkach ligowych, amatorskich również w całej Polsce, więc te orliki są na pewno bardzo modne w dalszym ciągu, a nasza reprezentacja w jakimś sensie dodała wartości temu społecznemu, że tak powiem, zjawisku, więc no bardzo się z tego cieszę. Myślę, że bardzo mocno wyniki reprezentacji rozpropagowały sokę i granie właśnie na orlikach w Polsce.
6: Przemysław Mamczak, asystent trenera reprezentacji Polski Sokka.
4: Kierunek Albania. Walka o medal, a najlepiej o złoto, i właściwie to jest chyba jedyny cel, jaki formułujecie.
6: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn i obronić tytuł. Oczywiście nie jest to takie łatwe. Oczywiście przykłady w różnych sportach pokazują, że wielokrotnie bronić tytułu jest dużo trudniej niż go zdobyć po raz pierwszy. No ale jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy też po kilku dniach treningów w Warszawie i widzimy, że ci zawodnicy, których wytypowaliśmy, wciąż są głodni. Oni chcą udowodnić wszystkim, że to oni będą tą drużyną, która właśnie być może na lata zapisze się na kartach historii Sokka.
4: Od środy mecze grupowe, gdyby pan mógł powiedzieć, jak to będzie wyglądało, to znaczy w tej pierwszej części rywalizacji, ile tych meczów i jak to wygląda po kolei, z kim się zmierzymy?
6: Rozpoczynamy w środę meczem fazy grupowej z Czarnogórą, następnie w grupie spotkamy się jeszcze z Irlandią oraz Bułgarią, dokładnie w takiej kolejności. Przez te pierwsze trzy dni, czyli środa, czwartek, piątek, będziemy rywalizować w sześciu grupach czterozespołowych, a następnie faza play-off czeka już nas w weekend. W weekend mecze 1/8, 1/4 finału w sobotę, następnie półfinały, finał w niedzielę, więc będzie intensywnie, no ale też taka jest ta dyscyplina. Ona jest dynamiczna, ona jest intensywna i dzieje się nie tylko na boisku, ale również wokół takich turniejów. No, dlatego myślę, że możemy zachęcić wszystkich do wspierania nas przed telewizorami, do trzymania kciuków za reprezentację Polski, bo no, nie będziemy musieli czekać tygodnia na kolejne spotkanie, tylko z dnia na dzień będziemy dostarczać kolejnych emocji.
4: Zastanawiam się jeszcze, gdyby pan mógł opisać trochę swoją rolę w reprezentacji. Jak pracuje się nad taktyką w tej odmianie piłki, bo tutaj wszystko dzieje się dynamicznie na boisku, dużo jest tej rywalizacji 1/1, która no, czasami potrafi bardzo szybko plan taktyczny zepsuć. Dobry zawodnik, który rozbije szyki obrony przeciwnika i taktyka, mówiąc tak kolokwialnie, trochę leży. Jak tutaj dużą rolę odgrywa taktyka, a jak duże znaczenie ma przygotowanie, raz, takie indywidualne zawodnika, dwa, fizyczne?
6: Zaczynając od końca, przygotowanie fizyczne myślę, że o tyle nie odgrywa tutaj dużej roli, że wszyscy zawodnicy, już mówiąc o tych topowych reprezentacjach, są po prostu u szczytu tych możliwości i oni są w stanie dawać maksa przez cały czas, przez który przebywają na boisku. Jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, dzięki temu, że trener Klaudiusz Hirsch od wielu lat buduje model reprezentacji Polski Sokka i my możemy na tym modelu się opierać i ten model łączy aspekty z piłki 11-osobowej z tymi z piłki futsalowej, tak, w której funkcjonował przez wiele lat trener Hirsch. No to myślę, że ten nasz model gry jest bardzo uszczegółowiony i precyzyjnie określony, a przez to, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, trzon kadry nieźle już go zna. No i wiadomo, że jeżeli funkcjonujemy w sporcie zespołowym, no to znajomość pewnych zasad działania na boisku powoduje, że no ta współpraca jest efektywniejsza. Na pewno jest to istotne. Indywidualnie oczywiście my też określamy profile zawodników, których poszukujemy, żeby oni najłatwiej w tym modelu mieli funkcjonować, żeby oni się jak najlepiej w tym modelu odnaleźli. No ale to już na etapie selekcji gdzieś widzimy, widzimy, kto w jakim obszarze ma jaki potencjał. Dlatego nie wszyscy zawodnicy z piłki 11-osobowej odnaleźliby się w Soka.
0: Z trenerem reprezentacji Polski, Klaudiuszem Hirszem i jego asystentem Przemysławem Mamczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki. To RMF FM, najlepsza muzyka. Właśnie są takie kawałki, które zasługują na miano legendarne. Eurythmics i Sweet Dreams to jeden z nich. Maciek Rybak, dobranocka.

Dobranocka w RMF FM. Cały czas jesteśmy z wami i umówmy się, że 2:22 na zegarach, no to jest trudna pora, jeżeli chodzi o nocną zmianę. Ale od czego mamy najlepszą muzykę w RMF-ie? No właśnie, są takie kawałki, które potrafią przenosić się w inny wymiar i uważam, że ten do nich należy. Już dobre 15 lat grupa Hertz umila nam czas.

0: naszym nocnym programie czas na kolejny temat z Radia RMF 24. Na początek najnowsze doniesienia agencyjne, które podają, że trwa kolejny atak dronowy Ukrainy na Rosję, a o tym wcześniejszym rozmawiał Tomasz Terlikowski. Posłuchajcie.
1: Przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Od miesięcy Ukraina coraz śmielej uderza nie tylko na okupowanych terytoriach, ale też głęboko w Rosji, w rafinerie, bazy wojskowe, zakłady zbrojeniowe czy infrastrukturę paliwową, a nawet w chyba najlepiej strzeżone miasto obecnie na świecie, czyli w Moskwę. Ostatnie ataki objęły no właśnie okolice Moskwy i lotniska wojskowe na Krymie. Pojawia się pytanie, czy to nowy etap wojny, w którym Ukraina będzie regularnie przenosić działania na zaplecze rosyjskiej armii? Moim gościem jest teraz generał dr Jarosław Kraszewski. Witam panie generale.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora.
1: Czy to jest strategia ukraińska, żeby Rosjanie poczuli realne, a nie tylko finansowe koszty tej wojny, kinetyczne koszty tej wojny?
2: Na pewno tak, ja bym dodał na samym początku, że najpierw niech się dowiedzą, że ona się w ogóle toczy i że to jest coś, co ma miejsce już od przeszło 4 lat. Strategia w drugiej kolejności polegająca na tym, że Ukraińcy od samego początku, no może od początku to przesadziłem, ale tuż po rozpoczęciu 2-3 miesiące zaczęli odczuwać brak zdolności do prowadzenia tak zwanych działań głębokich i uderzeń głębokich. Niestety Zjednoczony Zachód zastanawiał się zbyt długo, żeby Ukraińcom udostępnić narzędzia. W związku z tym postanowili, nie czekając na decyzję Zachodu, opracować własne technologie i to zrobili. W tej chwili są w stanie realizować przede wszystkim uderzenia głębokie, rażąc te strategiczne, typowo militarne elementy, które zachwieją całą operacją, którą prowadzi Federacja Rosyjska.
1: No właśnie, panie generale, bo to wygląda trochę tak jakby no dość tanim kosztem, no bo to nie są najdroższe dostępne sprzęty, te drony, które oni tam wysyłają. Oni są w stanie atakować cele no zdecydowanie lepiej uzbrojonego, jeżeli chodzi oczywiście o koszty budowania broni, przeciwnika.
2: No, proszę pana, prosty przykład. Rakieta Atakams do systemu HIMARS, to jest

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Nie potrzebują GPS ani inercji i w cenie 3 milionów, biorąc pod uwagę, że o postówce za jednego takiego drona, no to łatwo policzyć, ile zamiast jednej rakiety, ile możemy wysłać dronów.
3: Dobrze, ale to znaczy, że ta asymetria sił wojskowych się nie tylko wobec Ukrainy, ale w ogóle na świecie zmienia. Potęgi, no oczywiście nadal są potęgami, ale częściowo tracą swoją przewagę.
2: Wie pan, no już dawno, jak się zaczął konflikt armeński, powiedziano, że ten, który będzie panował nad rojem dronów swoim i przeciwnika, ten będzie wygrywał wojnę. I Ukraińcy pokazują, jak to się robi, nie mając aż tak dużego zaplecza ekonomiczno-gospodarczego, praktycznie o każdą rzecz prosząc się, żeby dostarczono, postanowili to produkować, postanowili tego skutecznie używać, wypracowali przez powiedzmy 2 lata taktykę i technikę używania zarówno tych małych, jak i tych dużych bezpilotowców i w tej chwili pokazują, jak to można robić.
4: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: może będzie.
1: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość, nasza nowość. A teraz wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z radia RMF24. Jego gościem generał Jarosław Kraszewski. Posłuchajcie.
2: No właśnie, a na ile te ataki na zakłady produkujące elektronikę wojskową, rafinerię, infrastrukturę poliwową, a nawet nie chcę powiedzieć na cele cywilne, bo to chyba są przypadkowe spadki, ale na ile to ma znaczenie wojskowe, na ile im to może pomóc się bronić, nie wiem czy wygrać wojnę, ale w każdym razie nie przegrać tej wojny?
3: Wie pan, to ma bardzo duże znaczenie, bo odcinek frontu jest dość długi. Logistyka musi być potężna, zorganizowana w sposób wieloaspektowy. Jeżeli teraz Ukraińcy mają zdolność do tego, żeby właśnie razić te elementy paliwowe, razić elementy drogowo-mostowe, razić składy paliwowe, razić węzły łączności, to praktycznie dezorganizują cały system operacji, którą prowadzi Federacja Rosyjska. To powoduje, że dostawy chociażby paliwa, które jest niezbędne na współczesne walki, są znacząco opóźnione, a bez paliwa sprzęt po prostu nie działa w 100%. Jest niemobilny. Można z rosyjskich haubic strzelać bez włączonego silnika, ale one są bardzo wolne i łatwe do zniszczenia, bo Ukraińcy też mają sposoby na to, żeby wykrywać, skąd dokładnie Rosjanie prowadzą ogień, i to robią.
2: A na ile, bo wspomniał pan o tym aspekcie psychologicznym, niech się Rosjanie dowiedzą, że toczy się wojna, a na ile ten aspekt psychologiczny może mieć znaczenie, bo oczywiście funkcjonuje taki mit na Zachodzie, że atak na Rosjan oznacza ich utwardzenie, a nie skłonność do ustępstw.
3: Wie pan, jeden atak nie zmieni na to poglądu Rosjan, a bynajmniej tych, którzy w 110% tak popierają to, co robi Putin i jego administracja, więc tych ataków musi być ileś dziesiąt, jak nie set, w różnych miejscach, w różnych zakątkach Rosji, żeby oddziaływując, jak to Amerykanie mówią, na hearts and minds, to po pierwsze czas, po drugie potrzebne są Ukraińcom środki, po trzecie tych ataków musi być dużo i bardzo skutecznych, żeby złudzić panikę i zakłopotanie Rosjan, nie tych, którzy, tak powiedziałem, popierają to, co robi Putin i jego administracja.
2: A na ile Ukraina jest zdolna do takich długofalowych, mocnych ataków?
3: Wie pan, oni już osiągnęli zdolność, mają dobrze, że bardzo zdecentralizowany system właśnie wytwarzania tych platform, ośrodki badawczo-naukowe pracują, zresztą jednym wielkim ośrodkiem badawczo-naukowym jest sama Ukraina, szczególnie wschodnia Ukraina, która każdego dnia dostarcza nowych doświadczeń, obserwacji i wniosków do tego, żeby te platformy rozwijać, więc progres deweloperski platform latających na Ukrainie jest tak duży, jak nie wiem, czy nie większy niż w świecie komputerowym, gdzie kiedyś mówiono, komputer wyniesiony ze sklepu już jest przestarzały.
2: To jeszcze na koniec pytanie.
3: W przypadku Ukrainy nie można nie posilić się tu o stwierdzenie, że dron jeszcze nie wyprodukowany do końca może być już tak zwany przestarzały.
2: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, kłaniam się.
4: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

dobranocka w RMF FM. Kiedy ostatnio jedliście mandarynki? A wiecie, że mandarynki pływają w Warszawie? I nie chodzi o owoce. Szczegóły za chwilę w faktach o trzeciej, a teraz łapcie jeszcze naszą muzyczną nowość. Męskie granie orkiestra. Ja się

0: dawna, to wiem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
3: Przeglądam dla was internet, żebyście wymyli rączki wolno o poranku. Cytat z portalu: ciasto z musem robi furorę.
4: Teraz to mówisz, że trzeba było je wysłać na Eurowizję.
3: A było.
4: No, a tak wygrała Bangaranga. Nikt nie wie nawet, co to za ciasto.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
5: Na zegarze RMF FM za chwilę wybije trzecia. Kto właśnie wstał i chce dowiedzieć się, co w kraju, co na świecie, niech posłucha faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Donald Trump miał odwołać planowany atak na Iran na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolejna fala pożarów w Kalifornii. Największe zniszczenia odnotowano na wyspie Santa Rosa oraz w okolicy Los Angeles. W te wakacje możemy się spodziewać zdecydowanie więcej turystów z Europy Zachodniej. To na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich Donald Trump wstrzymał się z planowanym atakiem na Iran. Prezydent USA przekazał na własnej platformie społecznościowej Truth Social, że polecił dowódcom sił USA, by te były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili, w przypadku braku akceptowalnego porozumienia. Trump podkreślił, że wypracowany konsensus ma zapewnić, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Statek Hondius zawinął już do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze. Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa. Co dalej z załogą i jak dezynfekowany będzie statek? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
6: Nowa fala pożarów dotknęła Kalifornię. Największy pożar objął wyspę Santa Rosa, gdzie ogień strawił już tysiące hektarów i zniszczył zabytkowe budynki. Strażacy ewakuowali pracowników Parku Narodowego i próbują chronić unikalny ekosystem wyspy. Groźna sytuacja jest także w Simi Valley pod Los Angeles. Pożar szybko rozprzestrzenia się w pobliżu zabudowań, a władze zarządziły ewakuację blisko 24 tysięcy mieszkańców. W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków. Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem. Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Szczegóły w tej sprawie ustala reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
6: Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego, jak i odwołanymi lotami. A co przyciąga turystów właśnie do Polski? W Zakopanem sprawdził to nasz reporter.
9: Chcą zobaczyć naszą gaździnę pędzącą, zakutaną z koszykami, z oscypkami do autobusu, do Nowego Targu. Chcą zobaczyć gazdę siedzącego krakiem na więźbie dachowej. A poza tym, jeśli widzą ultraluksusowy pięciogwiazdkowy albo pięciopółgwiazdkowy hotel, niczym nie odstający tym hotelom na Bliskim Wschodzie, do którego chcieli lecieć.
10: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole, i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i go dałem, że piknę.
3: Mówili naszemu reporterowi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Kropówkach. Przenosimy się teraz do stolicy, bo warszawskie mandarynki są rekordzistkami. Chodzi o badania tych kaczek, które wykazały, że jeden z samców poleciał do Szkocji, czyli 1600 km od domu. Dlaczego te ptaki odlatują tak daleko?
0: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy, powiedzmy, około dwóch samców na jedną samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
11: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
0: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
3: Wyjaśniała ornitolog Fatima Hayatli w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. A o dalekich lotach warszawskich kaczek przeczytacie także na rmf24.pl.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
3: Myślę, że Aleksander Miszalski zostanie odwołany, tak mówił na antenie RMF FM Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiS. Polityk komentował w ten sposób planowane na niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta.
12: Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów, w Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie, bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
13: No dobrze, i kto go zastąpi?
12: A tego nie wiemy i to jest
13: ale
12: wielkie pytanie
13: będzie
12: polityczne.
13: Będzie wspólny kandydat, dosłyszeliśmy takie wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, wspólny kandydat PiSu, Konfederacji i Korony Polskiej.
12: To jest krzyk desperacji. Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska najpierw przymierzała się do wielkiej batalii o Kraków, chcieli tam rzucić różne środki wsparcia dla Miszalskiego po to, żeby pokazać, jaką mają siłę, a teraz liczą tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie pójdą do referendum. Co bardziej antydemokratycznego, panie redaktorze? Poseł Witczak z szanownej ziemi Tomaszowa Mazowieckiego, z Kierniewic, Rawy Mazowieckiej. Cóż on może wiedzieć o Krakowie?
13: No dobrze, ale pytanie jest takie, co wam to da? To znaczy oni i tak wystawią jakiegoś innego kandydata i w Krakowie kandydat Koalicji Obywatelskiej, tak jak w Warszawie, wygra w Cugle.
12: Myślę, że my nie mierzymy tego kategorią, cóż nam to da, tylko co da to mieszkańcom Krakowa.
13: Nie wiem, wy zawsze myślicie o dobru społecznym, nigdy o dobru partii.
12: No ale no, panie redaktorze, trudno szukać w historii polskiego samorządu, powiedzmy, załóżmy od reformy, od 99 roku, takiego przykładu blamażu, jak pan prezydent Miszalski.
13: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
12: Moim zdaniem nie, ale warszawiacy go wybrali.
13: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
12: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
13: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcąc odwołać?
12: Myślę, że tak, gdyby taka była.
13: A
12: ale
13: może
12: nie
13: sami byście ją zapoczątkowali?
12: No, ale to by było, nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
13: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
12: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
13: Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
12: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
13: A czego?
12: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają
13: jest pan
12: co chcieli.
13: Pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej.
12: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata zupełnie spoza partii politycznej.
13: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
12: Nie toczą się tego
13: PiS,
12: rodzaju rozmowy.
13: Konfederacja, Korona Polska?
12: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
13: Nie ma takich rozmów.
12: Nie ma takich.
13: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita 100 kwiatów.
12: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
13: Ale bo to sami ją generujecie, to zainteresowanie.
12: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
13: jak
12: politycznych.
13: Jak to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
12: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
13: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie eurodeputowany.
12: Nie, myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma ściętą głowę.
13: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki.
12: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu. Tu nie jestem najlepszym źródłem informacji, byłem na debacie.
13: No, ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
12: coś
13: czy nie
12: się
13: było
12: obiło
13: ostro?
12: Uszy,
13: no właśnie,
12: redaktorze.
13: To się panu obiło uszy. Było twardo, ostro, zdecydowanie.
12: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
13: tak
12: na prezesa
13: nawet,
12: Rady
13: że
12: Ministrów.
13: Będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia i gotowości partii.
12: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek by
13: przedkładało. Najpierw powiedział to
12: my mamy
13: Mateusz
12: swój,
13: Morawiecki,
12: my mamy swój kalendarz sztabowy. Mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, ja nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, ale tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy, odłożenia na polskim stole ważnych propozycji.
13: Ale powiedział, że będzie, a pan mówi, zobaczymy. Tak
12: a ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
13: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news, a jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
12: Wie pan, panie redaktorze, no pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. No dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
13: Ale jak się słucha wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
12: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam
13: rzeczywistości. Dobrze, a jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
12: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
13: Naprawdę pan uważa, że to jest news polityczne głosowanie na Eurowizji?
12: Uważam, że tak, dlatego, że to było czysto polityczne głosowanie.
13: A to fakt, zawsze
12: że,
13: tak fakt, jest, to jest żadna nowość.
12: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela jest czymś skandalicznym.
13: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
12: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia, bo nie ma takich przypadków.
13: Ale panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
12: To znaczy, na temat naszych relacji.
13: Wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo ona nie zagłosowali za naszą wokalistką?
12: To jest ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówię, ale innego niż ja bym chciał.
13: No to
12: pokazuje, to mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami,
13: dobrze,
12: dlatego, że to
13: wynikać?
12: Głosowanie... Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców maksymalną liczbę punktów, od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów, a nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje 0, to jest to moim zdaniem powód do tego,
13: do
12: żeby
13: czego?
12: Pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
13: Ale jakie wnioski z tego myśmy wyciągnąć?
12: Smutne.
13: To znaczy, co powinniśmy zrobić?
12: Smutne. To pokazuje w jakiej perspektywie, czy przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
13: No dobrze,
12: rozumiem
13: może
12: dwa punkty,
13: piosenki.
12: Trzy punkty. Nie, ja wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne.
13: W ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko
12: dlaczego?
13: Powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
12: Nie wiem,
13: piosenki?
12: Czy geopolitycznych od razu.
13: Po co? MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
12: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło o gigantyczną falę w internecie i to nie jest przypadek, panie redaktorze.
3: Cała rozmowa z Tobiaszem Bochańskim, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, jest do odsłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My w Faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A czy za godzinę będzie też coś o Eurowizji w porannej rozmowie? No tego w moim bingo na 2026 nie było. W politycznej rozmowie o Eurowizji ciekawe rzeczy. Dobranocka, Maciek Rybak. Cześć ponownie.

najlepsza muzyka w RMF FM. 20 minut po godzinie 3, program Dobranocka. Za nami fakty i powtórka poradnej rozmowy. Dopytałem Arka, czy w drugiej części też będzie o Eurowizji. Tak, usłyszymy dalszy wywód o Eurowizji. Można szykować popcorn.

dba o naszą dobrą energię. Alex Warren, najlepsza muzyka w RMF FM. Godzina i 10 minut dzieli nas od wschodu słońca, a świt to za pół godziny będzie. Takie uroki zbliżającego się lata. Kto będzie tego świadkiem ze swojego domowego okna, temu mówię dzień dobry. Najwcześniejszy dzień dobry w polskim eterze macie u nas.

0: Jeśli też czekacie na znak jak Ignacy, to najłatwiej na niego trafić przy drodze szerokości dla kierowców. 70 lat mojego dzieciństwa, teraz Stefan Friedman przejmuje RMF FM ze swoim audiobookiem. Posłuchajcie.
1: Egzaminy odbywały się w dawnym Teatrze Żydowskim w komisji Bogowie Życia i Śmierci. Aleksander Sasza Bardini, przewodniczący. Andrzej Trzaskowski, główny egzaminator od muzyki i śpiewania. Jan Kobuszewski, no i Stefan Friedman od kabaretu. Byli też fachowcy od czarnej magii i prestidigatorki. To z francuskiego słowo, jakby ktoś nie wiedział, a oznacza szybkie palce. A zdawali ci, co już od wielu lat żyli z tego fachu. Z mojej branży paru kumpli, z którymi odstawiałem niejedną hałturę. Choćby taki Boguś Smoleń. A występ polegał na przedstawieniu numeru estradowego i wykazaniu się orientacją w historii sztuki i teatru. Bogdan nie miał kłopotu. Był dobry, znany i lubiany przez wszystkich. A z innymi bywało różnie. Najbardziej lubiliśmy popisy magików. Wszedł taki jeden, trema jak cholera. Przywitał się, zrobił głęboki ukłon i z rękawa wyleciały mu karty. Dwie talie, którymi miał pokazywać sztuczki. Pozbierał je i powiedział, że jutro się zgłosi, bo musi jeszcze raz je ułożyć. A po nim wszedł następny, smutny jakiś. Przepraszam, niestety pokaz muszę odwołać, ponieważ królik zwymiotował mi się do cylindra. Ale niektórym wychodziło. I to jak? Takie sztuki pokazywać? To była prawdziwa sztuka. Chociaż za największego magika uważałem pana Romana z Bazaru Różyckiego. Z jego niezwykłą wprost czarodziejską manipulacją trzema kartami. Nie był on tam zresztą jedynym mistrzem. Obok kolega zachwalał. Amerykańska automata do wiązania krawata. Goli pie***li i zęby rwie. Albo koleś polecał oryginalną zabawkę. Couch, kalajcz, para walcz, boks. Czyli kauczukowa para walczących bokserów. Dalej inny uczył, jak obsługiwać urządzenie do mycia okien. Ujemujemy aparacik lewą ręką i ciągniem tak raz koło razu, i raz koło razu, i raz koło... A producentka waży tak reklamowała swój towar. Ogórasy jak kucy, kucy bieszta, bo już reszta. I włoska.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: A w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Z nauką na ty. Czym się kierowałem w tworzeniu mojego oryginalnego dzieła życia? Nauką, doświadczeniem innych, przemyśleniami znawców i fachowców w tej dziedzinie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda stwierdzili, że odbiór humoru wiąże się z aktywnością jądra półleżącego w układzie mezolimbicznym.

0: Śmiech jest reakcją władzy estetycznej urażonej nieładem rzeczy. To z kolei Henri Bergson. Sigmund Freud uważał, że śmiech przenika wnikliwą analizę estetyki, a środkami śmieszności według Isaaca Passiego są wyolbrzymienie i pomniejszenie, nadmierna zwięzłość i zaskoczenie, bo śmieszność jest tak różnorodna, jak różnorodne są formy i reguły, które narusza. Zrozumienie natomiast zachodzi w prawej półkuli kory mózgowej. Kto ma płat uszkodzony, nie rozumie dowcipu, mimo że rozumie treść i kontekst. Po prostu nie odróżnia puenty śmiesznej od nieśmiesznej. Artystą jest ten, który z rozwiązania potrafi uczynić zagadkę, powiedział Wiedeńczyk Kraus. Pisząc dzieło o moim życiu, brałem przede wszystkim to pod uwagę i powyższymi zasadami się kierowałem. Bo być może czasem nie wyraziłem się jasno, a czasem po prostu mi nie wyszło, a czasem, sorry, trafiało na uszkodzony prawy płat. Czytelnicy i upływ czasu odpowiedzą, czy miałem rację, ale dziękuję na wszelki wypadek. Teraz będzie mniej więcej po kolei, no jak się uda. Chciałbym żyć tak jak w Edenie, mieć kobity jak marzenie, krokodyla trzymać w stawie, życie spędzać na zabawie, szastać dolców milionami, jeść schabowy z pieczarkami, a ja co? Ledwo wydolę. Kto ja jestem? Cienki Bolek. W 1992 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zaśpiewałem Bolka pod muzykę Andrzeja Korzyńskiego. Wszystkie moje piosenki do telewizyjnych programów rozrywkowych To Ja Show były z muzyką Andrzeja. Wielkie mecyje śpiewać w Opolu. Każdy może, jak się uda. Mnie się chyba udało, dlatego już więcej tam nie śpiewałem. Wolałem kabareton, którym występowałem wcześniej i to z takimi tuzami jak Jerzy Dobrowolski czy Staszek Tym. Staszek jest nie tylko świetnym autorem, ale i wysportowanym facetem. Założyliśmy się raz o butelkę whisky, a była wtedy niemal nieosiągalna i kosztowna. Kto kogo wyścignie na 10 kilometrów? Sędziować miał Krzysiek Kowalewski. A pojedynek zamierzaliśmy odbyć na stadionie w mieście na naszej trasie kabaretowej zwanej koncertową. Rano budzę się w hotelu ze straszliwym pragnieniem po wesołej kolacyjce dzień wcześniej. Szukam resztek jakiegoś dowolnego napoju, rzucam spojrzenie przez okno, a mieszkaliśmy akurat przy stadionie i co widzę? Wariata w krótkich majtkach, okrążającego bez wysiłku stadion kilka razy dookoła. To był Tym. Zakład spowodował zdjęć filmowych, a głównie obawy przed porażką przekładałem. Na końcu Kowalewski się wkurzył, twierdząc, że nie jesteśmy poważni i wycofał się z sędziowania. Nagrodę wypiliśmy przy innej okazji.
1: Dobranocka w RMF FM, a już za chwilę kolejny odcinek powieści.

0: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: No to dalej pamięcią w tył. Nie udało się niestety po kolei. Lata 70. Stawałem się poważnym facetem, na ile mi to wychodziło. Miałem etat w dobrym teatrze, cały czas u Aksera, dogrywałem gościnnie w Studenckim Teatrze Satyrków, w składance Idzie Nowe, w reżyserii Jerzego Markuszewskiego, z Karaszkiewiczem, Jurkiem, Maciejem Reisacherem, Ryszardem Praczem, Krzyśkiem Świętochowskim i dziewczynami, gwiazdami tego teatru. Elżbietą Burakowską, Izabelą Olejnik, Krysią Kołakowską, Elżbietą Dmochowską. Z Krzyśkiem Świętochowskim, zwanym Muszkiem, synem znakomitego spikera radiowego Zbigniewa, raz było tak. Jego kumpla odwiedzały dwie starsze ciotki. Czas spędzali jedząc ciastka, popijając rozpuszczalną kawą Marago i grając w Remi Brydża. Kolega liczył na jakiś odpis w testamencie, dlatego zaciskał zęby, konał z nudów, dobierając sekwens. I wtedy zadzwonił Musiek. Co robisz? Przyjeżdżaj, jest rozbierana prywatka, mówi kolega. Za 20 minut witał Muśka, rozebrany do naga w drzwiach. Zrobił to błyskawicznie w korytarzu. Musiek rozpalony wyskoczył z ciuchów i dyndając przyrodzeniem, wparował do pokoju z okrzykiem: czołem, piękne pierdzielaczki! Jedna ciocia tasowała właśnie karty, a druga dolewała kawy do filiżanki. No więc wracam do tego, jakim byłem poważnym facetem. To tak, prowadziłem kabaret na Pięterku w Bristolu. Dalej byłem legendarnym Gienkiem z Matysiaków i miałem propozycje filmowe, a do tego występowałem w życiu jako mąż, ojciec dwóch synów, właściciel zastawy 1100 i współwłaściciel mieszkania własnościowego spółdzielczego na osiedlu Służew nad Dolinką. Czekaliśmy na nie 9 lat, za to było z dodatkowym metrażem, przysługującym twórcy i fajnymi sąsiadami. I co najważniejsze, z szansą na założenie telefonu. W sumie 72 metry kwadratowe, 9 piętro, korytarz zakończony kratą dla zabezpieczenia przed kradzieżą. Motorynka syna zginęła na drugi dzień po jej zainstalowaniu. Wywiadówka. Prawdziwym i odpowiedzialnym ojcem poczułem się pierwszy raz na wywiadówce młodszego syna Wojtka. To był okres, w którym dla ucznia dużo atrakcyjniejsze było życie niż nauka. Ja to rozumiałem najlepiej, ale trzeba było w trosce o jego przyszłość być stanowczym, a nawet groźnym. Siadam w klasie z innymi rodzicami. Nauczycielka opowiada najpierw o akademiku jakiejś czci, kto może pomóc w nagłośnieniu i wycinaniu haseł. Minęła godzina. Teraz po kolei omawia uczniów, tych lepszych na początku i szybko. Następna godzinka poszła. O Wojtku na razie ani mru-mru. Potem idą gorsi. Rodzice biorą na klatę, kiwają głowami, że się wezmą za nich. Na tapecie coraz gorsi. Zostało już tylko parę osób, a o moim nic. Następna godzina. Gotuje się.

Następna godzina gotuje się. Zostaliśmy już tylko ja i jakiś facet z brodą. Czyli najgorsi. Synek brody zrobił kopcia. Na lekcji zasmrodził klasę i korytarz. No to ciekawe, co wykonał mój. Zostaję sam. Podchodzę do nauczycielki. Trudno, po prostu zabiję szczeniaka. Taki wstyd. Brodaty wyszedł. Dochodzi czwarta godzina. Spociłem się i zaczynam. Nazywam się Friedman, jestem ojcem Wojtka. A, Wojtka, Wojtuś jest w klasie B, powiedziała nauczycielka. Jarzębina czerwona. Z reżyserem Czesławem Petelskim, jego żoną Ewą, poznałem się, kiedy przełamywałem wał pomorski. Ale to było już po wojnie, bo w roku 1969 i w filmie Jarzębina czerwona. Wał był już przełamany, a mnie dużo łatwiej przyszło zdobyć Kołobrzeg niż zaufanie artystyczne reżysera. To może opowiem. Zaczęło się od gestu pani Ewy, a właściwie gustu. Darzyła mnie sympatią, bo po pierwsze byłem taki, jaki byłem, a po drugie ich synek Jasiek był fanem moich radiowych żartów. Uważała, że jestem inny niż reszta armii i postanowiła mnie wyróżnić apaszką w grochy. No i to był błąd. Duży. Jak mnie zobaczył Czesław na przeglądzie kostiumów, to mało nie usiadł. Kto to jest? Co to jest? Jąkał się, nie wierząc w to, co widzi. Co to za lala? Kto go tak ubrał? Przecież to żołnierze na bitwę idą. Może śmiertelną, a ten co? Pircyk, artysta? Długo musiała Ewa przekonywać męża, w czym dzielnie pomagał jej mały Janek. No, przeszło. Ale u reżysera byłem stracony. W ogólnych planach zawsze ustawiał mnie z tyłu i bokiem. A też go miałem dosyć. W poważnej scenie, ukazującej ostatnie chwile przed walką, każdy z grających żołnierzy, Kajtek Kowalski, Andrzej Kopiczyński, Andrzej Antkowiak, robił ostatnie przygotowania. Ja trzymałem granat, cytrynkę. Kiedy myślałem, że kamera jest już na koledze, udałem, że odkręcam zawleczkę, przechylam i leję wiadomy płyn do gardła. Operator tak był zafascynowany moim graniem, że to nakręcił. A potem materiał zobaczył Petelski i oszalał na moim punkcie po raz drugi. A tym razem nie mogłem liczyć na panią Ewę. Prawdopodobnie był to jedyny wypadek w trakcie kręcenia filmu, kiedy aktor został zawieszony dyscyplinarnie. Odesłano mnie do domu i kazano czekać, pocieszając, że staremu przejdzie. I faktycznie za 2 tygodnie wróciłem na plan. Jako plutonowy Bratkowski miałem do odegrania dramatyczną i dwuznaczną scenę z młodą, obfitą Niemką. Lepszej od Jolki Lotte nie było. Wyciągam ją z piwnicy, nie odrywając wzroku od jej wspaniałego biustu. No wiadomo, co zaraz nastąpi. Aż tu nagle okazuje się, że głodne niemowlę ryczy i trzeba je nakarmić. Oczywiście naturalnie, czyli cycem. No. Taki szlachetny był polski wojak.

0: Kaigo Khalid to najlepsza muzyka w RMF FM. A teraz przerwa od muzyki, bo czas na fakty. Fakty o godzinie czwartej, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Według doniesień medialnych to zastępca sekretarza stanu USA miał umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Relacje Moskwy i Pekinu mają służyć pokojowi oraz stabilności gospodarczej, tak zapewniał Władimir Putin przed wizytą w Chinach. Po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ jeszcze bardziej wydłużyły się kolejki na niektóre badania. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał polecić umożliwienie Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Takie informacje przekazał Reuters. Według źródeł agencji instrukcja dotyczyła wydania byłemu ministrowi sprawiedliwości wizy przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki tej decyzji Ziobro miał otrzymać wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu Węgier. Rozmówcy Reutersa twierdzą, że Landau uważał polityka za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Departament Stanów odmówił jednak komentarza, powołując się na poufność procedur wizowych. Władimir Putin przed rozpoczęciem wizyty w Chinach podkreślił, że Rosja i Chiny są gotowe wspierać się wzajemnie w wielu kluczowych kwestiach. W specjalnym wystąpieniu wideo rosyjski przywódca zaznaczył, że relacje Moskwy i Pekinu mają służyć pokojowi oraz stabilności gospodarczej, a nie są wymierzone przeciwko innym krajom. Putin rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Chinach, podczas której spotka się z liderem Xi Jinpingiem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. współpracy gospodarczej, energetycznej oraz sytuacji międzynarodowej. Kreml od miesięcy podkreśla strategiczne partnerstwo z Pekinem, szczególnie w obliczu napięć z Zachodem i wojny w Ukrainie.
2: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania takie jak gastro i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia, przypomnijmy, NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą jednak kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
4: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
3: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
1: Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwa spór wokół planowanych oszczędności. Uczelnia zakończyła ubiegły rok z ponad 33-milionową stratą i teraz zapowiada cięcie kosztów. Przed rektoratem odbył się protest studentów i pracowników sprzeciwiających się planowanym zmianom. Demonstracja była niewielka, ale głośna i przyciągnęła uwagę innych studentów. Do protestujących wyszedł także rektor uczelni, profesor Ryszard Koziołek. Co najbardziej niepokoi żaków?
5: Podwyżki w akademikach chociażby, podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
6: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem przy emerytalnym wieku.
7: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
8: Zapraszam nas za rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
9: Czy będzie podwyżka w akademikach?
8: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
10: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
1: Studentów i rektora wysłuchała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A 3 czerwca samorząd studencki ma zorganizować otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Donald Tusk, odkąd został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzi transatlantyckie, uważa europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Pocheński. Polityk w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie RMF FM komentował ostatnie medialne doniesienia na temat amerykańskich planów zmian w relokacji wojsk USA w Europie. Poruszono także kwestię ostatniego konkursu Eurowizji. Pocheński przypomniał, że reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, nie otrzymała żadnego punktu od jurorów z Ukrainy czy Izraela.
11: Co powinniśmy zrobić? Odpowiedzieć jakoś, jakaś retorsja, coś się powinno wydarzyć po tej Eurowizji? Możemy w przyszłym roku też przyznać ukraińskiej piosenkarce 0 punktów.
12: Nie przekuwam tego na tego rodzaju działania polityczne, ale to pokazuje, jak jesteśmy postrzegani przez te dwa narody. I teraz pytanie, czy nasza percepcja tych dwóch narodów jest podobna, czy nie? Na głosowanie naszego jury wskazuje, że nie.
11: Znaczy, jeżeli chodzi o Izrael, to nie ma wielkiej sympatii dla państwa Izrael w Polsce.
12: Nie, 12 punktów.
11: Ale to 12 punktów jury przyznało, a nie Polacy. Jeżeli popatrzymy na wydarzenia z mostu w Warszawie, to też nie widać wielkiej sympatii Polaków do Ukraińców.
12: Myślę, że my możemy rozdzielić, nie wiem, które relacje pan by chciał w pierwszej kolejności rozpatrzyć.
11: No, zapytajmy ukraińskie.
12: No, myślę, że są bardzo skomplikowane i wynikają też z działań prezydenta Zełenskiego oraz szczęście oczywiście zachowań Ukraińców w Polsce.
11: A nie wynikają z zachowania części polskiej klasy politycznej, która szczuje przeciwko Ukraińcom. Jak pan popatrzy się na Konrada Berkowicza, który wrzuca plecak polskich saperów i mówi, nawet na plecakach Ukraińcy noszą banderowskie flagi, to jest szczucie przeciwko Ukraińcom. No,
12: nie jest mi akurat bliski styl uprawiania polityki pana Berkowicza, jak pan redaktor wie, ale myślę, że mylimy skutek z przyczyną. To znaczy...
11: A czyli Ukraińcy są winni, że tego chłopca pobili polscy...
12: Nie, absolutnie
11: Polacy,
12: nie.
11: którzy krzyczeli precz na Ukrainę.
12: Nie, ale to sprowadzanie tych rzeczy do ekstremów, musimy sobie odpowiedzieć na inne pytanie, tak?
11: Jak to wygląda... Kto odpowiada za to pobicie?
12: Jak to wygląda, panie redaktorze?
11: Mamy jakieś znaczenie?
12: Nie, atmosfera w Polsce, ale jakie jest jej źródło? Źródło jest inne, panie redaktorze.
11: Tak, propaganda rosyjska. Rosjanie próbują tutaj zaszczepić wrogość wobec Ukraińców.
12: Istnieje propaganda rosyjska, ale znowu to nie jest przyczyna. Przyczyna jest inna, panie redaktorze.
11: A jaka jest przyczyna?
12: Przyczyna jest taka, że z powodu spowolnienia gospodarczego i trudniejszej sytuacji w Polsce, gdzie wzrasta bezrobocie, posiadając ogromną liczbę Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i przybyli tutaj, ale oni się dzielą też na uchodźców i na tych, którzy nie chcą być na Ukrainie i nie chcą wypełniać obowiązków wobec swojego państwa, mamy ich bardzo dużą liczbę. I przychodzi młody człowiek, który chce podjąć pracę niewykwalifikowaną, Polak, i słyszy odpowiedź, że jej nie dostanie, bo ma 20 Ukraińców w kolejce.
11: Pośle,
12: ten problem nie dotyczy...
11: Ale niech pan
12: doskończy.
11: Ten problem, większość
12: panie
11: usług
12: redaktorze,
11: przestałaby
12: pan mnie pyta o diagnozę, to panu odpowiadam. I stąd w pewnej części polskiego społeczeństwa rodzą się słuszne emocje, co nie oznacza, że wszystkie emocje są słuszne.
11: Słuszne emocje, czy ta emocja była słuszna, że zaatakowano Ukraińców?
12: Ale pan słyszy, co ja mówię. Ja powiedziałem, że nie wszystkie emocje są słuszne, ale część emocji się stąd bierze.
11: Panie pośle, teraz, co by się
12: proszę
11: stało?
12: Zrozumieć,
11: proszę
12: panie redaktorze,
11: na
12: że ten, że
11: panie
12: na przykład,
11: pośle.
12: Ale proszę zrozumieć, ale proszę zrozumieć emocje naszych rodaków. Ten,
11: czy szczucie
12: nie zabiorą panu
11: Ukraińcom,
12: pracy.
11: Pan tego... Czy szczucie przeciwko Ukraińcom, czy przemoc wobec nich, to jest uprawniona ekspresja
12: Nie, ale
11: emocji.
12: Nie wolno szczuć na nikogo, nikt nie powinien na nikogo szczuć, tylko że nie można też nazywać każdej emocji, jaka się pojawia, szczuciem, bo wtedy zamykamy oczy na część
11: panie
12: emocji,
11: pośle,
12: które...
11: A teraz pytanie proste. Jest pan...
12: Panie redaktorze.
11: Zna się pan także na ale teraz ja zadaję pytanie. Proste pytanie. Czy gdyby nagle z polskiego rynku zniknęli Ukraińcy, to Polska by sobie, polskie usługi, polski sektor, choćby budowlane albo transportowe, by sobie spokojnie poradził. Mówiąc inaczej, czy gdyby oni zniknęli, to ci biedni Polacy, o których pan mówi, w końcu mieliby pracę? Czy też nagle byśmy się obudzili w takiej sytuacji, w której niemała część usług, transportu i budowlanki ległaby w gruzach?
12: Gdyby wszyscy zniknęli, bo pan chce takie ekstremalne porównania robić, to na pewno mielibyśmy problemy. Ale to nie oznacza,
11: że... A ilu Polaków, którzy mieli problem z przyjęciem do pracy, pan zna, którym powiedziano, że Ukraińcy zajęli ich miejsce?
12: Wielu, ale to też
11: ale
12: nie chodzi
11: ilu?
12: O, chodzi o moje, moje konkretne relacje z konkretnymi osobami, tylko chodzi o wyniki badań, które mamy. Panie redaktorze,
11: tylko,
12: ja rozumiem, że pan redaktor może...
11: Emocji,
12: panie redaktor,
11: a nie o faktach.
12: Pan redaktor może nie czuć tej emocji, ponieważ nie przyjdzie nikt, kto zajmie pańskie miejsce spośród tych osób, które przyjechały. Ale są osoby, które są, wykonują inne zawody i ich miejsca pracy.
11: Jakie?
12: Ekspedientów. Właśnie osoby w usługach, które nie wymagają...
11: Tylko, że ci ludzie, którzy zatrudniają, mówią, no nie mamy wyboru, zatrudniamy Ukraińców, ponieważ nie ma Polaków na to miejsce.
12: No właśnie, obecnie, dzisiaj, w sytuacji gospodarczej, właśnie nie do końca tak jest. I stąd bierze się ta emocja. Chociaż pan mi próbuje zestawić, że ja uważam, że każda emocja w stosunku do Ukraińców
13: powiedzieć, że opowiadanie o tym, że głównym problemem Polski jest...
12: Ja nie powiedziałem, że to jest główny problem. Jest, ja powiedziałem, że to jest problem bardzo wielu Polaków.
13: Głównym dzisiejszym newsem jest Eurowizja, w której Ukraina nam nie dała punktów. Buduje niechęć do Ukraińców. I tego nie rozumiem. Szczególnie, że to nie Ukraińcy głosowali,
12: nie,
13: tylko
12: Żołnierze. Nie, panie redaktorze. Przyglądanie się faktom, zjawiskom i ich ocena w dyskursie politycznym jest istotna. I dzisiaj, jeżeli pan mnie pyta, czy sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, czy głosowanie na Eurowizji przez Izrael i Ukrainę, to ja uważam, że to drugie. Nie powiedziałem, że to jest główny temat. Wie pan, co jest głównym tematem? To, że Donald Tusk jest premierem, a nie powinien być.
13: Głównym tematem jest to, że wygląda na to, że nie będzie relokacji i że nie będzie obecności rotacyjnej wojsk amerykańskich w Polsce. To jest chyba główny problem.
12: Głównym problemem jest polityka jakby rozluźniania więzów transatlantyckich przez rząd Donalda Tuska od pierwszego dnia jego urzędowania.
13: Czy Donald Tusk podjął decyzję, że nie będzie tych rotacyjnych oddziałów amerykańskich, czy jednak Pentagon podjął taką decyzję, krytykowaną zresztą także przez część klasy politycznej
12: amerykańskiej? Donald Tusk, od kiedy został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzy transatlantyckie i liczba jego tweetów, wypowiedzi, wywiadów.
13: Panie pośle, jeszcze raz zadam pytanie. Kto podjął tą decyzję? Czy Donald Trump, Pete Hegseth?
12: I to są konsekwencje rozmyślnego działania Tuska, co należy oddać, że na przykład
13: Czyli są jakieś konsekwencje? Jeżeli premier... Bo ja słyszałem, że nie ma żadnych decyzji, że nic się nie stało, w ogóle jest super.
12: Jeżeli premier polskiego rządu prowadzi antyamerykańską politykę, jednocześnie wychodzi i próbuje robić ze wszystkich idiotów, opowiadając, jaki on jest proamerykański, bardziej się nie da, co jest nieprawdą.
13: A Donald Trump nie robi z nas idiotów, mówiąc, że nas się z nami przyjaźni, że nas kocha, że nam da jeszcze więcej wojsk, po czym jego administracja podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności. No to czyli, może Donald Trump też nas robi idiotów.
12: Czyli jak Donald Trump wychodzi na briefing prasowy i mówi, że rozważy przerzucenie stałych baz amerykańskich...
13: A Pete Hegseth podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności.
12: Przerzuci z Niemiec do Polski, a pierwszą reakcją polskiego premiera jest to, że nie można nikomu podkradać żołnierzy, to jak to nazwiemy?
13: No, znaczy, tego jeszcze nie powiedział wtedy Donald Trump, tylko pojawiła się taka sugestia, żebyśmy chcieli te obecność mieć.
12: Tak powiedział Donald Trump na briefingu prasowym, jak się zachowuje dojrzały polityk? Jeżeli premier zależy premierowi...
13: Ale Donald Tusk powiedział, jak będą chcieli, to bierzemy każdą ilość.
12: Zaczął
13: wtedy
12: od tego, że nie będziemy podkradać. I jednocześnie 2 tygodnie wcześniej udzielił wywiadu dla Financial Timesa, gdzie powiedział, że zaraz będzie wojna na wschodniej flance NATO, a potem 2 tygodnie później powiedział, ale to nie można Niemcom podkradać.
13: Znaczy, tak,
12: zamiast w takim momencie polityk powinien co zrobić? Chwytać Trumpa za tę deklarację
13: Trumpa,
12: i natychmiast przerzucać
13: pieniądze. A pan mi mówi o Donaldzie Tusku. Ja rozumiem, że panowie mają to samo imię, ale jednak decyzję w sprawie rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich to podejmuje Donald Trump. I niezależnie od tego, jakie deklaracje składa, że nam rozważy, to decyzje podjęto inne. Więc pytam się, czy to jest dla nas zagrożenie?
12: No ale chyba nasze relacje charakteryzuje wzajemność. Są,
13: mają
12: charakter bilateralny.
13: Mamy też prezydenta. No prezydent najwyraźniej nie wpłynął wystarczająco.
12: No to świetnie, no to skoro pan, znaczy, czy chcemy powiedzieć, że skoro prezydent ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, a zostaje zakomunikowana taka informacja ze strony amerykańskiej, to prezydent, który ma świetne relacje, ponosi odpowiedzialność, a nie premier, który ma fatalne.
1: Tobiasz Bochański w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do odsłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzień dobry, tu RMF FM i najlepsza muzyka dla tych, którzy teraz przy radiu RMF zawsze z wami. Fool's Garden na początek, a później polski klasyk, którym będziecie śpiewać głośno nawet o tej porze.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Newsem jest pożegnanie Lewego na Camp Nou.
2: Tak, nasze fakty o tym mówiły.
1: Piękna uroczystość była, łzy wzruszenia, nagrody, skandowanie nazwiska przez trybuny. Lewy, Lewandowski, nie? Lewy płakał, żona Lewego płakała. Było cudownie,
2: tak,
1: cudownie.
2: Cudownie. I z najnowszych informacji wiemy, że w co mniej więcej będzie Robert grał Lewandowski, jak już się skończy karierę. Tylko nie wiemy jeszcze, gdzie będzie grał.
1: Gdzie?
2: W sensie, jak już skończy przygodę swoją z Barcą.
1: No, no.
2: Ale rękę trzymamy na pulsie i jako trzeci wam o tym powiemy.
1: Tak.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Czytam, że czeska policja zatrzymała mężczyznę w związku z kradzieżą czaszki świętej Zdzisławy z Lemberka. Ktoś tam wszedł do kościoła, niestety rozbił relikwiarz i wyciągnął 13-wieczną czaszkę.
1: Dobrze, że złapali.
2: Dobrze.
1: Ale tak się zastanówmy, po co komu czaszka Zdzisławy z XIII wieku? Zdzisławy.
2: Ale świetnie nadaje się jako przycisk do 15-wiecznych papierów.
1: No.
2: Absolutnie genialny.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Czytam, że mają być mandaty z dronów.
1: Dron będzie z papieru już?
2: Nie. Dron będzie latał nad drogami, kontrolował cyk, fotkę i tak dalej. Komendy podobno policyjne chcą kupić takie drony kontrolujące kierowców.
1: No to super, ale ja ciekawy jestem, jak taki dron każe mi dmuchać w balonik, czy tam w ten alko coś tam ma.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Jak leczyć kwiatami? Takie ogłoszenie znalazłem o kursach kwiatoterapii i o kursach hortiterapii, to jest ogrodoterapia.
1: I to jest furtka, to jest nadzieja NFZ-u.
2: Tak?
1: Bo dadzą pacjentowi termin operacji, nie wiem, na 2050, nie?
2: No.
1: I do tego nie zapominajki, żeby nie zapomniał.
2: To,
1: nie?
2: Jak 2050, to do tego od razu chryzantemy.
1: Chryzantem bym nie dawał. Nie. To mogłoby się okazać goździkiem do trumny.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Słuchajcie, 18 maja, to czytam tutaj kalendarium. 18 maja 1616 roku Eustachy Wołłowicz został biskupem wileńskim.
1: Ojejku, to ojcze Eustachy, proszę przyjąć od nas wszystkich tutaj spóźnione, choć serdeczne gratulacje.
2: Dokładnie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Dobra, za nami Eurowizja, Polska na miejscu 12, wygrywa Bułgaria, ale dużo więcej uwagi, przynajmniej u nas, wzbudziło przyznanie przez polski jury 12 punktów Izraelowi.
1: Tym bardziej, że toczyła się społeczna dysputa, czy z powodu udziału Izraela Polska nie powinna zbojkotować Eurowizji, tak jak zrobili to na przykład Hiszpanii.
2: Kilka krajów zbojkotowało, tak.
3: Wiecie co, no, od dawna przecież wiadomo, że Eurowizja to mocno polityczne bagienko. Ale trzeba wierzyć, że Wiki Gabor i reszta Jasiów, Stasiów, Wiktoriów z Voice of Kids i Mam Talent na przykład, którzy zasiedli w składzie polskiego jury, zna się na rzeczy.
2: Znają się na rzeczy. Ale na przykład dostaliśmy 12 punktów od Niemców.
3: Ale to akurat załatwił Tusk w ramach reparacji.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Przeglądam dla was internet, żebyście wymyli rączki wolno o poranku. Cytat z portalu: ciasto z musem robi furorę.
1: Teraz to mówisz, że trzeba było je wysłać na Eurowizję.
2: Trzeba było.
3: A tak wygrała Bangaranga. Nikt nie wie nawet, co to za ciasto.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Influencerka Kinga Wierzbicka pokazała, jak wygląda dzień podczas obozu Anny Lewandowskiej, który odbywa się w Hiszpanii.
2: Jaki?
1: Płoniemy.
3: Powiem wam, jak w Polsce, jest jasno.
1: Jestem w stanie zaryzykować i wyprzedzić relację pani Kingi, że noc na obozie u Anny Lewandowskiej wygląda tak, że jest ciemno na przykład.
2: No i zaspoilerowałeś pani Kingze cały kontent. Co ona teraz pokaże?
1: No
2: że
1: właśnie.
2: Co?
3: Spokojnie, pani Kinga pokazała jeszcze warunki zakwaterowania.
2: No.
3: I widać materac i pościel. I napisała: nie jest lekko.
1: Jej nie jest lekko. To niech sobie pomyśli, jak ma Robert.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Zbigniew Ziobro mówi, że został korespondentem TV Republika, żeby, cytuję, oddziaływać na amerykańską Polonię.
1: No, jak się pan prezes i cały PiS o tym dowiedziało, to blady strach na nich padł. Zbyszek, nie oddziaływuj na Polonię, krzyczą. Nam są potrzebne głosy Polonii amerykańskiej, please.
0: Zbychu!

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Poruszamy ważny temat dotyczący zadłużenia obywateli w naszym kraju. Otóż, jak informuje Krajowy Rejestr Długów, mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców odpowiadają za niemal 30% zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce. Łączna kwota ich zaległości, zadłużenia, tak to chyba trzeba powiedzieć, sięga blisko 12 miliardów złotych. To naprawdę spora kwota. A naszym gościem, żeby te wszystkie kwestie wyjaśnić i opisać i omówić, jest pan Adam Łąski, prezes Krajowego Rejestru Długów. Kłaniam się panu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Proszę pana, czy ta informacja z raportu o tym, że 30% zadłużenia wszystkich konsumentów to mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, pana zaskakuje?
2: Myślę, że nie, ponieważ to zadłużenie nie bierze się bez przyczyny wśród mieszkańców tych małych miejscowości. W małych miejscowościach i na wsiach dochody są zwykle znacznie niższe niż w miastach. Mhm. Możliwości zarobkowania bardziej ograniczone. Lokalny rynek pracy jest też często bardzo wąski, bo szkoła, urząd, przychodnia, małe sklepy, gastronomia, może kilka lokalnych firm. Dużych pracodawców jest tam znacznie mniej, więc jeśli ktoś traci pracę albo pensja zaczyna wpływać nieregularnie, no to domowy budżet szybko traci równowagę wśród takich osób. Mhm. Do tego dochodzą też bardzo często koszty dojazdów. Wiele osób mieszkających na wsiach lub małych miasteczkach pracuje poza miejscem zamieszkania, nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej. Koszty paliwa, samochód, naprawy tego samochodu, no to bardzo często pochłania część dochodów. Jest jeszcze jeden element, dlaczego miejscowości w małych miejscowościach mieszkańcy są tak często dłużnikami. Aspiracje. Mieszkańcy mniejszych miejscowości, podobnie jak ci z dużych miast, no, chcą żyć wygodnie, kupować dobry sprzęt, remontować mieszkania, zapewnić dzieciom zajęcia dodatkowe, korzystać z różnego rodzaju usług. No, naturalne jest to, ale problem zaczyna się wtedy, gdy te potrzeby finansują.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 1000 zł. Łącznie mieszkańcy wsi, małych miasteczek mają do dania, tak jak pan redaktor już powiedział, prawie 12 miliardów złotych.
4: Mhm. I czy na tle naszego kraju, bo to mówimy o 1/3 naszych obywateli, czy też konsumentów, te średnio 20 tysięcy na głowę to jest powyżej średniej, czy poniżej?
3: To różnie bywa. Kiedy spojrzymy na średni dług jednej osoby, to najwyższe kwoty, no, widać, że one są różne. Przeciętnie zadłużenie przekracza 24 tysiące złotych na przykład w województwie lubelskim, jeżeli spojrzymy tutaj po województwach. W województwie warmińsko-mazurskim ta średnia to jest około 23 tysięcy złotych i także w pomorskim także 23 tysiące złotych, więc taką mamy tutaj średnią,
4: tak,
3: z tego
4: badania. To też oczywiście jest bardzo trudne do takiego jednoznacznego ocenienia, czy to jest dużo, czy mało, bo inaczej te 20 tysięcy wygląda w województwie na przykład mazowieckim, dolnośląskim, czy wielkopolskim, a zupełnie inaczej na przykład na Podkarpaciu, czy w województwie podlaskim, prawda? To jest zupełnie inny pieniądz.
3: Oczywiście, ale jednocześnie muszę powiedzieć państwu, że najmniejszą łączną kwotę zaległości mają mieszkańcy właśnie wsi, miasteczek z wymienionego Podlasia, ale także z Opolszczyzny czy Świętokrzyskiego. No, ale mamy też rekordzistów i na przykład takim rekordzistą jest 50-letni mężczyzna z powiatu bartoszyckiego w województwie warmińsko-mazurskim i ma on ponad 16 milionów złotych zaległości, jak napisano, wobec sądu. No to oczywiście jest przypadek taki skrajny i nie należy na jego podstawie ocenić całej grupy mieszkańców małych miejscowości. Zdecydowana większość dłużników ma znacznie niższe zobowiązania, jak powiedzieliśmy, ale takie rekordowe przypadki pokazują, jak bardzo pojedyncze wysokie zadłużenie może odbiegać od przeciętnej.
4: Tak, to czy w takim razie, jeśli popatrzymy na tą średnią, te około 20 tysięcy złotych, które są na głowę takiego mieszkańca małej miejscowości, czy w skali państwa jakby raportów i tego, co do tej pory mieliście okazję obserwować, jeśli chodzi o te właśnie to zadłużenie. Czy ci ludzie są w stanie kiedykolwiek wyjść z tej pętli długów?
3: To bardzo różnie wygląda. W czasie ostatnich 12 miesięcy na przykład, jak patrzymy na całkowite zadłużenie, ta sytuacja się poprawiła, bo łączna kwota zaległości mieszkańców miejscowości tych do 20 tysięcy mieszkańców spadła z około 12,6 miliarda do 11,8 miliarda złotych. No, oznacza spadek o ponad 800 milionów złotych. O 37 tysięcy też zmniejszyła się liczba samych dłużników. Obecnie jest ich 542 tysiące. No, to dobra wiadomość, bo pokazuje, że część osób wyszła z zadłużenia, no albo przynajmniej uregulowała zaległości te widoczne w rejestrze. Ale tak, nie oznacza to, że problem całkowicie zniknął. Średnie zadłużenie jednej osoby pozostało prawie bez zmian i tak jak wspomnieliśmy, to jest około 22 tysięcy złotych, czyli dłużników jest mniej i łączna kwota spadła, no ale ci, którzy nadal mają zaległości, no to wciąż mierzą się z poważnym obciążeniem, z poważnym wyzwaniem. Tutaj mogę powiedzieć, że na poprawę mogły wpłynąć lepsze warunki makroekonomiczne, takie jak wolniejszy wzrost cen, rosnące wynagrodzenia, czy też wyższa płaca minimalna. No, to pomogło części gospodarstw domowych odzyskać oddech finansowy i spłacić te zobowiązania, o których mówimy, ale w małych miejscowościach to nadal wystarczy utrata pracy, choroba, czy większy rachunek, żeby no, ten budżet znowu znalazł się pod kreską.
4: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.

0: RMF FM.
1: Polska będzie mogła samodzielnie serwisować silniki do słynnych czołgów Abrams. W Dęblinie podpisano wartą około 300 milionów złotych umowę dotyczącą budowy centrum obsługi tych jednostek napędowych. Ten temat śledzi nasz reporter Michał Krasoń. Dobry wieczór,
2: dobry
1: Michał.
2: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Powiedz, co dokładnie zakłada ten projekt właśnie tego systemu serwisowania?
2: No, chodzi o stworzenie w wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie autoryzowanego centrum właśnie serwisowania silników AGT-1000. 1500, brzmi to oczywiście tajemniczo, ale to nic innego jak jednostki używane w amerykańskich czołgach Abrams. No, do tej pory Polska nie miała możliwości wykonywania pełnych remontów takich jednostek u siebie, no a to oznaczało konieczność wysyłania silników za granicę, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, co znacząco wydłużało czas naprawy, no i horrendalnie zwiększało koszty.
3: No tak. Tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że no, trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
2: Mówił o tej inwestycji premier Donald Tusk, a w jej ramach w Dęblinie powstanie specjalna infrastruktura, to m.in. hamownie do testowania silników po naprawach, magazyny części zamiennych i stanowiska diagnostyczne. Będzie tego oczywiście o wiele, wiele więcej. No, potężna to jest inwestycja.
1: No i tak, i teraz warto chyba podkreślić jeszcze, Michał, co ta umowa zmienia, jeśli chodzi o polską armię, no bo to też, tak jak tu powiedział premier, ma to ważny aspekt polityczny, ale też nie tylko polityczny, militarny również.
2: No właśnie, chodzi nie tylko o sam serwis czołgów Abrams, no ale o bezpieczeństwo i niezależność polskiej armii. Polska kupiła 366 czołgów Abrams w dwóch wersjach, no i to właśnie one mają...
1: To jest co serwisować, nie?
2: Jest co serwisować, jest co robić, wiemy jak z jednym samochodem, jak wiele może być problemów, a co dopiero z 366 czołgami. Donald Tusk mówił w Dęblinie, że właśnie armia nie może się opierać wyłącznie na zakupie sprzętu. Potrzebne jest zaplecze techniczne, które pozwoli utrzymać czołgi w gotowości bojowej bez angażowania zagranicznych partnerów. A minister obrony zwracał uwagę, że dzięki centrum w Dęblinie czas obsługi, no właśnie jak mówiliśmy, znacząco się skróci.
4: To zaiste wielka inwestycja na 300 milionów złotych, która daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy. Abramsy, te, które za nami stoją, są z pierwszej brygady pancernej Wesołej. Ci żołnierze, którzy już zawładnęli tym sprzętem, są z niego bardzo zadowoleni.
2: No właśnie, nie kilka miesięcy, a kilka dni. Tak o planowanej inwestycji w Dęblinie mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony.
1: Ale Michał, sprawdźmy jeszcze to w takiej wersji już bardzo dziennikarskiej. Kiedy w praktyce te pierwsze czołgi Abrams będą mogły trafić do tego serwisu w Dęblinie? Bo to wiadomo, że słowa i komentarze na konferencjach prasowych to jedno, a rzeczywistość to druga wersja.
2: Obudowa centrum zgodnie z planem ma się zakończyć w 2028 roku, więc ta perspektywa nie jest już jakoś szczególnie odległa. No i wtedy mają być tam serwisowane nie tylko polskie Abramsy, ale również te używane przez inne państwa NATO stacjonujące w Europie, więc nie dość, że z polskimi roboty będzie sporo, to jeszcze sąsiedzi nam będą dostarczać tej roboty, z czego akurat te zakłady mogą się cieszyć, no bo po to przecież będą stworzone.
1: Tak, bardzo dziękuję za te relacje. Nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę piątą. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Tragiczny wypadek na Malediwach. W podwodnej jaskini zginęło 5 włoskich nurków. Donald Trump likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej. To kolejny krok w celu ograniczenia federalnych programów klimatycznych. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, jak zapowiada minister spraw wewnętrznych, ma być podpisane jeszcze w tym tygodniu. Na Malediwach trwa śledztwo po śmierci 5 włoskich nurków w podwodnej jaskini. To najtragiczniejszy taki wypadek w historii kraju. Wśród ofiar są znana włoska badaczka i ekolog morska Monika Montefalcone oraz jej córka. Ciało jednego z instruktorów wydobyto z głębokości 60 metrów, a pozostałe odnaleziono w najgłębszej części jaskini. Władze Malediwów sprawdzają, czy nurkowie zeszli znacznie głębiej niż przewidywały pozwolenia. Oficjalnie grupa miała prowadzić badania koralowców, jednak jak podkreślają urzędnicy, nie zgłoszono nurkowania jaskiniowego, które wymaga specjalistycznego przygotowania. Administracja Donalda Trumpa likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej w amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Informację przekazał sam prezydent USA, publikując komunikat Białego Domu w mediach społecznościowych. Departament zajmował się m.in. ochroną społeczności najbardziej narażonych na skutki zanieczyszczeń i zmian klimatu. Decyzja wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa dotyczące ograniczenia federalnych programów klimatycznych i środowiskowych. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają dziś zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Była to spodziewana zmiana. Dlaczego do niej doszło, wyjaśni reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im w specjalnym oświadczeniu. Na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: Jeszcze w tym tygodniu podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Tak zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. To efekt marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał wpisanie do polskiego rejestru małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie. Według Kierwińskiego takie pary będą mogły korzystać z większości praw przysługujących małżonkom w Polsce, m.in. w sprawach dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej. A w najbliższą niedzielę, 24 maja, krakowianie zdecydują w głosowaniu o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Ile osób musiało wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne? Tą sprawą zajmuje się reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
5: Wtedy powstaje kompetencje prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
4: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
1: A na koniec tych faktów przenosimy się jeszcze na wyspy, bo w Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawę w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Jednak jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, żeby korzystać z tego serwisu trzeba spełnić kilka warunków.
6: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jak jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
1: Czy takie rozwiązanie rodem z filmów science fiction się sprawdzi? No i czy trafi do Polski? Na razie tego typu dostawy poza Wielką Brytanią są testowane także w Stanach Zjednoczonych. Pozostaje więc czekać. A kolejne fakty tymczasem punktualnie o 5:30. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sprawa zaległa, która spowodowała. Pamiętamy, premier Tusk podarował papieżowi Leonowi torę po kaszubsku. Dobrze mówię, tak?
1: Co?
0: Są tacy, co smokają, kiwając głowami. Tak? Cmokkiwi, cmokkiwi i tak dalej. Trochę tak mówią, jakby dać Trumpowi konstytucję Wenezueli w grypserze więziennej. Otóż jest taki zwyczaj, tłumaczę to, na wysokich szczeblach drabiny politycznej, jeżeli ktoś z najwyższego szczebla, z drabiny rządzącej, udaje się do innego najwyższego szczebla, to wymieniają się prezentami. I generalnie zasada etykiety dyplomatycznej jest taka, że to mają być takie prezenty, które wzbudzą u prezentobiorcy myśl, a na cholerę mi to. Nie mogą to być dary drogie ani zobowiązujące. Prezent ma być gustownie bezwartościowy. Chociaż kiedyś pani prezydentowa Obama dała pani premierowej z Wielkiej Brytanii, pani premierowej Brownowej, jak była z mężem Wusa, kolekcję plastikowych helikopterów. No i uznano ten prezent za lekuchno chybiony, że niby no, nie kupuje się dla małżonek premierów prezentów na stacji benzynowej. Uznano to za przesadę. Czy ja wiem? Ja jestem niemal w 100% przekonany, że gdyby tak przyłożyć ucho do drzwi, nie dziurkę od klucza oko, ucho do drzwi apartamentu brytyjskiej pary premierowej, to usłyszelibyśmy taki damski głos robiący tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Ale z drugiej strony, zwróćmy uwagę, mogą być wręczane osobistościom prezenty niezobowiązujące, ale pożyteczne. Mógł na przykład premier Tusk dać papieżowi Leonowi wiertarko wkrętarkę z imiennymi końcówkami i latarką. Białą oczywiście. Można się tym pobawić, prawda? Czy, o, to byłby fajny prezent, deska do prasowania, ale taka z górnej półki, taka limited edition. Kapsułę czasu, rurę taką, żeby coś wsadzić i se zamurować. Niezobowiązujące, a pożyteczne. W tym kierunku idźmy.

0: tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz? To posłuchaj.
5: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Czeka
2: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Po reklamie.
9: Punktualnie 5:30 mamy na zegarach. Czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Witamy.
10: Dzień dobry. 2 stopnie o poranku w Lesznie i Opolu. Tak zaczyna się wtorek, 19 dzień maja. Z gorących tematów wiceszefowie MONU Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przed nimi spotkanie m.in. w Pentagonie na temat wstrzymania rozmieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. I od tej sprawy zaczynam poranne fakty. Strona rządowa w żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Takie zapewnienie składa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU przypomniał, że gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej dał w ubiegłym roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
11: W Stanach Zjednoczonych tej informacji nie miał nikt. To trudno, żeby ktoś z sojuszników miał większą informację niż same władze Stanów Zjednoczonych. Takie decyzje o wstrzymaniu kontyngentu, wymiany rotacji, o wstrzymaniu rotacji zapadły w ostatnich godzinach czy dniach i jak widać po przesłuchaniu nikt w Stanach Zjednoczonych, oprócz bardzo wąskiego grona, nie miał tych informacji i z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
10: Przypomina minister obrony, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wyemitowanym wieczorem wywiadzie dla francuskiego Radia France Inter. Pytano o wstrzymanie rozmieszczenia 4000 żołnierzy US Army w Polsce. Przekazał, że wciąż trwa ustalanie, na czym polega decyzja Amerykanów. Ukraina tymczasem potępia ćwiczenia z bronią jądrową na Białorusi. Według ukraińskiego MSZ-u skuteczną reakcję na rosyjsko-białoruskie manewry z bronią atomową przy granicach NATO powinno być zaostrzenie sankcji wobec Moskwy i Mińska, a także zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Agencja Reutera, powołując się na białoruski resort obrony, przekazała, że rozpoczęto ćwiczenia z wykorzystywania broni nuklearnej we współdziałaniu ze stroną rosyjską. I jak czytamy w komunikacie białoruskiego Ministerstwa Obrony, planowane jest przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia. To poranne fakty RMF FM, wtorek, 19, jak mówiłem, dzień maja. Pod lupą naszych reporterów dziś nowe regulacje rynku najmu krótkoterminowego. Ta sprawa pojawi się w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie odpowiedzialny za mieszkalnictwo wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. 7:40 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Telikowski dziś z Ryszardem Petru, posłem klubu Centrum. Będą też w faktach kontrowersje wokół projektu nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
12: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
10: I nasza reprezentacja w piłce nożnej 6-osobowej, która rozpoczyna jutro grę w Mistrzostwach Europy.
13: Zawsze stawiamy sobie taki cel, że gramy o najwyższe cele i o najwyższe laury, trofea.
10: Arka Gdynia za to po roku z Ekstraklasy spadnie do pierwszej ligi. Przesądziła o tym wieczorna porażka z drugim ze spadkowiczów Termaliką Brookbet. Więcej o tym meczu w kolejnych faktach. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
6: RMF FM. Twoje

0: Rick Astley. Wieram FFM, we wstawa i szkoda dnia. Cześć, dzień dobry, 5:47 na zegarach. Ale tam wczoraj nagadaliśmy.
1: Dlaczego?
0: Nagadaliśmy głupot, bo mówiliśmy, że wczoraj jest dzień mycia samochodów.
1: A to dzisiaj?
0: To jest dzisiaj.
1: A to ja się przyznam, że ja się pomyliłem. Bo miałem wszystkie dni w maju, różne dziwne.
0: No.
1: Policzyłem. I uznam, że to jest jeden wyjątkowy dzień, w którym jest tyle dni.
0: Byłeś pod złą datą byłeś wczoraj.
1: Pod niejedną złą datą.
0: Ale jak ktoś umył wczoraj samochód, to też ma z głowy, dzisiaj nie musi. Można być umyty, ładny i świętować dzień mycia samochodu.
1: Siedzieć sobie w aucie, jakieś fajne kanapeczki.
0: Albo się uśmiechać i machać ludziom. Albo pozdrawiać ich.
1: Tak ale nie klaksonem.
0: Klaksonem nie. Ale rączką tak.
1: Rączką jak najbardziej.
0: I szerokim, pozytywnym uśmiechem. Dokładnie takim, jakie mamy teraz my. Tomasz Albratowski.
1: I Przemysław Skowron.

0: Robert Exa i Faithless w RMF FM. New Religion to jest RMF FM. To jest Stawaj Szkoda Dnia i to jest muzyczna historia. Ale zresztą nie tylko.
1: A ja mam taką historię z zagranicy.
0: Z zagranicy.
1: I to bardzo dalekiej zagranicy. Dziewczyna taka jedna z Nowej Zelandii chciała jeździć konno.
0: Konno chciała jeździć.
1: Ale nie miała pieniędzy na konia, więc wytresowała krowę.
0: No, proszę.
1: I ona potrafi, ta krowa, z tą dziewczynką przeskoczyć nawet 1,5-metrową przeszkodę.
0: Popatrz, i super.
1: Super.
0: I fajnie, i se pofikasz taką mućką, to sobie pojeździsz i od razu zamiast mleka masz bitą śmietanę. Luksusowa sytuacja.
1: Na przykład do kawy.
0: Luksusowa sytuacja.

0: To jest Jeanette, to jest Rock My Life, to jest najlepsza muzyka, ale niech ona na chwilę wypocznie. Dokładnie dlatego, że teraz antena RMFM we władanie obejmują nasze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zapraszamy. Dwoje Polaków wśród zatrzymanych. Izrael przechwycił flotylę pomocową płynącą do Gazy.
2: Przemyślana i skonsultowana decyzja. Tak Pentagon odpowiada na pytanie korespondenta RMF FM o zmianę w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: W faktach o 6 także dezynfekcja statku Hondius.
2: I zatopiona Arka na własnym stadionie przez Termalika Brookbet. Gdynia, tak jak nie ciecza, także spada z ekstraklasy.
1: Zatrzymano dwoje Polaków płynących we flotylli Sumut, płynącej z pomocą do Gazy.
2: Według organizatorów zatrzymanymi są Łukasz Kozak i Agata Wisłocka. Kozaka siły izraelskie zatrzymały na wodach międzynarodowych, zawierając z pokładu łodzi Merlin, a 4 godziny później z jednostki Azur zabrana została Wisłocka.
1: W stronę Gazy wciąż płynie łódź Karima Awada, posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Rzecznik polskiego MSZ-u potwierdził wcześniej udział Polaków w tej flotylli, zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.
1: Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli.
2: Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie znajdują się, nie wiemy, ile z nich faktycznie zostało porwanych. Tak mówi jeden z uczestników tej flotyli zmierzającej do Gazy.
1: MSZ Izraela zapowiedziało, że nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy.
2: Do godziny 3:40 łodzi zostało przechwyconych przez Izraelczyków, 10 wciąż zmierza w stronę Gazy. To fakty RMF FM. Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia. Tak Pentagon odpowiedział naszemu korespondentowi w USA, Pawłowi Żukowskiemu, na pytanie o wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Sprawa od czwartku wzbudza emocje, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale także wśród polityków za oceanem. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Decyzja o wycofaniu 2. Brygady Pancernej z Europy Wschodniej jest godna potępienia i wstydliwa dla naszego kraju. Sekretarz Obrony zrobił to bez żadnych ustępstw ze strony Rosji, bez koordynacji z Polską, wzorowym sojusznikiem, podkreślił republikański kongresmen Don Bacon, który domaga się wyjaśnień od Pentagonu. Pentagon przerwał milczenie, a w wiadomości, jaką otrzymałem, napisano: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi Joel Valdez, pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu. Dodał, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów dowództwa oraz na wszystkich szczeblach dowodzenia. Chodzi tutaj o europejskie dowództwo armii USA odpowiedzialne za wszystkie amerykańskie operacje wojskowe w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Dziś ma rozpocząć się dezynfekcja statku Hondius, na którym to stwierdzono zakażenie hantawirusem. Wycieczkowiec od wczoraj jest już w porcie w Rotterdamie.
1: Jak informuje nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą, akcja dezynfekcji potrwa do piątku.
4: Dezynfekcję przeprowadzi specjalistyczna ekipa zgodnie z surowym reżimem sanitarnym. Najpierw zutylizowane zostaną materace czy pościel, a następnie każde pomieszczenie zostanie wyczyszczone silnymi środkami na bazie chloru. Kapitan Jan Dobrogowski opuści Hondiusa dopiero za 2 dni, gdy zakończy się procedura przekazania statku. Reszta ekipy już trafiła na 6-tygodniową kwarantannę do kontenerów mieszkalnych w specjalnie wybudowanym, odizolowanym miasteczku w porcie. Nie wiadomo jeszcze, czy załoga zostanie repatriowana wcześniej. Na razie jedynie 4 obywateli Holandii może odbyć izolację w warunkach domowych.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym wieczorna porażka u siebie z Brookbetem Termaliką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce.
1: Decydujący gol padł w doliczonym czasie.
2: 3. minuta tego doliczonego czasu. Do siatki trafia rezerwowy Niecieczy, Chorwat Iwan Durdow. Z porażką nie mogli pogodzić się kibice Arki, wywołując prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. Od prezesa chcieli wyjaśnień, dlaczego po roku Arka z ekstraklasy spadła.
1: O wygrywaniu myślą za to nasi kadrowicze z piłki nożnej 6-osobowej, czyli Soka. Polecieli do Albanii na Mistrzostwa Europy.
2: Polacy, przypominamy, będą bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem.
6: Nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze.
2: Skoncentrowany trener kadry Klaudiusz Hirsch. Pierwszy mecz Polaków już jutro.
1: No a po 6:30 fakty sportowe w RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Pada teraz o poranku w trójkącie Kielce, Lublin, Rzeszów. Pada w trójkącie Koszalin, Olsztyn, Bydgoszcz. Zobaczmy godzinę 14, wtedy deszczowo na wschodzie. Deszcze możliwe również w Zielonej Górze, reszta kraju pogodna. I będzie w końcu w miarę ciepło, bo 20 zobaczymy dzisiaj.
10: To dobrze. Woda dobrze. I ciepło, to jest bardzo dobrze.
0: 20 stopni pokażą termometry w Poznaniu, we Wrocławiu, w Zielonej, w Opolu, w Katowicach. Troszkę chłodniej.
10: Ale zwróćmy uwagę, 13 w stolicy. Jak nasza polska gleba oddycha z ulgą po tych deszczach.
0: To piękne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Przyłóżcie ucho do ziemi i posłuchajcie, z jaką wdzięcznością bije serce naszej gleby.
0: Dokładnie, a gleba
10: dzięki
0: to grunt.
10: Deszczom. Jak dziękuję wam za te deszcze.
0: Gleba to grunt, a grunt to podstawa. I na tym gruncie
10: na
0: stojąc...
10: tym trzeba budować.
0: Na tym gruncie stojąc my mówimy, budujmy.
10: Tak. Tak. Stawiajmy fundamenty, jeżeli fundamenty się stawia. To. Ale dla potrzeb dyskusji uznajmy, że tak. Fundamenty naszej przyszłości.

0: 13 po 6, my tu mamy taki wielki ekran, oglądamy różne telewizje, specjalnie dla was, żebyście się nie musieli męczyć.
1: Tak, i słuchajcie, ja patrzę ci rano z tak wczesnego ranka jak
0: no,
1: teraz.
0: No 6.13.
1: W telewizor, a tam panowie kolażowie jadą pod górę we Włoszech. Tak wcześnie rano, że im się
0: ale
1: chce.
0: To? No. To jest powtórka.
1: Czego?
0: To jest powtórka z etapu Giro d'Italia przynajmniej czego.
1: A, to oni drugi raz jadą tą samą trasą? Bo telewizja tak chce straszne. A, chłopaki, było się uczyć, to byście program poranny w radiu prowadzili.
0: Tak, a nie włóczyli się wiosenką w maju na rowerze po jakichś bezdrożach po Włoszech.
1: A ja.

0: Dajesz miłości złe imię. Z Bon Jovi.
1: Bon Jovi, no, że tak.
0: Dajesz miłości złe imię.
1: To, że po prostu spieprzyłeś sprawy, kochany.
0: Albo tak.
1: W kwestii lawu.
0: Albo, no dokładnie, to też trzeba jednak strasznie uważać z tą miłością, bo to delikatne urządzenie. 319. Naukowcy mówią, że zamiast dyskusji na Facebooku, kawa z przyjaciółmi. Zamiast SMS-a, spacer z dziadkami. I to według uczonych, bo to zbadali, wzmacnia układ odpornościowy.
1: Dziadków, tak?
0: Nie, twój aha, własny.
1: Aha. Bliskie relacje.
0: Bliskie relacje.
1: Aha, no.
0: Pamiętajcie.
1: Tak. Lepszy dalszy znajomy, byle blisko, niż bliższy, ale daleko. O to chodzi.
0: No ja bym tego lepiej nie ujął. Lepszy dalszy znajomy, byle blisko, niż bliższy, ale daleko.
1: Zanotujcie to sobie.
0: Coś mi się wydaje, że za chwilę NFZ zacznie to przepisywać jako leczenie.
1: No jeśli idzie o bliskość, to NFZ nad jednym mógłby popracować.
0: No nad czym?
1: No nad bliskim terminem leczenia. Ale jak jesteś odporny, to po co ci leczenie?
0: Lepszy dalszy znajomy, byle blisko, niż bliższy, ale

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF.fm.
7: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Po reklamie.
19: 6.30 w RMF FM. W tym momencie mamy dla Was fakty. Polecamy.
20: Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią ma zostać przedłużony o kolejne 90 dni. Na czerwiec, lipiec i sierpień, zakłada opublikowany projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.
21: Obecnie obowiązujące przepisy kończą się 2 czerwca. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie. Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
20: Od jutra wchodzi w życie nowe prawo europejskie dotyczące najmu krótkoterminowego. Nie ma jednak polskich przepisów wdrażających je w życie.
21: No i o nich będziemy mówić w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie dziś Tomasz Lewandowski,
12: tak,
21: wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, Piotrze. Czy właściciele domów, apartamentów i mieszkań na wynajem mogą spać spokojnie?
22: Tak, mogą spać spokojnie. Tak przynajmniej zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki, które bezpośrednio odpowiada za sprawę najmu krótkoterminowego. O co chodzi? Chodzi o tak zwane numery rejestracyjne, które powinny posiadać od jutra wszystkie tego typu obiekty, ale póki nie ma odpowiedniej ustawy, to kar, dotkliwych kar, na razie nie będzie. Dlaczego znowu nie zdążyliśmy? Jak głęboko sięga ta szara strefa na tym rynku? Ile mieszkań zostanie odblokowanych, gdy ta szara strefa się zmniejszy i trafi wtedy na rynek? I może będą tańsze do wynajęcia, może będą tańsze do sprzedaży? O to wszystko będę pytał swojego gościa.
21: Zatem polecamy, zapraszamy, początek rozmowy w Faktach o 7.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Czas rozstrzygnięć w piłkarskiej Premier League. Arsenal wciąż bliżej Mistrzostwa Anglii.
20: Zaczynamy pierwszą poranku Fakty Sportowe, który ma dla nas Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Lider zrobił swoje po golu Kaja Havertza. Skromnie pokonał Burnley 1-0. Teoretycznie Arsenal mistrzostwo może sobie zapewnić już dziś, jeśli wieczorem Manchester City straci punkty z Bournemouth. Byłby to pierwszy tytuł dla Arsenalu od 2004 roku, kiedy po boisku biegał jeszcze Thierry Henry. Bez względu na to, kto zdobędzie mistrzostwo, angielskie media donoszą, że Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, a jego następcą zostanie Enzo Maresca. Koniec spekulacji, natomiast w Barcelonie kontrakt z dumą Katalonii przedłużył Hansi Flick. Znamy drugą drużynę, która opuszcza piłkarską ekstraklasę, to Arka Gdynia. Niespodziewanie przegrała wczoraj u siebie z już zdegradowaną Termaliką 2-3 i to w jakich okolicznościach? Wcześniej prowadząc, a ostatniego gola tracąc już w doliczonym czasie gry.
1: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak? Bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy.
0: Mówił trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. Trzeciego spadkowicza poznamy w sobotę. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o 17:30. Carlo Ancelotti zdecydował. Neymar jedzie na Mistrzostwa Świata kosztem m.in. napastnika Chelsea, João Pedro. Ze względu na kontuzję z mundialu wypadają w Brazylii Estevao, Eder Militao i Rodrigo. Na swoje piąte Mistrzostwa Świata z reprezentacją Chorwacji wybiera się 40-letni Luka Modric, a z Ekstraklasy obrońca Widzewa i Demokratycznej Republiki Konga Steve Capuadi.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Black Eyed Peas w RMF FM. 6:41 na zegarach. Eksperyment trwa we Włoszech. Tam muzycy mają dawać, czy już dają, koncerty utworów Mozarta krowom.
1: Krowom?
0: W oborach będą grać. Naukowcy chcą udowodnić, że taka muzyka, taka szlachetna, na żywo, polepszy jakość produkowanego mleka i jednocześnie zwiększy ilość tego mleka.
1: W Sejmie powinni grać Mozarta.
0: W Sejmie, tak?
1: Bo bydła masa, ryku wiele, ale mleka nie ma, nie?
0: Tak, ale to jest, zauważmy, to jest, jeżeli idzie o Sejm, jedyny rodzaj bydła, które nas, ludzi, doi.
2: Reklama.
0: Mądre.
3: Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba!
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
7: No weź się, tato.
13: No, spróbuj. Siemianowice.
7: Rosomaki.
13: Skarżysko.
7: Amunicja.
13: No i ostatnie, stalowa wola.
7: Kraby.
13: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
16: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
20: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM i najlepsza poranna załoga.
0: A kto to taki ładny śpiewa? Shania Twain. A to Shania jest od
21: Bratowski. Myślałem, że o mnie ci chodzi, bo tak się nuciłem.
0: Skowron, Karwat Marek, dzień dobry.

0: Wiktor Waligura. Policzył porę roku i to już mamy pewność, że są cztery.
1: Tak.
0: I to mamy na piśmie w piosence i świetnie brzmiącej zresztą.
1: Takie główne cztery, bo są jeszcze cztery. takie przedwiośnie, jest polecie.
0: Zawiośnie, przedlecie. Tak. Dobra, słuchajcie, jak kiszony ogórek popity mlekiem. Mhm. Wraca w Sejmie sprawa kilometrówek.
1: A tak, tak.
0: To o tym pisze Internet o poranku. Anna Maria Żukowska przytuliła 38 tysięcy złotych za zeszły rok, mimo że w zeznaniu majątkowym nie wykazała samochodu.
1: No co to przeszkadza?
0: Antoni Macierewicz stracił prawo jazdy, ale mimo wszystko pobrał 19 tysięcy kilometrówki.
1: Ale widocznie jeździł bez prawa jazdy.
0: Może.
1: Ale dwa razy mniej niż Żukowska. A może tak jest, że taka kilometrówka dla posłów bez samochodu to taka rekompensata, żeby im zrekompensować smutny fakt nieposiadania auta.
0: No, może. No sprawa jak co roku nie jest rozwojowa, więc nie będziemy was informować, bo nic jak co roku w tej sprawie kompletnie się nie stanie. I za rok znowu wyciągną swoje chciwe łapska po nasze.
1: Tak, nasze. Ciężko wypracowane pieniądze na kilometrówki.
0: Tak, powie ktoś nieobeznany, prawda?

0: Jenniferka. Jennifer Lopez w RMF FM. Za chwilę na zegarach 7, niebawem u nas fakty. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
2: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
3: I długo tak siedzisz i świecisz?
2: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
4: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na Media Expert.
5: Hi everybody, this is Damiano David.
6: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną, z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
9: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
0: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Przed nami 7, przed nami również zapowiadane i obiecywane fakty w RMF FM, a te mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
12: Śmiertelny wypadek na Krajowej 22 w Pomorskiem.
13: Od niego zaczynamy. O poranku w Chrząstowie zginęły 2 osoby.
12: Nie dla zmian w kształceniu położnych.
14: Jest obawa i my nie chcemy nic robić wbrew naszym koleżankom i kolegom.
13: W ten sposób samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia.
12: A najpóźniej w czerwcu rząd zajmie się projektem, który reguluje najem krótkoterminowy, ustalił dziennikarz RMF FM.
13: Za moment gościem rozmowy o 7 będzie wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Dwie osoby zginęły o poranku w zdarzeniu osobówki z samochodem ciężarowym na Krajowej 22 w Chrząstowie w Pomorskiem.
12: Do 9:00 droga w kierunku Wałcza będzie zablokowana.
13: A teraz w faktach wątpliwości, jakie wywołuje projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
12: Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący tego, kto będzie mógł pracować jako położna.
15: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
13: Z nami Michał Dobrołowicz. Michał, dzień dobry. O 10:00 swój sprzeciw w sprawie tej ustawy zaprezentuje samorząd zawodowy pielęgniarek. Ty znasz już szczegóły. Co budzi w tej chwili najwięcej wątpliwości?
15: Po pierwsze to, że 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
14: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
15: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
14: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
15: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że ten pomysł to reakcja na malejącą w Polsce liczbę porodów i zapewnia w wydanym wczoraj po południu komunikacie, że nowa ustawa nie prowadzi do likwidacji zawodu położnej. Emocji jest dużo. Dzisiaj resort zdrowia ponownie ma zabrać głos w tej sprawie.
12: Do tego tematu będziemy w faktach wracać. Tu zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. To ustaliła agencja Reutera.
13: A Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz w faktach o 7:00. Dzień dobry, Pawle. Co jeszcze wiemy w tej chwili o tej sprawie?
16: Dzień dobry. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, powołał się na względy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Narodowego. I tak Ziobro otrzymał według agencji Reutera wizę dziennikarską. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu, a o sprawie Ziobry miał dowiedzieć się od ambasadora USA w Polsce i uznać Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. O tym, że Reuters wkrótce opublikuje te informacje, było wiadomo od kilku dni. Tutaj w Waszyngtonie dobrze dokumentowano proces przyznania wizy dziennikarskiej polskiemu politykowi.
13: Najpóźniej w czerwcu rząd zajmie się projektem ustawy, który ureguluje najem krótkoterminowy, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
15: Odpowiednie przepisy przygotowało kilka tygodni temu Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednocześnie jutro zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie wprowadzające obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów.
12: Kacper z nami w porannych faktach. Czy to oznacza, że Polska nie dostosuje się do wymaganych przepisów?
15: A ten wspomniany obowiązek wejdzie w życie w naszym kraju dopiero po wakacjach. Jak powiedział mi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, stanie się to w połowie października.
17: Żeby nie zakłócać tego wysokiego sezonu, to tak żeśmy to zrobili, żeby ten rejestr spokojnie przygotować, żeby i właściciele, i samorządy nie były w presji.
15: Jednocześnie latem do Sejmu powinna trafić rządowa ustawa, która przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia przez samorządy stref z ograniczeniami do prowadzenia najmu krótkoterminowego, a także ustalanie limitów, na przykład maksymalnej liczby dni w roku, na które można wynająć lokal.
2: Trzymamy się faktów.
13: I zapraszamy na rozmowę o siódmej w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
12: Piotr Salagi, jego gość. Dzień dobry, witamy.
18: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii Nowa Lewica. Od spraw mieszkaniowych i o tych sprawach będziemy teraz rozmawiać. Dzień dobry, panie ministrze.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
18: Panie ministrze, nie będę miał numeru rejestracyjnego, ale mieszkam w atrakcyjnym miejscu turystycznie. Chciałbym, żeby mój lokal się pojawił na platformach internetowych. Jutro wchodzi prawo europejskie, ale nie ma polskiego prawa. Moja oferta się pojawi na portalach internetowych, czy nie?
19: Pojawi się, nie ma rejestru krajowego, to kraj, państwa członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania takich rejestrów i umożliwienie wszystkim właścicielom lokali oferowanych w najmie krótkoterminowym przyznania indywidualnych numerów identyfikacyjnych tych lokali, więc z perspektywy właściciela takiego lokalu nic się nie zadzieje i tutaj rację ma pan minister Raś, który ustawę tę prowadzi w rządzie. No, musimy poczekać z tymi numerami do wczesnej jesieni.
18: I o tym będziemy rozmawiać w dalszej części naszego spotkania. Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii razem z nami, słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
13: Wiceminister rozwoju i technologii, jak mówi Piotr, zostaje z nami na antenie naszego informacyjnego radia w sieci.
12: A Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, za godzinę będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy o pogodzie.
20: No a dzisiaj ta pogoda będzie bardzo zmienna, bo z jednej strony naprawdę ciepło, 20 stopni Wrocław, Zielona Góra i Poznań, no a z drugiej sobie tak trochę popada. Rano deszczowo na przykład w Bydgoszczy i w Nakle nad Notecią, po południu burza w Szklarskiej Porębie i deszcze w okolicach Olsztyna, no ale zdecydowanie robi się już wyższa temperatura.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: I mówimy wam ponownie dzień dobry.
20: Dzień dobry.
0: Cześć.
20: Olo, jeszcze ty. Dzień dobry.
0: Ten dzień mycia auta...
21: A tak, bo byłem zajęty pracą, przepraszam.
0: To mówiliśmy, że jest wczoraj, to jest dzisiaj. Dzisiaj myjemy auto, dzisiaj szorujemy karoserię, tam se można to i owo całodobowo przeczyścić.
21: David, szkła refraktorów.
0: Na przykład też. Dajcie głośniej, to jest najlepsza muzyka.

0: Damiana David w RMF FM. Tutaj wyskoczyła taka informacja o torebce Sary Boruc i sprawdziłem ją w internecie i znalazłem cały zestaw artykułów. Sara Boruc ma torebkę za 5 tysięcy, Sara Boruc ma torebkę za 16, Sara Boruc ma torebkę za 80 tysięcy i jeszcze jest Sara Boruc ma torebkę Hermesa wartą 230 tysięcy.
1: No gdybym ja sobie taką kupił, to nie miałbym co do niej włożyć, bo bym musiał wszystko sprzedać, żeby kupić.
0: Miałbyś torebkę z żoną.
2: No nie, no, taką torebką to ja bym jeździł do pracy.
0: O, ja też, no.
2: Na myjnie codziennie, żeby czyściutka była świeżutka. Zimówki bym jej kupił na zimę.
1: Takie paski na zimę, tak.
2: Nawet bym lał do niej. I to benzynkę 9,8, taką drogą.
0: A, chłopiec, a wiesz, taka torebka pali?
2: Tak.
0: To taką torebkę trzeba od razu na dzień dobry na gaz przerobić.
3: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: Ale wam fajnie gramy. Maggie Reilly, brama w FM, 19 po 7 już. Blączemy się po internecie, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie. Mam fajną historię.
1: No to mów.
0: W ubiegłym roku łączna wartość światowego importu drobiu do Afryki to miliard 600 milionów dolarów. Mhm. Udział Polski to 5% w tym. Mhm. Czy wysłaliśmy ptaszków za 80 milionów dolarów. Tyle nasze.
1: Do Afryki.
0: Do Afryki.
1: O kurka. No. A nie, o kurcze.
0: O kurcze. O kurcze.
2: To słuchajcie, skoro możemy słać ptactwo do Afryki, to, no, to możemy wszystko.
0: Wszystko,
2: no,
0: może, wszystko.
2: Tak jest. Uwaga, ludzie, głowa do kury.
0: Głowa do kury, ptaki.
2: Tak jest.
0: Dokładnie. Chociaż akurat te ptaszki, bo wiele ptaszków odlatuje do Afryki.
1: I wraca.
0: A to te nie wrócą.
1: Te nie.
0: To jest cześć ich pamięci. Naszych skrzydlatych braci.
2: Ale głowa do kury.

0: od 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga! Nowość w grze!
1: Szybki przelew! Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie szybko!
2: Szybko!
1: Szybko!
2: A w wielkim finale w sejfie czeka
1: ponad milion złotych!
3: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
11: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
12: Ja urodzony.
10: A w piątki pora na radiowe Olki.
12: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
11: A, to myślałam, że moje uminy chcesz pokazać.
10: Już dziś po 14.
13: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i żena bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: O reklamie.
18: 7:30 to pora faktów w RMF FM. Zapraszamy.
19: Ponad 5 kg narkotyków, w tym bardzo rzadką w Polsce różową kokainę, przejęli policjanci ze Stołecznej Woli.
20: Zatrzymano w sprawie dwie osoby. W faktach reportera RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co o tych osobach wiemy w tej chwili?
21: To 37-letnia kobieta oraz rok młodszy mężczyzna. Narkotyki mieli schowane w różnych miejscach w swych mieszkaniach, a także komórce lokatorskiej. Mundurowi znaleźli najwięcej amfetaminy, ale także kokainę oraz właśnie tusi. To niezwykle groźna mieszanka syntetycznych narkotyków o różowej barwie i owocowym zapachu. Jest wielokrotnie silniejsza niż kokaina i szybko uzależnia. Policjanci działali w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami w Warszawie. Postępowanie nadzoruje prokuratura Wola.
22: Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau zdecydował o wydaniu wizy Zbigniewowi Ziobrze.
19: Co to oznacza dla rządu? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Ryszard Petru z klubu Centrum. W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Tarlikowski. Tomku, dzień dobry, witamy cię w faktach. O co jeszcze zapytasz gościa?
23: No, rosnące napięcie między Polską a USA i o to, czy ta decyzja nie wpisuje się w politykę powolnego wycofywania się administracji Trumpa z naszej części Europy. A także o to, jakie działania powinny być odpowiedzią na te i inne decyzje. Będę też pytał o działania policji wobec prawicowej telewizji i Jarosława Kaczyńskiego, a także o to, co może być ich prawdziwym źródłem.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
24: O poranku, o inflacji już teraz. Igor Skrzypek, dzień dobry.
25: Dzień dobry, choć wieści złe, bo rośnie inflacja bazowa. To wskaźnik, który określa wzrost cen z pominięciem tych dotyczących energii, paliw i żywności, czyli wydatków pierwszej potrzeby. Inflacja bazowa w kwietniu wyniosła 3%, tak wyliczył Narodowy Bank Polski, czyli w ciągu miesiąca mamy wzrost o 0,3 punktu procentowego. Ekonomiści obawiają się, że w tym tempie szybko możemy przekroczyć cel inflacyjny NBP. Przypomnę, jego górna granica to 3,5%. To byłyby złe wieści dla kredytobiorców. Jeśli tak się stanie, bardzo możliwe, że Rada Polityki Pieniężnej może wrócić do podwyższania stóp procentowych. Wiele zależy od cen ropy, a ta o poranku nieco tanieje. To dość przewrotna reakcja rynku na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump stwierdził, że wtorek miał być dniem ataku na Iran, ale nie będzie. Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych o przesunięcie ataku o 2 lub 3 dni na krótko. krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. I w reakcji na to przesunięcie ropa potaniała o 2%. Kierowcy niestety na razie tego nie odczują. Czeka nas spora podwyżka na stacjach po aktualizacji hurtowych cen paliw. Zarówno benzyna 95, jak i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr już jutro. Tak dużych zmian nie zobaczymy na szczęście na kursach walut. Złoty o poranku stabilny, euro kosztuje 4 zł 24 grosze, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,88.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: I to jest on, to jest Harry Styles. We Wstawaj, Szkoda Dnia. Tomasz Albertowski, Mariusz Kamaga, Przemysław Skowron. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Na zegarach mamy 7:33.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Avicii. Wstawaj, szkoda dnia, 7:39, uwaga. Kumulacja szczęścia, nagroda główna to 1 120 000 zł. I wczoraj w kumulacji szczęścia w RMF FM wygrała Agnieszka i wygrał Paweł.
1: A w ubiegłym tygodniu wygrali Darek,
2: Krzysztof,
0: Krystian,
1: Andrzej,
2: Kacper,
3: Piotr,
1: Damian,
4: Paweł
0: i Robert. I uwaga, każdy z nich, żeby wygrać, zrobił ten pierwszy krok, dał szczęściu szansę i zagrał. I dlatego dzisiaj chcemy wiedzieć, jak macie na imię, więc tylko teraz, tylko w tym momencie pod 7474 przesyłacie swoje imię. Na przykład Przemek albo Tomek. A może macie dzisiaj imieniny na przykład? Może macie na imię Urban, Bernarda, Augustyn, Celestyn, Iwon, Pudencjanna. Dwie osoby są w Polsce, które mają na imię Pudencjanna. Pudencjanno, graj!
1: Każdy. I wy może też możecie każdy zagrać. Dokładnie, każduśki. To świetna okazja, żeby zagrać. Uwaga, swoje imię pod 7474. I no, Oluś, przygotowany. 13 minut dajesz im, prawda?
2: Tak jest, 13 minut i każde wejście jest mnożone razy 1013.
0: Specjalny mnożnik felietonistyczny Tomasza Olbratowskiego przez 13 minut. Olbratowski, każde wasze imię pomnoży razy ile? 1013.
2: 1013,
0: każde
2: dokładnie.
0: Każde SMS tak? Swoim imieniem to 1013 szans nawet na 1 120 000 zł.
1: Przypominamy również, że możecie grać na www.rmf.fm.
0: Zróbcie to teraz. RMF imię ślemy SMS-em pod 7474. 4.

0: Nie, no, podejrzewam, każdy... że niektórzy jak się budzą dzisiaj rano, każdy to śpiewają może. Dokładnie tak jak ty.
1: Jeszcze jak masz troszeczkę kołdry w łudzi, nie? Każdy może.
0: Pierze z Jaśką.
1: Teraz ważniejszy temat. Marcin Gortat ujawnił w internecie, dlaczego nie pojawił się na słynnym streamie Łatwoganga. Mówi tak, dostaliśmy ofertę, żeby pojawić się między 3 a 7 w nocy.
2: No a czemu się nie pojawił, to jego sprawa, ale czekajcie, siódma w nocy.
1: Między 3 a 7 w nocy.
2: Siódma w nocy, pierwszy słyszę, że jest jakaś taka nocna godzina.
1: Siódma w nocy.
0: Przepraszam, ale już Rysiek Riedel śpiewał, że 7 rano to dla mnie noc.
1: Tylko ludzie, halo, bo my wtedy o 7. To no. Już od 1,5 godziny prowadzimy program, bo my o 5:30 zaczynamy.
2: No i słuchaj, wychodzi na to, że my robimy nocki.
1: Program tak, nocny prowadzimy.
0: Tak, czyli tak zwana trzecia zmiana. Ta. A to nie jest jakoś lepiej płatne?
1: Mario, nie jest. To akurat nie.
3: Reklama.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Poniedziałek, wtorek,
10: środa,
9: czwartek.
10: Szybko zleci.
9: Byle do piątku.
11: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
12: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
4: Ja myślę, że content, którego dostarcza Tomasz Olbratowski, to powinno być za paywallem. Że dopłac dla tak jako premium.
5: A,
4: no a tak. Jest za darmo dla wszystkich normalnie. Każdy
5: to
4: może.
5: Można teraz sobie usłyszeć teraz. Dokładnie. Potem jakbyście chcieli jakieś historyczne usłyszeć, to są na YouTube.
4: Po darmości. Cały wasz.
6: Dobra, ważne pytanie, które kołacze się po całym narodzie. Dlaczego nie zajmujemy poczesnego miejsca w konkursie dorosłej Eurowizji? Nasza reprezentantka dostała jedynie 17 punktów od widzów. I niejaki Paul Jordan, znany ekspert od Eurowizji, twierdzi: Alicja ma niesamowity głos. Jednak moim zdaniem piosenka była bardzo słaba, dlatego uważam, że publiczność na nią nie głosowała. No nie była słaba, tylko nie pasowała do konkursu. Bo my przeważnie wysyłamy na konkurs smutne piosenki. W zeszłym roku podmiot wykonawczy Steczkowska śpiewała piosenkę Gaja. Kompozycja, jak możemy przeczytać, cytuję tutaj, porusza temat potęgi natury, transcendencji oraz ludzkiego losu w obliczu wszechświata. Poważne sprawy. Jestem Gaja, jestem Bogiem. No i nasza bujała się tam na śnurku, a wokół tańczyły diabły. W tym roku Alicja śpiewała, żeby się modlić. Módl się i walcz. Walcz! Czy tego w sobotni wieczór potrzebują widzowie podpiwkowani, nastawieni na zabawę, transcendencji i modlitwy? No nie! No ale nic się nie da zrobić, bo my wysyłamy smutne piosenki, bo tacy jesteśmy. Taka jest nasza historia i literatura. Walka o ojczyznę, zabory, wojny, potopy, nawały, najazdy, straszeńcze szarże, przeważające siły wroga, powstania, samotni latarnicy, wredne Izabele. No to z czego się tu cieszyć? Co mamy śpiewać? Abyśmy to jacy, tacy fajni krakowiacy, gości jak z kosmosu, chodzimy se w koło, śpiewamy wesoło? No taki tekst nie przejdzie przez migdały skołatanej ojczyźnie. Mówią: Zenka wysłać, przez twoje oczy zielone. Ale przecież przez twoje oczy zielone podmiot liryczny oszalał. Cytuję: oszalałem. Tak jest w piosence. Zakład zamknięty i tak dalej, kaftan, te rzeczy. Wygrała w tym roku bułgarska Barbara Baranga, bo była wesoła. Tak mówią, ja nie.
4: Wredne Izabele, to jest najgorsze. Jakby tego wszystkiego było mało, tych szarż straczeńczych, to jeszcze te Izabele.
5: No.
4: Weź, proszę cię.
6: To na składzie.

0: Modern Talking. RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia. Za chwilę 8 na zegarach, niebawem u nas kolejna porcja faktów.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Donald Tusk, od kiedy został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzy transatlantyckie i prowadzi antyamerykańską politykę. Jednocześnie wychodzi i próbuje robić ze wszystkich idiotów, opowiadając, jaki on jest proamerykański, bardziej się nie da, co jest nieprawdą.
2: Już dziś po 8 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
7: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: Zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Przed nami ósma, przed nami również obiecywane i zapowiadane fakty w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciane.
4: Potem w faktach wracają nowe przepisy dotyczące kształcenia położnych.
5: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
3: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie Ministerstwa Zdrowia.
4: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum.
3: Zapraszamy.
4: Jeszcze przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Wszyscy odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Fakt o ósmej otwiera Piotr Błakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś w tej sprawie?
6: Mężczyźni zostaną doprowadzeni do sądu rejonowego w Kętrzynie o 9.30. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 13-latka. Jak się dowiedziałem, mają być zlecone jeszcze dodatkowe badania histopatologiczne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. W sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity miało dojść tam do awantury. Śledczy mówią nawet o odwecie i zemście. Nastolatek miał zostać pobity i uciekał potem przez podmokły, bagnisty teren. Mężczyznom grozi nawet 20 lat więzienia.
3: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji.
4: Żeby zostać położną, zamiast trzyletnich studiów wystarczyłyby te trwające półtora roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać jednak dyplom z pielęgniarstwa.
3: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego oczekują położne i pielęgniarki?
7: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
8: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
7: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam, panie pośle.
11: Dzień dobry.
10: Panie pośle, w sprawie Ziobry miał interweniować zastępca sekretarza stanu, żeby dostał błyskawiczną wizę. To jest sygnał dla polskich władz od Amerykanów?
11: Nie, no to wydaje mi się jest dopiero rozwojowe. Głęboko wierzę w to, że ekstradycja jest możliwa. Zbigniew Ziobro nie jest uciekinierem politycznym. Nie ma powodu, żeby nawet starać się o azyl w Stanach.
10: Wiceszef, wicesekretarz stanu interweniuje, żeby była pilna wiza, to znaczy, że może Stany uważają inaczej.
11: Zobacz, wie pan co, no w Stanach Zjednoczonych jest tak, że ta sprawa trafi do amerykańskiego sądu. I zakładam, że jeżeli wniosek o ekstradycję jest dobrze przygotowany, to nie widzę podstaw do tego, żeby Amerykanie dalej upierali się, że Ziobro ma przebywać w Ameryce, ale mam świadomość tego, że to chwilę potrwa.
10: No, nie wierzy pan, znaczy nie widzi pan, że to jest polityczna sprawa? No to trochę wygląda jak polityka, a nie żaden tam sąd.
11: Na pewno ktoś mu pomógł, niemniej jednak widzę tutaj różnicę zdań w ramach administracji amerykańskiej. Głęboko wierzę w to, że zarówno stanowisko ambasadora USA, jak i sekretarza stanu wcześniejsze wyrażane w rozmowach z polskimi przedstawicielami, mówiące o tym, że Ziobro schronienia w USA nie znajdzie, wskazują na to, że tam są różne nurty i nie powiedziałbym tak, że cała amerykańska stoi murem za Ziobro.
10: A powinniśmy coś z tym zrobić? Nie wiem, wezwać ambasadora?
11: Rozumiem, że rozmowa była. Jest to oczywiście sytuacja lekko niezręczna w naszych stosunkach, ale trzeba dać możliwość, żeby uruchomić tą ścieżkę stricte prawną. No wie pan, akurat tak, co, ale sądy w Stanach są postrzegane jako bardzo niezależne i zwykle jest tak, że decyzja sądu jest taka, jak że będzie decyzja jedna, no to wtedy na przykład ekstradycyjna, to nie sądzę, aby ze strony władz politycznych mogła być inna decyzja niż zgoda na ekstradycję do Polski.
10: Pan mówi, że to jest lekko niezręczna sytuacja. To jest któraś lekko niezręczna sytuacja. Mamy sytuację, w której mowa jest o tym, że jednostki amerykańskie no, będą powoli wygaszane, wycofywane, przynajmniej ich część z Polski. Z Polski również.
11: Na razie nie mamy takich sygnałów.
10: Mamy jasny sygnał, że nie będzie zastępstwa, nie przyjadą nowe jednostki, które miały zastąpić stare. No i mamy sytuację, że nie będzie też informacje jasno płynące z Departamentu Wojny, że nie będzie nominacji oficerskich dla tych ludzi, którzy tutaj służą i tak dalej. No to się nazywa wygaszanie.
11: Na razie widzę to inaczej. Widzę, że na pewno kontyngent w Niemczech został zmniejszony. Mamy na obecnym etapie poważne rozmowy dyplomatyczne, które muszą zdefiniować skalę zaangażowania USA przy jednocześnie olbrzymich zakupach sprzętu w Stanach Zjednoczonych przez polską armię. I te rzeczy trzeba połączyć. W związku z tym ja bym nie był tak daleko idący w konkluzjach jak pan. Pan sugeruje więc, że amerykańskie zaangażowanie, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy w Polsce, będzie zmniejszone. Nie wiem. Poczekajmy jednak na rozstrzygnięcia tydzień, może dwa tygodnie, ale panie strategia pośle, w tym momencie musi być nowa.
10: W amerykańskich mediach, że nie chodzi jedynie o zablokowanie rotacji żołnierzy do Polski, ale również o obniżenie stopnia gotowości tych, którzy w Polsce już są. I jeśli Litwa mówi, że wiedziała o tym wcześniej, to coś jest na rzeczy.
11: Redaktorze, no posługujemy się teraz przekazem medialnym. Uważam, że czekać należy na oficjalne stanowisko Departamentu Wojny. I zakładam, że w najbliższych tygodniach będzie to znane, ale bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama. No to pokazuje, że to ma też swoje zalety, to znaczy...
10: Czyli jakie ma zalety? Przepraszam, ma takie, bo na razie zalety, Europa nie jest się w stanie bronić sama. No, absolutnie.
11: Ma takie zalety, że jeżeli chcesz liczyć, to licz na siebie. I to, co pokazała też Ukraina w wojnie, przez jakiś czas jednak bardzo istotnie się broniła, na tyle długo, że był sens jej pomagać. Uważam, że to oznacza, że...
10: jej nie pomagają.
11: Amerykanie pomagają w tym sensie, że można kupować amerykański sprzęt, natomiast...
10: Dobrodzieje zarabiają na tym.
11: Oczywiście,
10: znaczy, to nie jest żadna pomoc, to jest biznes.
11: Ale można też nie sprzedawać tego sprzętu. Można też nie pomagać. Akurat pomagają też...
10: Wywiadowczo,
11: co jest akurat ważną wartością dodaną. To oznacza, że my musimy zupełnie zmienić sposób myślenia i my jako Polacy, my jako Europa musimy bronić się sami. Stąd też dyskusja na poważnie o parasolu jądrowym ze strony Francji, jeżeli chodzi o nasz teren. I to oznacza zupełnie przedefiniowanie jakby sposobu obrony Europy. Wydaje mi się, że to jest krytycznie ważna dyskusja. Pytanie, na ile to jest wszystko pochodna długofalowej strategicznej myśli amerykańskiej, a ile to jest pochodna wyłącznie myślenia prezydenta Donalda Trumpa.
10: Tylko łatwo jest wycofać jednostki, trudno jest je skierować z powrotem.
11: Nie tak sądzę.
10: Powiedział. Szczególnie w takich miejscach jak Niemcy. W Polsce dokład jest dość proste, bo to jest rotacyjna obecność.
11: Ale... Wie pan co, no, tak samo jak łatwo jest wycofać, tak samo łatwo jest wrócić. Bez przesady, nie takie rzeczy były robione na świecie. Jak pan porównuje to z wojną z Iranem, to przepraszam, dużo łatwiejsza relokacja wojsk niż rozpoczęcie takiego zderzenia militarnego.
10: Mało skuteczne są Stany Zjednoczone w Iranie.
11: Z punktu widzenia celów, pytań, jakie miejsce jest do osiągnięcia, dyskusja jest na świecie taka, że nie wiadomo, jakie były cele do końca. Panie,
10: zakładam, że celem nie było podniesienie cen paliw i zablokowanie cieśniny.
11: Na pewno nie było to.
10: A to im się udało.
11: Na pewno nie było to
10: celem. A co jeszcze im się udało?
11: Celem było osłabienie armii irańskiej. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić, na ile udało się osłabić fundamentalnie armię irańską.
10: I nie wiemy też... Jesteśmy w stanie ocenić to, że Iran teraz blokuje światową gospodarkę.
11: Tak jest. Znaczy wykorzystał umiejętność rozszerzenia konfliktu na cały świat i to pokazuje, że ta strategia amerykańska nie do końca była skuteczna. I tu się z panem pozwolę zgodzić, ale chodziło mi o to, że porównałem jakby ten konflikt w Iranie Ameryki z taką prostą rzeczą, jaką jest naprawdę przerzucenie jakichś jednostek wojskowych do Europy. Tak długo jak w Europie są bazy, tak długo jak ten system jednak jest może słabszy niż był, ale jest, łatwo przywrócić jego blask i siłę.
10: Panie pośle, to jeszcze ostatnie pytanie. W tej części radiowej będą wiceministerstwa albo ministerstwa dla klubu centrum?
11: Rozmawiamy o tym. Uważam, że ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał, jaki istnieje w poszczególnych jednostkach, posłach, czy też poszczególnych członkach koalicji. Nie będę zdradzał kuluarów rozmów.
10: Ale są te rozmowy.
11: Są rozmowy i trochę za długo trwają.
10: A dlaczego tak długo trwają? Bo premier nie chce wam zaoferować jakichś miejsc, a może Polska 2050 się sprzeciwia?
11: Nie wiem, dlaczego za długo trwają.
10: Tu stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tego tematu. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl.
11: Jak ten czas szybko leci.
10: No błyskawicznie.
11: Panie redaktorze.
10: Wszystko płynie. Pantarei.
4: 10 minut po 8. Sytuacja lekko niezręczna w stosunkach polsko-amerykańskich.
3: Tak, Ryszard Petru komentował sprawę umożliwienia wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze.
4: Instrukcję w tej sprawie, przypominamy, wydać miał Departamentowi Odpowiedzialnemu za Sprawy Konsularne w Waszyngtonie zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: No i proszę, kto to taki ładniutki tutaj? Kto
15: no
2: to tu?
15: Ty i nasi to, słuchacze to oczywiście. Słuchacze, no. Poranek w wielu miejscach zaczął się pochmurno i mgliście, ale to słońce nie zostawi nas dzisiaj tak z tymi chmurami. Dzisiaj nie powinno padać na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w okolicach Kielc. No i znowu nie będzie padało w Rzeszowie. A jeśli chodzi o temperaturę, no to jest bardzo ładna i najcieplej jest dzisiaj w Goniądzu, w Grajewie i w Suchowoli. Podlasie 21 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: A to kto to taki ładny? To Mariuszek jest z Katowicach.
16: Słuchajcie, i Górny Śląsk będzie świeciło, no. I okolice Kielc też będzie świeciło. To wy okolice Kielc, nie? Kielc, Kraków.
2: Tak, tak, to jest Kraków pod Kielcami. Odwratowski też, patrzcie, jaki ładny, popatrzcie.
15: No, najładniejszy. No.
2: I Skowron to też, to jest taki
16: mocny.
2: Też
16: nie najgorzej się prezentujesz, powiem ci.
2: Wszystko do zobaczenia w internetach, na naszych social mediach i tak dalej.
16: Bądźcie z nami, słuchajcie nas, bądźcie z nami w kontakcie, na przykład pod 322 albo 12,2 miliony, różnie.
2: Różnie.
16: Tutaj na przykład SMS przed: panowie, moje krowy lubią słuchać Zenka. Para pa para pa pa.
2: A to czekaj, to wyłączę wszystko. Moment, to poczekaj, to, bo to musimy to zrobić dla wszystkich polskich krów. Nie, jak lubią. No to w taki, to gdzie to jest, żebym to powyłączali?
15: Czy krowy pewnie teraz nas
16: jak
15: słyszą?
16: Krowy lubią para pa, para pa, pa, to na pewno Dorota na.
2: To czekaj, to uwaga, dla wszystkich polskich.

0: I bujon rymionkami.
1: Czekaj, i kakao.
2: Takie coś jeszcze mam?
0: Para pa pa pa pa.
2: O, takie coś.
0: Para pa pa pa.
1: To dla byków.
0: Pa, pa, pa, pa.
1: To jest 50-15.
2: Ja mam nadzieję, że wszystkie krowy w Polsce są szczęśliwe. A teraz jeszcze pocałujcie taką krówkę w dojeczka od nas. W sensie w wymionko takie.
1: Ja pamiętam, jak Beata Kozidrak śpiewała: jak na wymie masz.
2: To nie... To też dla krów. To też dla krów.
1: Dobra, bo zajedziemy Survivor i Eye of the Tiger, to lepiej nie.

0: No i te Roxy i Fausto niby chcieli na szeroką wodę, ale ja bym im wcześniej sprawdził karty pływackie. Bo jednak szeroka woda to jest, wiesz, to jest niebezpieczne. To
1: a propos wody. Mam informację. Kazachstan uruchomił pierwszy w Azji Centralnej program sztucznego zwiększania opadów.
2: Wiem, ja czytałem. To polega na rozpylaniu w chmurach reagentów, tak to się nazywa, na bazie soli, które mają sprzyjać kondensacji pary wodnej i powstawaniu deszczu.
0: O, i to się tam obawiam, jakiś Zeus u góry wkurzy, że mu w chmurkach majstrujemy. To nie można tak, nie wiem, normalnie potańczyć, być może na golasa, żeby przyciągnąć deszcz, tylko jakieś reagenty wypuszczać na ludzie, kochane.
1: Bym się jeszcze tych u góry nie bał. Gorzej będzie, jak się nasza jej pogodność Madziunia Magic dowie. Ta się wkurzy. No nie daj Boziu zapowie, że nie będzie padać, a ci tam u góry dosolą, to dopiero poznacie Mareczka.
0: Tak, przyjdzie Marek i polecą gromy przecież.
2: Nawet się Zeus nauczy, że z Magiciem się nie zadziera.
1: Jak Magic mówi, że nie pada, to nie pada.
2: Choćby padało.

0: Lubimy Shakey na Stevensa. Wy też lubicie, dlatego to gramy. Bo to jest najlepsza muzyka, to są po prostu dobre dźwięki. Niebawem o 8:30 u nas kolejna porcja faktów.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
2: Jest weekend. Ogłasza RMFFM.
3: Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem, przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
10: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9?
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
21: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 8.30, fakty w RMF FM przed nami.
3: Po Ministerstwie Obrony Białorusi teraz siły zbrojne Rosji potwierdzają ćwiczenia swoich sił nuklearnych.
4: Od dziś do czwartku, jak informuje rosyjskie Ministerstwo Obrony, w ćwiczeniach weźmie udział ponad 64 tysiące żołnierzy i 7800 sztuk sprzętu wojskowego. Z poligonów na terytorium Rosji zostaną wystrzelone pociski balistyczne i manewrujące. Poczekajmy na oficjalne stanowisko Departamentu Wojny USA. Tak o wstrzymaniu rozmieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy w Polsce mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł partii Centrum Ryszard Petru.
3: Co jego zdaniem oznacza decyzja Amerykanów?
5: To oznacza, że my musimy zupełnie zmienić sposób myślenia i my jako Polacy, my jako Europa musimy bronić się sami. Stąd też dyskusja na poważnie o parasolu jądrowym ze strony Francji, jeżeli chodzi o nasz teren. To oznacza zupełnie przedefiniowanie jakby sposobu obrony Europy. Wydaje mi się, że to jest krytycznie ważna dyskusja.
3: Cała poranna rozmowa w RMF FM razem z dogrywką jest już na filmie na rmf24.pl.
4: Donald Trump w piątek o tej porze opuszczał Pekin, a dziś w chińskiej stolicy dwudniową wizytę rozpocznie Władimir Putin.
3: Jak informuje Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu.
4: Gazociągu Siła Syberii 2. Kiedyś był to Altaj.
3: Lądowy gazociąg o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów, który ma transportować gaz ziemny z zachodniej Syberii do północno-wschodnich Chin.
4: Władimir Putin przylatuje do Pekinu wraz z szefami największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Nowateku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W faktach sportowych RMF FM, play-offy basket ligi w dwóch parach. Do rozstrzygnięcia konieczne będą co najmniej 4 mecze.
3: Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek. Witam. Zaczynamy ponownie fakty sportowe.
7: Koszykarska Arka Gdynia, można powiedzieć, pomściła piłkarską, która żegna się z ekstraklasą. Wygrała ze Śląskiem Wrocław ta koszykarska. 86-75 i w serii do trzech wygranych Śląsk prowadzi już tylko 2-1. Podobnie jak King Szczecin, który akurat niespodziewanie przegrał wczoraj w Zielonej Górze z Zastalem, a dziś kolejny zespół z Pomorza, Trefl Sopot, powalczy o półfinał z Dzikami Warszawa.
8: Jesteśmy drużyną, która musi zaskoczyć i sprawić niespodziankę na boisku przeciwnika. Nastroje są takie, jakie przed meczem numer 2. No, nie mamy co kalkulować, musimy wyjść na ten mecz, jakby to był mecz nasz ostatni.
7: Mówił koszykarz Trefla Jakub Szenk. W tej rywalizacji mamy 1-1, a wieczorem możemy poznać już pierwszego półfinalistę. Zostanie nim Legia Warszawa, jeśli po raz trzeci pokona MKS Dąbrowę Górniczą. Dani Carvajal odchodzi z Realu Madryt. 13 sezonów hiszpański obrońca spędził w drużynach młodzieżowych, 10 w seniorskiej drużynie. I w niej stał się ikoną. Rozegrał 450 spotkań, wywalczył 27 tytułów, 6 razy wygrywał Ligę Mistrzów. Pracował m.in. z José Mourinho, który wiele na to wskazuje, znów zostanie trenerem Realu. Jutro broniąca tytułu reprezentacja Polski w piłce nożnej sześciosobowej, czyli Soka, rozpoczyna Mistrzostwa Europy. Drużyna już na miejscu w Albanii.
9: Rozpoczynamy meczem fazy grupowej z Czarnogórą, następnie w grupie spotkamy się jeszcze z Irlandią oraz Bułgarią. Przez te pierwsze 3 dni, czyli środa, czwartek, piątek, będziemy rywalizować w 6 grupach, a następnie faza play-off czeka już nas w weekend.
7: Mówił drugi trener polskiej kadry Soka, Przemysław Mamczak.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: John Parr, Sandalmos Fire w RMF FM. To jest jeden z tych przebojów, które po prostu nie chcą się starzeć, bo są bardzo dobre. I to jest najlepsza muzyka. To jest
1: ja tu mam informację ciekawą.
0: Dawaj.
1: No, grupa 30 psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym opublikowała w British Medical Journal bezprecedensowe oświadczenie, w którym stwierdzają, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest psychicznie niezdolny do sprawowania urzędu.
2: Przepraszam, ilu?
1: 30,
2: 30,
1: tak?
2: 30. Nas tu jest trzech i mówimy to od miesięcy.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak? To Allegro.
9: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
11: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
12: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
17: To wasz poranek. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: najważniejszą informację. Nagroda główna w kumulacji szczęścia na dzień dzisiejszy to 1 120 000 zł.
1: To jest dużo. I my nie boimy się dać wam dużo, a mamy jeszcze więcej. Na przykład rundę dodatkową, którą startujemy właśnie w tym momencie. 8 tysięcy, które przelane zostaną. Hop, siup, szybki przelew. Start o 8.50, losowanie o 14.
0: 8 tysięcy złotych, pewne, szybkie i gwarantowane. Ruszamy z rundą dodatkową. Teraz w finale sejwami dodatkowo czeka na was 1 120 000 zł. Co to wszystko oznacza? Że wchodząc do zabawy, wchodząc do gry, jednym SMS-em bierzecie udział w dwóch dzisiejszych losowaniach. W finale sejwami, gdzie do wyjęcia 1 120 000, i w finale rundzie dodatkowej, gdzie czeka na was pewne, szybkie, gwarantowane 8 tysięcy i szybki przelew. Czyli skoro finał o godzinie 14 mówiłem, no to tak. 14.15 ta kasa pyk komuś wpływa na konto.
1: Dobra, ja wykorzystam, że Olutek coś tam sobie pisze i skorzystam z tego, żeby wam pomnożyć wasze szanse. Pomnożę je przez 8 minut razy 1208. Przez 8 minut razy 1208 każdego wysłanego przez was SMS-a pod numer 7474.
0: Przed wami dwa finały. Nagroda główna 1 120 000 i pewna, szybka, gwarantowana, błyskawiczna ósemeczka. Wejście do zabawy. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474. Ja bym wykorzystał okazję. Ja bym się załapał na mnożnik.
1: Jak śpiewa nie jedna osoba, nic dwa razy się nie zdarza.
0: Nic dwa razy. Tak, to się nie powtórzy potem. RMF SMS 7474.

0: Kto to taki ładny? Kto to tak ładnie śpiewa? To Teddy Swims, Mr. Know It All. Najlepsza muzyka w RMF FM. Za chwilę o 9:00 będziemy dla was mieli kolejną słuszną porcję porannych faktów.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Przed nami 9:00, przed nami również fakty w RMF FM. A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: A w faktach, Ryszard Petru, o niezręcznościach na linii Warszawa-Waszyngton.
17: Te niezręczności miały pojawić się w sprawie umożliwienia Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów.
16: Potem Strasburg, gdzie jeszcze przed południem odbędzie się protest rolników.
17: Na miejscu jest nasz wysłannik.
16: Będzie też niewiarygodna cena za obraz wylicytowany na aukcji w Nowym Jorku.
17: Jackson Pollock wciąż w cenie.
16: Zaczynamy fakty od cytatu.
18: Jest to oczywiście sytuacja lekko niezręczna w naszych stosunkach.
17: Tak, o sprawie umożliwienia byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych mówił w porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru.
16: Według posła partii Centrum.
18: To wydaje mi się jest dopiero rozwojowe. Głęboko wierzę w to, że ekstradycja jest możliwa. Zbigniew Ziobro nie jest uciekinierem politycznym.
17: Przypominamy, Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, który miał uruchomić procedurę przyznania wizy Zbigniewowi Ziobro, miał o sprawie byłego ministra sprawiedliwości dowiedzieć się od amerykańskiego ambasadora w Polsce.
16: Tom Rose miał, jak twierdzi agencja Reutera, poinformować Landaua o sprawie wczesną wiosną i uważał byłego ministra za kogoś, kto jest niesprawiedliwie ścigany.
17: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz na linii faktów. Pawle, jak dalej potoczyła się sprawa Ziobry?
19: Dzień dobry. Krótko mówiąc, szybko. Landau natychmiast wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. To była ta droga. I Zbigniew Ziobro, na którym, jak przypomina agencja Reutera, ciążą zarzuty, otrzymał wizę dziennikarską. Agencja zwraca uwagę na jeden istotny fakt. Bardzo rzadko zdarza się, że wizy są wydawane politykom, na których ciążą zarzuty. Przy wypełnianiu wniosku są szczegółowe pytania. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, Landau powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa lub sekretarza Marka Rubio w tę sprawę. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
20: Kilkuset rolników z całej Europy zapowiedziało dziś w Strasburgu protest w związku z drastycznymi podwyżkami cen nawozów.
16: Tam właśnie o wsparciu dla rolników mają debatować europarlamentarzyści.
20: Organizacje rolnicze uważają, że proponowane wsparcie jest niewystarczające, co doprowadzić może do drożyzny artykułów spożywczych.
16: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Paweł, dzień dobry. Jak wielu rolników zmierza do Francji?
21: No, zgodnie z zapowiedziami organizacji rolniczych protestować ma kilkaset osób, zatem nie będzie to tak duża manifestacja jak na początku roku. Zdaniem organizacji COPACO-GECA działać należy szybko, bo brak decyzji na poziomie europejskim może przełożyć się na wzrost cen żywności i zagrozić produkcji rolnej na starym kontynencie. Polscy rolnicy popierają protest, ale mają własne postulaty. Domagają się dotacji do nawozów ze względu na ich wysokie ceny, jednocześnie apelują o ochronę polskich zakładów azotowych. Zgodnie z zapowiadaną strategią, Unia ma w najbliższym czasie skupić się na sposobach ograniczania zależności od importu, zwiększeniu produkcji krajowej, a także na szerszym wykorzystaniu alternatywnych nawozów, z czym nie zgadzają się europejscy rolnicy. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
20: Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował, jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz nadzoru nad tym właśnie sektorem.
22: Okazało się, że metody stosowane przez liderów branży AI przypominają strategie znane z działań wielkich koncernów tytoniowych, farmaceutycznych czy naftowych.
16: W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Dzień dobry. Na czym te strategie polegają?
22: To głównie przejmowanie kontroli nad narracją w mediach i w ten sposób kształtowanie opinii i polityków i społeczeństwa na temat regulacji AI. Szczególnie często powtarzają się argumenty przedstawiające regulacje jako przeszkodę dla innowacji, jako działania zbędne, przestarzałe, szkodliwe dla rozwoju technologii. Kolejna strategia to omijanie prawa lub jego wybiórcza interpretacja, zwłaszcza w obszarach dotyczących ochrony konkurencji, prywatności, praw autorskich i prawa pracy. Trzecia metoda to wspieranie lobbingu przez zatrudnianie byłych polityków w strukturach korporacji technologicznych. Zdaniem autorów pracy, ponieważ te metody były znane i stosowane wcześniej, nie wiadomo, jak próbować nad nimi zapanować, by tworzyć prawo nadążające za zmianami i skutecznie chroniące obywateli.
23: To także są fakty.
20: Na koniec tego wydania abstrakcyjny ekspresjonizm cenowy. Obraz Jacksona Pollocka numer 7A z 1948 roku wystawiony na aukcji w domu Christie's w Nowym Jorku.
16: Cena szybko się zmieniała w milionach dolarów.
24: 97 million, 100 million, 60 million,
20: 100 milionów. Szybko rosnące, kolejne dodawane miliony. Ostatecznie to nie było 40. 157 milionów dolarów. Za tyle wylicytowano, plus opłaty, ostatecznie 181 milionów 200 tysięcy dolarów za biało-czarne mazie Jacksona Pollocka, które już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: Magdalena Karwat-Marek.
27: No, można powiedzieć, że od dzisiaj ta pogoda robi się coraz lepsza. No. Temperatura w wielu miejscach zbliży się do tej magicznej dwudziestki, a może i nawet ją przekroczy. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i na Podlasiu, a po południu możliwe też burze, zwłaszcza w okolicach Wałbrzycha. Ale dzisiaj to jest tylko taki wstęp do ciepła, bo już jutro prawie wszędzie po 20 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Słuchajcie, poważne zmiany w życiu Obratowskiego. Co chyba Mirka odchodzi w niepamięć. Ktoś napisał. Przyszedł SMS do radia. Panie Tomaszu, No. Proszę mnie źle nie wspominać, Danka.
1: O,
3: to tak po weekendzie?
27: Nie
1: napisała, ale Danka jeszcze napisała: Danko, jestem taka słaba, że nawet wymionko mnie nie cieszy.
27: I nie mam apetytu, kawa trzyma mnie na nogach.
0: To 3 smsy Danka przysłała?
27: Już 3.
1: Co ten Tomasz tam narobił?
3: Boże. Patrzcie, ale nie odpisuje jej jeszcze.
1: No. Czyli wiemy jak na, ej, wiemy jak na wymie masz. Danka.
0: Danka za wspólny weekend.
3: Nic mądrzejszego nie usłyszycie już w tym programie. Byle do piątku. Paweł Jawor, Paulina Sawicka.
27: Cześć, a biedny Olbratowski bez mikrofonu siedzi na kanapie i nie może nam dokuczać.
3: Pisze z Danką.
27: Ale uśmiecha się.

0: To tak, żeby rozpocząć spokojnie dzień w prasy, Alex Warren w RMF FM.
1: Magda zapowiadała w faktach przełom w pogodzie. Ja sprawdzam te mapy, czy nie nakłamała nam tutaj. I w końcu rzeczywiście będzie powyżej 20 stopni tak dzień w dzień.
0: O, to dobrze, bo wydaje mi się, że już nam się znudziło takie narzekanie, wiecie, jak jest zimno, a tak by człowiek narzekał, jak mu za ciepło.

0: Widzisz, Paulina, tę zakładkę z kolorowymi stronami, tam plotkarskie te tematy tutaj?
1: Nie, staram się tego nie zauważać,
0: patrz,
1: bo tam jest piłka
0: klik
1: nożna.
0: Nie ma i jest to, o, przypadek, kataloński sport. Pewnie chcesz posłuchać. Publikuję dietę Lewandowskiego.
1: Naprawdę chcecie posłuchać o sporcie? No dajemy.
0: Pierwszy punkt. Polak unika mleka krowiego. Drugi punkt. Polak często je ryż na mleku. I ktoś mi może powie, jak można unikać mleka i jednocześnie pić mleko.
1: Ale ja to bardzo dobrze znam. Ja bardzo dobrze w tym przypadku rozumiem Lewandowskiego. Unikam słodyczy, ale w końcu i tak jem deser.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
1: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
0: Co to jest za temat? A musimy?
11: A w piątki mikrofon przejmują radiowe Olki.
0: Jak do tego doszło? Nie wiem.
1: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
11: Już dziś po 14.
12: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna Elle.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: byle do piątków RMF FM. To nowość. A teraz sprawdzamy, czy kasa na kontach. Ania, to co ci się tam przytrafiło? Dajesz znać.
1: No co, myślę. I wygrałam 120 tysięcy w RMF FM. Jestem mega szczęśliwa.
0: Damian, szybki przelew już wpłynął?
2: Tak, to prawda, wpłynęły pieniążki. Widziałem te pieniądze na koncie, ale wciąż do mnie to nie dociera.
0: Potrzebujecie szybkiej gotówki, bo mamy dla was 8 tysięcy w rundzie dodatkowej z szybkim przelewem, czyli te pieniądze dostajecie tego samego dnia.

0: Nawet kwadrans później. Sam raz na mechanika, który znienacka wyskoczył z wyceną, znam to bardzo dobrze. Czy nową lodówkę, bo stara akurat dzisiaj postanowiła się zepsuć.
1: Mm-hmm. To teraz ja mogę? Bo to szykowałem to. Nie odzywałem się do tego momentu, ale słuchajcie. Startujemy. Może na to czekaliście. Jedyna super godzina dziś. Aż 1111 szans do każdego z losowań wpada wam właśnie w tym momencie. Chwilę temu jeden SMS to, no jeden SMS, a teraz daję wam aż 1111 losów do każdego z tych finałów. Wyjątkowa okazja, jedyna dzisiaj super godzina, lepiej z radiem. No nie wiem, czy mogliście trafić. Na pewno bardzo dobrze trafiliście z radiem.
0: Czyli tak, runda dodatkowa, szybki przelew 8000, ale jeszcze gracie o sejfa, w nich nagroda główna 1 120 000. I od razu wchodzicie do obu losowań.
1: Potężny bonus, potężne wsparcie. Właśnie teraz wchodzicie do gry. Hasło RMF. Wysyłacie pod 7474.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Uwaga, nowość! Szybki przelew!
5: Potrzebujesz kasy na już?
4: Zagraj w rundzie dodatkowej.
6: Wygrasz?
5: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
4: Szybko, szybko!
5: A w wielkim finale czeka
3: ponad 1 000 000 złotych.
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ten zegar odlicza. Gracie o rundę dodatkową. Szybki przelew 8000. I sejfy, a tam 1 120 000 złotych. To jedyna dziś super godzina.
1: 1111 razy każdy SMS. RMF pod 74 74.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna.
6: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
9: Co ty powiesz?
8: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
9: Ta Mariolka to jednak potrafi.
10: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
12: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
13: No tak, a to tylko dla dorosłych.
14: To będziecie mieć niespodziankę.
11: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
15: Radiowcy bez cenzury.
11: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
16: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
19: Po reklamie.
20: Mamy już 10.
21: Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Magdalena Wojtyn, Tomasz Staniszewski.
22: Śmiertelny wypadek na Lubelszczyźnie.
23: Na ekspresowej 12 ostrzegamy, auto osobowe zdarzyło się z ciężarówką.
22: Akcja poszukiwawcza trwa na jeziorze Juksty koło Mrągowa.
23: Tam 18-latek wypadł z roweru wodnego.
22: W Rosji rozpoczęły się 3-dniowe manewry wojskowe.
23: 64 tysiące zaangażowanych żołnierzy, w tym żołnierzy sił nuklearnych Rosji.
22: A na koniec mundialowe powołanie, o którym głośno.
23: Neymar razem z Brazylią poleci na mundial. Zaczynamy fakty od wypadku na ekspresowej S12.
22: Jedna osoba zginęła w zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego w lubelskim Janowie.
23: Uważajcie teraz na odcinku między węzłami Zwoleń, Puławy. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy.
22: W jeziorze Juksty koło Mrągowa w warmińsko-mazurskim trwają poszukiwania 18-latka.
23: Ten mężczyzna wraz z trzema innymi wypadł do wody z roweru wodnego.
24: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
22: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
25: Trzymamy się faktów.
23: Trzydniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej, jak już informowaliśmy w faktach, rozpoczęły się w Rosji. Prowadzone są w wielu regionach kraju, ale także na Białorusi.
22: Jak informuje resort obrony w Moskwie, w ćwiczeniach uczestniczyć ma ponad 64 tysiące żołnierzy.
23: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie zadania postawiono przed wojskowymi?
26: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonu poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni, rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach floty północnej.
22: Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego.
23: Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich.
22: Do czasu jej uchwalenia przedsiębiorcy mają się nie martwić konsekwencjami.
23: Dla przedsiębiorców branży turystycznej to nie są dobre wiadomości. Tak mówi nam Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: Cieszą się oczywiście właściciele apartamentowców. Te, które nowych rozwiązań, głównie wynikających z prawa budowlanego i przepisów PEPOŚ, nie zniosą i po prostu będą musieli przekwalifikować swoje apartamenty krótkoterminowego wynajmu na długoterminowy wynajem, a niektórzy w ogóle wycofać z rynku. Ci się cieszą, mają podarowane prawdopodobnie wakacje 26, natomiast duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
22: Rozporządzenie miało zlikwidować tak zwaną szarą strefę najmu, w której właściciele apartamentów zarabiali na wynajmie, ale nie płacili podatków. Neymar, dzisiaj bohaterem serwisów sportowych. Brazylijczyk pojedzie na czwarte Mistrzostwa Świata.
23: A włączenie go do 26-osobowej mundialowej kadry potwierdził trener Carlo Ancelotti.
1: Neymar Junior Santos.
23: Neymar da Silva Santos Junior, 34-latek, jest najlepszym strzelcem w historii Brazylii, dlatego tak, w Rio przyjęto informację o powołaniu. Goli Neymara w 128 meczach, jednak od 3 lat ten zawodnik nie grał dla Seleção z powodu kontuzji.
22: Dlaczego dostał szansę na czwarte Mistrzostwa Świata?
23: Wierzymy, że jest on ważnym zawodnikiem i będzie odgrywał kluczową rolę na tym Pucharze Świata. Tyle włoski trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Już powoli możemy zapominać o deszczu, on też był potrzebny, wiadomo, ale teraz już będzie coraz cieplej i ta wiosna się przywita. Także żegnamy październik w maju i witamy maj w maju.
2: Bardzo dobrze, że kontynuowała się temat sama, dlatego że teraz mi się otwierzyła mapka, bo miałem noc włączoną i myślę sobie, dlaczego mgły, dlaczego 8 stopni? Nie, 20 stopni wszędzie w całym kraju i tak będzie przez najbliższe, oj, wiele dni. Cztery minuty po 10:00, Paweł Jawor, Paulina Sawicka. Cześć, witajcie, byle do piątku. Najlepsza muzyka, to mamy dla was. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Patrz, jak to fajnie, gdy nie daje ci dość do słowa.
21: Tak jest.

0: Macie nas, więc jesteście w pracy na bieżąco. Chwilę temu były fakty RMF FM, a teraz wskoczyło to na telewizyjnym pasku. Nowy premier Węgier przyjeżdża do Polski i będzie zwiedzać Wawel.
1: No, jeszcze niedawno to polscy politycy wyjeżdżali na Węgry, jak to się szybko zmienia w życiu.

0: Proszę bardzo, nie chciałaś katalońskiego sportu. Byle do piątku. Jeśli macie ręce pełne roboty, to ogarniamy dla was najnowsze plotki. Andziaks.
1: I to Paweł robi plotki. Dobrze, słuchamy cię.
0: Andziaks wybudowała osobny dom dla swoich świątecznych dekoracji.
1: No ja mam na przykład oddzielną reklamówkę na reklamówki do kosza. No ale to nie ten sam rozmach, faktycznie.
0: Nie podpowiadaj, bo jeszcze zbuduję domek dla reklamówek.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym.

0: w poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Sprawdź to sam, czy kidał, krusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
7: No weź się, tato.
6: No, spróbuj. Siemianowice.
7: Rosomaki.
6: Skarżysko.
7: Amunicja.
6: No i ostatnie, stalowa wola.
7: Kraby.
6: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Po reklamie.
16: RMF FM zawsze z wami.

0: Ale odpalamy wam teraz hicior w RMF FM. No to start. Aha. Ja do tego tańczyłam w podstawówce w koszulce z napisem techno, bo takie rzucili na targu.
1: Dobrze, death metal nie napisali na tej koszulce DJ Bobo. Ale nie, były to piękne czasy. Ja to jeszcze pamiętam ze smertnych hitów.
0: To dajemy głośniej w RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: ostatnie 5 minut super godziny. Kończy się jedyna dziś taka okazja. Do każdego z finałów wpada wam, jeżeli wejdziecie do gry w tym momencie, w ciągu tych 5 minut, aż 1111 losów.
1: To ja tylko przypomnę, bo to ważne. Finał z sejfami, a tam nagroda główna. 1 120 000 złotych i runda dodatkowa, szybki przelew o 8 000 złotych. I to najważniejsze, bo dostajecie go nawet w godzinę na konto.
0: Ostatnie 4 minuty 38 sekund. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zamykamy bonusowe bramki SMS. RMF 7474.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.

0: może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sachetto, sacher torte.
4: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
4: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
2: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
10: Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
11: Ostatnie odliczenie. 1 120 000 złotych w sejfach. To może dziś być wasze. I to była jedyna dziś super godzina. Ostatnia minuta. 1111 razy każdy SMS wystarczy wysłać jeden. No to tak jakby 1111 SMS-ów przyszło. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Jeszcze zdążycie.

0: Kierowcy w okolicach Trójmiasta mają niełatwo, utrudnienia na obwodnicy. Słuchajcie faktów, to już o 11.
1: Sponsorem byle do piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. To co, widzimy się w pociągu?
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
4: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Cibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Cibo i na cibo.pl.
6: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
7: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
6: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Po reklamie.
10: 11. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Magdalena Wojtoń.
11: Unieważnione mają zostać rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o te, które miały być opłacone z programu SAFE. Po wypadkach zablokowana obwodnica Trójmiasta i 42 w Świętokrzyskiem. Wyszło słońce? Jak się ubrać? Oto jest pytanie.
12: Za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
11: Jest 11, to Fakty w RMF FM. Rozstrzygnięte przetargi na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych MSWiA, które miały być finansowane z funduszu SAFE, zostaną unieważnione. Od ustaleń dziennikarza RMF FM zaczynamy Fakty o 11. Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a chodzi tutaj o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych. Krzysztof, razem z nami teraz w Faktach. Dlaczego przetargi będą unieważnione?
13: Po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE trzeba było zmienić sposób finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, by nie przepadły miliardy złotych na to przeznaczone. Finansowanie zostało zabezpieczone w budżecie MON, a pieniądze mają być uruchomione od przyszłego roku. To sprawia, że zmieni się część warunków przetargowych, m.in. tryb wyłaniania dostawców. Aby uniknąć protestów oferentów, którzy brali udział w rozstrzygniętych już postępowaniach w trybie negocjacji, zdecydowano o powtórzeniu przetargów.
11: Czy to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić?
13: Tak, i to kolejne miesiące. A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
11: Biegli nie byli w stanie wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego już funkcjonariusza SOP-u, który jest podejrzany o zabójstwo swojej 4-letniej córki oraz o usiłowanie zabójstwa żony, syna i teściów. Przypomnę, do tej tragedii doszło w styczniu w Ustce w Pomorskiem, gdzie rodzina spędzała ferie. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie są dalsze ruchy prokuratury w tej sprawie?
14: Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku wniosek o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej Piotra K. na okres 4 tygodni. Wcześniej dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania w warunkach ambulatoryjnych uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii. Sąd zdecyduje, czy mężczyzna trafi na obserwację 9 czerwca. Jak informuje prokuratura, w chwili tragedii 44-latek był trzeźwy oraz nie znajdował się pod wpływem narkotyków albo innych środków psychoaktywnych. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzutów, jednak nie odniósł się do tego, co wydarzyło się w mieszkaniu. Mężczyzna wciąż jest tymczasowo aresztowany.
11: Utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Owczarnia i Osowa zepsuta ciężarówka blokuje jezdnię w kierunku Gdyni. Na Krajowej 42 w Paraszowie w Świętokrzyskiem ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Starachowic.
15: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
11: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Krakowie. Po kilku deszczowych dniach w stolicy Małopolski i nie tylko. Zaświeciło słońce. No i co wy na to?
16: Mamy dookoła piękny widok, słoneczko, ptaszki słychać w oddali.
17: Słoneczko świeci, pięknie jest dzisiaj.
18: A w tej kurtce nie za ciepło? Dzisiaj ma być 20 stopni.
12: Nie, za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
18: Czekaliście wreszcie, że trochę tego słońca się pojawi w maju?
19: Tak, bardzo czekaliśmy. Mieliśmy już dość tego deszczu. Bo z psami niestety trzeba chodzić, czy pada, czy nie pada, a jak pada, to się strasznie źle chodzi.
18: Ale dzisiaj jest przyjemnie.
19: Tak, dokładnie.
11: Z krakowianami w Parku Dębnińskim rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Nie wszędzie jednak niestety będzie dzisiaj tak pięknie jak w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Książę Harry i księżna Meghan wyprodukują dramat wojenny dla Netflixa. No i od tej informacji zaczynamy Fakty Kulturalne w RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
20: Dzień dobry. Ten najnowszy projekt może okazać się najbardziej osobistym i poruszającym przedsięwzięciem w dotychczasowej karierze producenckiej pary. O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
21: Film opowie historię oddziału brytyjskich żołnierzy walczących w Afganistanie. Podstawą scenariusza będzie bestsellerowa książka No Way Out majora Adama Joetta, która opisuje obronę słabo wyposażonego posterunku komandosów przed atakami talibów. Książę Harry sam jest weteranem wojny w Afganistanie jako pilot śmigłowca.
20: Studenci aktorstwa wszystkich polskich uczelni prezentują się w swoich dyplomowych spektaklach podczas Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Wśród przedstawień dzieła wyreżyserowane m.in. przez Pawła Miśkiewicza, Adama Orzechowskiego, Aleksandrę Popławską i Jacka Braciaka. I na koniec jeszcze zaproszenie do Bydgoszczy na 15. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci – Literobrazki.
22: Przygotujcie się na prawdziwą literacką ucztę. Warsztaty z artystami. Spotkacie twórców, którzy przylecą specjalnie dla Was. Spektakle i zabawy, które rozbudzą wyobraźnię do granic możliwości.
20: Mówiła RMF Max Joanna Pawłowska, organizatorka wydarzenia.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ale dobrze trafiliście. Mogliście wybrać wszystko. Prelekcje, wystawy czasowe. A wybraliście nas. Byle do piątku. Nieźle. Będziemy o was dbać.
23: Jawor, dzień dobry. Już teraz leci ping. Jeżeli potrzebujecie troszeczkę się pobudzić, bo kawa nie wystarcza, to jesteśmy my.

0: To jest tak letnia, wakacyjna piosenka, że jak tego słucham, to czuję, że jakbym miał znowu piasek w kąpielówkach.
1: Ojej, to były straszne rzeczy, nie przypominaj nam tego. Pamiętajmy to, co w wakacjach jest najlepsze, czyli luz.
0: Właśnie, ja a propos
1: słoneczko,
0: tego, bo mi się słuchajcie wyświetlił news. Urząd Morski w Gdyni prowadzi wielkie poszerzanie plaż nad Bałtykiem.
1: A to chyba dobra wiadomość. A, bo oni wiedzą, że nie zdążymy z chorobą na lato i muszą plaże poszerzać. No, przynajmniej nikt już nie udaje. Ja też.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Poluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga! Nowość w grze.
1: Szybki przelew. Przelew. Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie szybko.
2: Szybko.
1: Szybko.
2: A w wielkim finale w sejfie czeka
1: ponad milion złotych.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam. Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.
9: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Po reklamie.

0: Całe szczęście tego nie słyszycie, ale Paweł Jawor w pracy do tej piosenki śpiewa, to jest jego ulubiony numer, prawda?
1: Czy oj, oj? Tak, w ogóle tam w furkach to ja. A teraz szczyt internetowego streamingu, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Poza tym kibicka Barcelony, kumpela Lamina Yamala. Dlatego to wszystko wiemy, Paulina, nie się tak nie patrzy.
0: I właśnie ona będzie wam umilać ten czas pracy.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Tu byle dopiętko w RMF FM, ale przed chwilą dostaliśmy kopertę z kasą, bo to już otworzyłam.
1: Nie,
0: czekajcie.
1: Ty dostałaś.
0: No ja dostałam,
1: zawsze
0: ale...
1: jakieś podejrzanej koperty to do ciebie. No? Co tam?
0: Dobra, liczę. Kasa. Ej, ale czekajcie, bo tu jest napis runda dodatkowa. Mhm. I właśnie... Czekajcie, jeszcze przeliczę szybko dla pewności. Okej, okay. Czyli wygląda na to, że mamy nową kwotę.
1: Dorzucamy.
0: 10 tysięcy złotych razem szybkim przelewem od RMF FM w rundzie dodatkowej. A to oznacza, że nawet w ciągu godziny może pojawić się ta kasa u was na koncie.
1: Nowe pieniądze w rundzie dodatkowej szybkim przelewem 10 tysięcy, a potem finał z sejfami 1 120 000 złotych. Oto teraz gracie. No i uwaga, czas odpalić. 3, 2, 1, poszli.
0: Od razu wchodzicie do obu losowań SMS-em RMF pod 7474. To tak jakbyście wysłali 1001 SMS-ów. A możecie
1: kciuk wysłać. Kciuk by się zdarł. Nie
0: musicie.
1: Da rady.
0: Wystarczy jeden. RMF pod 7474. I możecie dostać szybki przelew od RMF FM w rundzie dodatkowej. 10 tysięcy na niespodziewane wydatki.
1: Tylko trzeba się zdecydować w tym momencie, w ciągu 13 minut. Hasło RMF pod 7474.
2: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnoty.

0: większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Czego pragną kobiety?
4: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na...

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
4: Byle do piątku, byle z RMF FM.

ostatnie 2,5 minuty. 10 tysięcy złotych w rundzie dodatkowej, które możecie dostać na konto nawet w ciągu godziny. I od razu gracie też o finał z sejfami, a tam ponad 1 000 000 złotych. I bonus się kończy. I jeszcze zdążycie. 2 minuty, 10 sekund do końca. 1001 razy każdy SMS. RMF pod 7474.

0: Wraca temat ucieczki Zbigniewa Ziobro do Stanów. Nowe informacje od naszych dziennikarzy w Faktach o 12.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid. Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
10: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
11: No tak, a to tylko dla dorosłych.
12: To będziecie mieć niespodziankę.
9: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
13: Radiowcy bez cenzury.
9: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
14: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Bez kawy.

0: zawsze z wami.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Jest 12 czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
6: Witam serdecznie. Kłaniam się wszystkim słuchającym. Zbigniew Ziobro spędza sen z powiek rządzącym. Opiszemy narady ministrów. Polak trafił do portu Ashdod, niedaleko Tel Awiwu. Znamy miejsce pobytu naszego rodaka zatrzymanego przez Izraelczyków. To ostatnia niedziela. Mogą śpiewać kibice Manchesteru City. Karierę trenera The Citizens zakończy legendarny Hiszpan Pep Guardiola. W Krakowie na niebie króluje słońce, a w Tatrach nadal panuje zima. Zaplanowano rządową naradę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości, szef MSWiA oraz koordynator do spraw służb specjalnych spotkają się dzisiaj, by rozmawiać o okolicznościach wyjazdu polityka PiS do Stanów Zjednoczonych. W faktach reporter RMF FM Michał Krasan. Dzień dobry, Michale. Czego konkretnie ma dotyczyć ta rozmowa?
7: Ministrowie mają sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości przekroczył granicę zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy polskie służby miały wiedzę o jego wyjeździe. W tej sprawie konieczne jest także ustalenie, czy w wyjeździe polityka PiS pomagały służby innych krajów. I dlaczego informacja o opuszczeniu strefy Schengen pojawiła się w systemach dopiero po kilku dniach i gdzie dokładnie przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ od tygodnia Amerykanie nie odpowiedzieli polskiemu MSZ-owi na pytania dotyczące ewentualnego schronienia dla Zbigniewa Ziobry. Narada ministrów odbędzie się najprawdopodobniej przy okazji rozpoczynającego się właśnie posiedzenia Rady Ministrów.
6: Polski aktywista zatrzymany przez izraelskie wojsko prawdopodobnie został przewieziony do portu Ashdod, 25 km od Tel Awiwu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnę wam, uczestnik międzynarodowej flotylli Sumut, zmierzającej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, był na pokładzie jednej z łodzi zajętych wczoraj w południe przez siły obronne Izraela na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego. Jak ustalił Tomasz Skory, polski konsul jest w kontakcie z izraelskimi władzami. Zatrzymany Polak prawdopodobnie za kilka dni zostanie deportowany.
5: Fakty z pierwszych stron gazet.
6: Pep Guardiola w najbliższą niedzielę zamierza opuścić Manchester City. To doniesienia brytyjskich mediów. Sławny trener ma to zrobić po rozegraniu przez drużynę obywateli, The Citizens, jak popularnie są nazywani, ostatniego meczu tego sezonu Premier League. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu, zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnij dokonania pana Pepa.
8: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe Mistrzostwo Świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
6: Zespół Metallica wystąpi wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W związku z organizacją tak spektakularnego wydarzenia wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, początek koncertu głośnej kapeli o 20.30, ale utrudnień trzeba spodziewać się wcześniej. Gdzie konkretnie?
9: Między innymi w rejonie osiedla Tysiąclecia, na które nie będzie można wjeżdżać z ulicy Chorzowskiej. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą ulic w pobliżu całego Parku Śląskiego, zarówno w Katowicach, jak i w Chorzowie. Osoby, które przyjadą na koncert samochodem i nie mają kupionych wcześniej biletów parkingowych na terenie parku w pobliżu stadionu, powinny zostawić auto na przykład w którymś z centrów przesiadkowych. Posiadacze biletu na koncert mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od 13 do 1 w nocy. Warto na przykład wybrać tramwaje, które będą kursowały częściej.
6: Jak widzę, w Krakowie nad Kopcem Kościuszki i siedzibą radia RMF FM świeci wiosenne słońce, a w Tatrach ciągle zima. Drugi stopień zagrożenia lawinowego i ponad 25 cm śniegu na Kasprowym Wierchu. Jednak i tu wreszcie przestało padać i turyści ruszyli na szlaki. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki zadał żołnierskie pytanie. Do marszu gotowi?
10: No co, no klapki, a tak już na serio, no to buty trekkingowe, jakaś bluza, w razie czego kurtka jest.
11: Druga połowa maja, a tu świeży śnieg spadł.
10: Dokładnie, to jest Koki, niedowierzanie.
0: To ja nie wiem, czy ten krótki rękaw jest...
11: Nie, kojnie jest, są ciuchy w plecaku. Okay.
12: Nie lubię już białego koloru, wie pan, bo jestem z wybrzeża. I u nas od 10 lat nie było takiej zimy jak w tym roku.
0: Czyli przejadła się pani
12: troszkę,
0: tak? Przejadłam
12: się już troszkę.
0: Czyli mogłoby to zniknąć już?
12: To mi tak nie przeszkadza.
0: W górach nie przeszkadza,
12: nie,
0: tak?
12: W górach nie przeszkadza.
6: W Tatrach śnieg się nigdy nie przejada. Ci, co przyjadą, dobrze to wiedzą.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Myślałam, że otworzyłam złą mapę pogodową, ale chyba dobra. I będzie deszczowo. Deszczowo na północy kraju, delikatnie też na wschodzie i południowym wschodzie. O tak.
17: Na Warmii i Mazurach to jeszcze uważajcie na burzę. Tam widzę, że grzmi. Teraz najcieplej jest w Białymstoku, 18 stopni. A w ogóle dzisiaj w ciągu dnia będzie 20 najcieplej. No i to jest właśnie Białystok, ale także Szczecin i Gorzów Wielkopolski.
5: I w Szczecinie też może być burzowo. Zakopane widzę też deszczowo, a tam 14 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Byle do piątków RMF FM, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry.
17: Cześć.
5: W faktach było o tym, że śnieg w górach.
6: Tak było.
5: Tak było.
6: Jest.
17: Pilnie
6: jest.
17: Słuchasz.
5: Bardzo pilnie słucham faktów, no, ale jest
17: na sercu.
5: Jak się
17: robi grilla w śniegu?
5: Ciekawe. A można, da się?
17: No nie wiem, no. To trzeba
6: dmucha,
17: ma jest.
6: Dmucha się na gorące.
17: No. Ale to skwierczy ten boczek na śniegu.

0: Przeglądamy dla was to, co najważniejsze i serwujemy to wszystko byle do piątku w RMF FM i o tym jest bardzo głośno w internecie, wszędzie nagłówki. A to wszystko przez wywiad Grzegorza Krychowiaka w RMF FM z Dodą.
1: Bo mi się wydaje, że właśnie to jest tak, że wiesz, że jak ktoś cię zaczepi, to odpowiesz.
2: Nie.
1: I będą nagłówki.
2: Nie, już nie ulegam prowokacjom.
1: Nie?
2: Nie, mam wyrok w zawieszeniu i już nie.
1: A, czyli jesteś spokojna na 2 lata, tak?
2: Nie, jeszcze parę miesięcy. Później wracam do gry.
3: No zobaczcie, skoro Doda potrafi się powstrzymać, to jeszcze my wszyscy. Wystarczy nam cierpliwości do końca zmiany. Powtarzamy, tak szefie, dobrze szefie, super szefie. Ale mądrze to szef wymyślił.
0: Rozmowa jest już w sieci na Instagramie RMF FM. Zerknijcie.

0: piosenka, która płacze po Robercie. Barcelona.
1: To może zmienimy temat. Ja wiem, że panowie płaczecie po Robercie tak samo, ale koniec.
2: Trwała miesiąc.
1: Uwaga, znalazłam coś lepszego. RMF24.pl zaczęli sztucznie wywoływać opady. Pierwszy taki projekt w tej części świata, a chodzi o jakiś taki projekt pogodowy w Kazachstanie.
0: Co to jest za problem? Wielka mi sztuka wywołać sztucznie deszcz. Bierzesz urlop, jedziesz nad morze i zawsze pada.
1: Nie. Można prościej. Ja tak mam, jak umyję okna. No zaraz pada.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
7: Bosch. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsc. Miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
17: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Dobre popołudnie z RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: 20 tysięcy złotych, ale tak to może brzmieć.
3: I właśnie tak możecie wygrać dzisiaj. To teraz robimy wyjątkowy moment, bo to jest jedyna taka okazja, naprawdę. Szczęśliwe numerki. Gotowi?
2: Ruszamy. Pierwszy numer, pierwsza cyfra.
3: 4, bo wchodzicie teraz jednocześnie do 4 losowań.
2: I?
3: 8, bo o tyle tysięcy gracie właśnie w rundzie dodatkowej. Jeśli macie 4 i 8 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia.
2: To wszystko przez 10 minut. Każdy zyskuje teraz 1200 losów. SMS hasło RMF ślemy pod numer 7474 i już. Ale kto ma 4 i 8 w numerze telefonu, podwajamy. Aż 2400 szans.
3: Dla tych, którzy mają 4 i 8 w numerze telefonu, lepszej okazji dziś nie będzie. To jak? Z kim chcecie usłyszeć się w finale? Z kim my się słyszymy w finale? RMF 7474.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Poblista live session w RMF FM.
6: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
5: Letka
6: i Darek Maciborek na ficie.
5: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Poblista live session w RMF FM. Letka.
6: RMF FM. Zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo eObuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca.

0: serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litor Sal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.

0: 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ważne przypomnienie w RMF FM. 1 120 000 w sejfach i ostatnie 2 minuty szczęśliwych numerów. Po prostu dla tych, którzy mają 4 i 8 w numerze telefonów, lepszej okazji dziś nie będzie.
1: Aż 2400 szans wpada za jednym razem. No ale to są ostatnie 2 minuty. RMF pod 7474.
0: Teraz można powzdychać do Enrique. I tak nastrojowo gramy w RMF FM.
1: Och, ach, dobrze to robię, tak?
0: Bardzo dobrze.

0: Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Słuchajcie faktów, to już o 13.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
11: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
10: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
12: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
10: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: No ten dzień zaczyna wyglądać na mocno polityczny. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 13. Bogdan Zalewski.
3: Dzień dobry, zapraszam. Premier Tusk chce zablokować publikację tajnego aneksu do raportu o likwidacji WSI. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. W górę idą maksymalne ceny paliw. Podamy wartości. Nieprawdopodobny brazylijski sukces Juranda Czabańskiego. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Niewtajemniczonym w te ekstremalne zmagania wyjaśnimy, na czym polega wyczyn. Mocna rzecz. Nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Kacper Wróblewski jest w naszym sejmowym studiu.
4: Dzień dobry,
3: Kacprze. Czy to oznacza, że słynny już aneks nie zostanie upubliczniony?
4: Ja wszystko na to wskazuję. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Jak usłyszałem od jednego z polityków związanego z prezydentem Karolem Nawrockim, tu cytat: Pałac ma problem, bo Tusk tego nie podpisze. Z drugiej strony przedstawiciele strony rządzącej, z którymi rozmawiałem, mówią wprost: nie będziemy grać w grę prezydenta. To też cytat. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
3: Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6,52 zł. To 10 groszy więcej niż dziś. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł, to 15 groszy w górę. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Maszyna została trafiona w okolicach jeziora Wörtsjärvi. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nami w Faktach. Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
3: Co wiadomo o tym incydencie?
5: Koło południa estońskie radary wykryły bezzałogową jednostkę nadlatującą nad terytorium kraju. Wcześniej sygnały o maszynie przekazywały łotewskie służby. W przestrzeń powietrzną wzbiły się samoloty pełniące misje w ramach Baltic Air Policing. Drona nad jeziorem zestrzelił rumuński pilot. Szczątki spadły w lesie kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych osobach ani o zniszczeniach. Nie ma też informacji o innych dronach w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w części kraju, także w stolicy, ogłoszono alarm powietrzny. Ten alarm został już odwołany.
3: Rozszerzymy ten temat już za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Michała Zielińskiego będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24. Jeszcze więcej informacji w naszej stacji w sieci.
6: Interesuje nas zdrowie.
3: Popularność smartwatchy, czy opasek monitorujących ruch, nieustannie rośnie. Naukowcy z Holandii przekonują, że wkrótce taka opaska może wykrywać zatrzymanie akcji serca i automatycznie wzywać pomoc. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, jak to miałoby działać?
7: No, kluczem jest nie tylko wykrywanie samego zatrzymania tętna, ale upewnienie się, że nie będzie fałszywych alarmów, które niepotrzebnie zabierałyby czas służbom ratowniczym. Dlatego Holendrzy wykorzystali algorytmy, które rozpoznają już zaburzenia akcji serca, które mogą prowadzić do zatrzymania, w tym migotanie komór czy często skurcz komorowy. Badania z udziałem 49 pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, u których w czasie rutynowych zabiegów medycznych celowo wywoływano groźne arytmie, pokazały, że technika optyczna mierząca zmiany przepływu krwi w nadgarstku wykrywała zatrzymanie akcji serca z imponującą skutecznością 92%. Technika wymaga oczywiście dalszych badań i certyfikacji, ale daje nadzieję, że w razie dramatycznych problemów pomoc przyjdzie w najkrótszym możliwym czasie.
3: Ten to serce ma jak dzwon. Polak Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Podczas zawodów w Brazylii nasz człowiek z żelaza wystąpił w morderczej rywalizacji. Zdeklasował autora historycznego rezultatu z 1998 roku Litwina Widmantasa Urbonasa. Co się złożyło na ten sukces Polaka? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Topowy wynik: 412 godzin, 42 minuty, 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę. Czabański, Jurand o ciele i duszy z żelaza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Nie wiem jak wy, ale ja tam czuję się super bohaterką, jak na przykład budzę się, nic mi nie boli, wstałam prawą nogą, hej, hej.
2: Ja sobie myślę, a wam się nie chce iść na godzinę treningu, naprawdę.
8: No i teraz...
2: Pochodzić po bieżni.
7: Boli w sposób ciągły, to już w ogóle.
3: Ból continuous.
2: Gdyby nie to, to byśmy jak ten Jurand, naprawdę.
8: Tak, to na pewno wszyscy. To teraz, jeżeli jesteście w pracy, jesteście przytwierdzeni praktycznie do biurka, to poruszajcie nogami, bo w rytm tej piosenki będzie naprawdę dobrze to szło. Bonnie Tyler w RMF FM. A, i Sawicka Jawor, to my z wami pracujemy, cześć.
2: Tak, to my.

0: Wiele wspomnień będziecie mieć z tą piosenką w trakcie wakacji. Damiano David, The First Time We Met. W faktach było o tym, że śnieg w górach. No teraz słuchacz napisał, widziałem pługo piaskarkę na Pomorzu. Ja mam nadzieję, że to chodzi o to, że tam do plaży dosypują trochę tego piasku.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: RMF FM zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Enough RMF FM. I właśnie czytam, że Duda i Fagata szukają atrakcyjnego mężczyznę do tortur.
1: O nie.
0: Chyba do teledysku, coś takiego.
1: Nawet nie chcę myśleć, co mu zrobią. Każą mu wybierać kolor paznokci, wzór firanek do salonu, albo gorzej. Zabiorą go na wyprzedaż.
0: Biedacy. Nie, nie, nie. Chodzi tylko o kolor kafelek do sypialni. Kuchni jeden. Na przykład kolor piasku w pustyni. Wiesz, jaki to jest, nie?
1: Wychodzę.

0: Ale ty, Paweł, wiesz, ale my zęby wiemy, dobra? Uwaga.
1: Nie róbcie radia głośniej, to będzie tylko dla was, dobra?
0: Ostatnie chwile, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu dzisiejszych losowań.
1: Już za parę minut dzwonimy do was z rundą dodatkową. Szybki przelew 10 tysięcy złotych, a niespodziewane wydatki. Nie wiem, tam wesela się na pewno szykują. Komunie. Auto się komuś zepsuło. 10 tysięcy dostajecie jeszcze dziś, jeśli tylko zadzwonimy.
0: I tutaj się nic nie zmienia, bo gracie jednocześnie o sejfy. W sejfach dzisiaj główna nagroda. 1 120 000.
1: I słyszycie to odliczanie? Pamiętajcie, to jest tajne przez poufne, tylko dla was. Tylko dla tych, którzy są teraz przy radiu.
0: No to teraz szybka akcja, bo tylko teraz możecie załapać się do dwóch losowań jednocześnie. Korzystajcie z tego bonusa. 1008 razy każdy RMF pod 7474. Mało czasu. Dzwonimy już o 14. RMF 7474.
1: I nikomu nie mówcie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
4: Grupa 30 psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym opublikowała w British Medical Journal bezprecedensowe oświadczenie.

0: jasnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest RMF FM.
20: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: teraz uwagę, bo to są ostatnie minuty do losowania i już za chwilę 10 tysięcy w rundzie dodatkowej trafią do kogoś z was szybkim przelewem, bo macie nawet chwilę później na koncie.
1: O 14 dzwonimy. Od razu łapcie się do losowania o ponad 1 000 000 złotych. 1008 losów wpada wam za jednym razem. Jeszcze teraz, ostatnie minuty. RMF 7474.
2: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: This is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF.fm.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
3: Jest pan zachwycony, rozumiem.
4: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
6: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
7: Za późno, panie redaktorze.
8: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się 14, to są fakty RMF FM.
13: I fakty ma dla nas o tej porze Bogdan Zalewski. Słuchamy.
14: Witam ponownie i zapraszam. W sprawie Zbigniewa Ziobry nie opuszczamy rąk, zapewnia Donald Tusk. A w czyich rękach są sprawy związane z amerykańskim pobytem byłego ministra sprawiedliwości? Dziennikarz RMF FM poda faktografię, która się kryje za deklaracjami premiera. Będą też nowe wieści o obronie przed dronem w Estonii i rozmowa z Bartkiem Ziemskim, dzielnym skialpinistą. Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał dzisiaj, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
15: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
14: To deklaracja, a przypomnijmy fakty. W ubiegły wtorek Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. W studiu w Warszawie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, mimo braku odpowiedzi oficjalnej wiemy już całkiem sporo.
16: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
14: Minister obrony Ukrainy przeprosił za incydent i wyraził zadowolenie z powodu zestrzelenia drona, przekazał szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Przypomnę, rumuński samolot F-16 pełniący misję w ramach natowskiej operacji Baltic Air Policing zestrzelił bezzałogowiec nad centralną Estonią. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada od początku zajmuje się tą sprawą. Uzyskałeś nowe informacje, Krzysztofie?
17: Zgadza się.
14: Gdzie są szczątki?
17: No, trwają poszukiwania, bo maszyna spadła w lesie na bagnisty teren. Nie wiadomo jeszcze, czy była uzbrojona, ale jeśli tak, czy ładunek wybuchowy eksplodował. Dron został trafiony koło miejscowości Kabla Kula. Świadkowie opowiadają o nisko lecących dwóch myśliwcach. Rozległ się głośny huk i zobaczyłem, jak dron spada z nieba. Gdy zbliżył się do ziemi, usłyszałem kolejny huk. Tak opisywał jeden z mieszkańców wsi. Nie ma jak dotąd doniesień o poszkodowanych, ani o zniszczeniach na ziemi.
18: Co za historia.
14: Zaledwie kilka dni po zdobyciu Lhotse Bartek Ziemski wspiął się na najwyższy szczyt świata i z wierzchołka Mount Everest zjechał na nartach. Skialpinista jest już w bazie. W specjalnej rozmowie z radiem RMF24 przyznał, że początkowo tego nie planował, ale udało mu się kupić pozwolenie, więc spróbował.
19: Trochę spontan, trochę nie. Góry są koło siebie. Jak już się raz człowiek zaklimatyzuje, to bardzo dobrze wykorzystać sytuację. No i spróbować też drugą górę.
14: Na Everestie panuje już wiosenny tłok, mnożą się komercyjne wyprawy. Ziemskiemu jednak w uniknięciu tłumu pomogła pogoda.
19: Przez północy był bardzo duży wiatr, co mi nie przeszkadzało, natomiast komercyjne wyprawy pozawracały.
14: Bartek Ziemski ma na swoim koncie już 9 ośmiotysięczników. Co ważne, Polak działa bez dodatkowego tlenu i wsparcia szerpów. Niepocieszeni są kibice Arki Gdynia, przekonał się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Ich ukochana drużyna po porażce z Brukbet Termaliką Nieciecza straciła szansę na utrzymanie w ekstraklasie. Fani gdyńskiego zespołu w przyszłym sezonie będą śledzili poczynania swoich piłkarzy w rozgrywkach w pierwszej ligi.
20: Co z tą Arką? No fajnie, gdyby drużyna z miasta tutaj grała na najwyższym szczeblu ligi.
21: Gdynia jest tutaj bardzo związana z klubem i tu jest dużo fanatyków i ludzi, którzy bardzo osobiście traktują ten klub i niestety tam brakuje pieniędzy. Trzeba tam chyba zwiększyć budżet.
22: Szkoda, bo no zawsze fajnie, jak przyjeżdża jednak ekstraklasa do Trójmiasta.
23: Bardzo szkoda, bardzo żałuję. No niestety, nie zagrali tak, jak się spodziewałem. Kibice zawsze są z Arką.
14: Zawsze z Arką jest wierny stary Wiarus. Opuścić w potrzebie? Gdyni? Nigdy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Dżingiel wam kliknąłem, muzyka gra. Proszę bardzo, mikrofony włączone.
24: A to jeszcze tak mi się zaśpiewać, bardzo Mateusz, dziękujemy. Bardzo proszę.
25: Ale Mateusz bo śpiewał przed chwilą. No.
13: A jaki repertuar?
22: A to nie dostałeś maila, że miałeś śpiewać?
24: Masz na robić.
13: Siąść do pociągu.
24: Dobra, o, tutaj tekst się wyświetla.
13: Dobrze.
24: 3, 2, 1. Start. Start. Przed wami Mateusz Oberhał w RMF FM.
13: Kolorowych jarmarków.
14: Podkład profesjonalny.
13: Tak.
26: Mogę się skupić?
13: Dobra, idziemy.

0: Andy Dust. Podoba nam się, czy nie?
1: Szczerze?
0: No.
1: Ale tak zupełnie szczerze.
0: 10 na 10.
1: Bardzo się podoba. 11 na 10.
0: Zokaria w RMF FM w lepszej połowie dnia. Tymczasem uwaga, hiszpańskie media piszą, że niezależnie od tego, gdzie Lewy zagra, a wiadomo, że no, na pierwszym miejscu stawia się Arabię Saudyjską, to później i tak wróci z rodziną do Barcelony.
1: No wiadomo, no przecież Ania ma tam karnet na siłownię.
0: No i to dożywotni. No to jest jej siłownia.

0: Sanach w RMF FM. 20 minut po 14. Przypominamy, to jest wtorek, więc już nie ma tutaj żadnego cienia poniedziałku na nas. Spokojnie, damy radę. Do weekendu już coraz bliżej.
1: Kawusia i jakoś to będzie.
0: Pytanie takie, czy czytaliście już o tym sieci, że w zeszłym roku niektórzy posłowie otrzymali nawet 40 tysięcy złotych zwrotu za kilometrówki? Dużo jeździli.
1: Przepraszam, a czy nam ktoś kiedyś wypłaci kilometrówki za to, że się na niejednym polityku przejechaliśmy, czy nie?
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z Wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
1: A Ty jesteś, Mateusz, optymistą?
13: Ja urodzony.
12: A w piątki pora na radiowe Olki.
14: Jak ja bym chciał Wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
1: Myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
12: Już dziś po 14.
15: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.
18: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
19: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Viralowo na TikToku Tame Impala, a teraz w RMF FM Dracula, 22 minuty do 15, a chwilę temu dzwoniliśmy do Patryka.
1: Halo.
0: Halo, dzień dobry, tu Radio RMF. Ola i Mateusz, bardzo nam miło, drogi słuchaczu. Jak masz na imię?
1: Dzień dobry, Patryk mam na imię.
2: Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry, Patryku, dzwonimy do ciebie z bardzo miłą wiadomością, bo przed chwilą mieliśmy takie specjalne losowanie i twój numer został wylosowany i chcielibyśmy przekazać ci wieści, że wygrałeś właśnie 10 tysięcy złotych!
1: Dziękuję! O, dziękuję! To niesamowite!
2: Przelew Patryk dostanie jeszcze dzisiaj, więc na pewno damy wam znać, jak tylko pieniądze pojawią się na jego koncie.
0: Ale uwaga, 1 120 000. To jest kasa, która czeka w jednym z 30 sejfów kumulacji szczęścia. Dziś finał przed 17 i ktoś z was ma szansę zostać kolejnym milionerem w RMF FM.
2: Dlatego już teraz chcemy pomnożyć wasze szanse, chcemy was przybliżyć do tej wygranej. Uwaga, uwaga, nastawiamy nasz zegarek na 13 minut. Zegarek startuje teraz. W tym czasie wy wysyłacie RMF pod 7474, a my każdy taki SMS wysłany w tym czasie w ciągu 13 minut pomnożymy razy 1250.
0: Z małą adnotacją, że lepszej okazji, żeby wejść do gry dzisiaj nie będzie. Razy 1250 od teraz przez 13 już niecałych minut. www.rmf.fm. Tam gracie albo śledźcie
2: RMF pod 7474.

0: dnia. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie. Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
4: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś? Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: z najlepszą muzyką w RMF FM. Tymczasem nowy premier Węgier już w Krakowie.
1: Co robi?
0: Zwiedza Wawel.
1: No proszę bardzo, więcej pewnie powiem w faktach RMF FM punktualnie o 15.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Hi everybody, this is Damian Dawid.
5: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
6: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
12: No nie wiem.
11: Bo porywa publiczność.
13: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
14: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
15: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
16: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
17: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
16: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
2: Przy mikrofonie Bogdan Zalewski, witamy.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam. Poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Ratownicy ostrzegają, woda jest wciąż chłodna i apelują o rozwagę. 10 lat więzienia grozi byłej prezes Fundacji Orlen, ustalił dziennikarz RMF FM. Polak, Madziar, dwa bratanki. Z tradycyjnym przesłaniem do Polski przybył nowy premier Węgier. Peter Madziar jest już w Krakowie, zwiedza Wawel. Osiemnastolatek jest od rana poszukiwany na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Niedługo do akcji wprowadzony zostanie robot podwodny. Służby przypominają, aby podczas wolnego czasu, wolnego relaksu pamiętać o kamizelkach ratunkowych.
4: Woda w mazurskich jeziorach ma 13-14 stopni. Jest to jeszcze dość chłodna woda. Pamiętajmy o tym, aby wybierając się popływać, pożeglować, mieć ze sobą na łodzi wszystkie środki asekuracyjne, ratunkowe pod ręką, a najlepiej przy silniejszych wiatrach na sobie. W wodzie o takiej temperaturze szybko tracimy siły, szybko dochodzi do wychłodzenia. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie tych, którzy z nami pływają.
3: Zwraca uwagę szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 w pobliżu węzła Tarczyn Północ koło Warszawy. Zablokowana jest jezdnia w stronę stolicy. Uważajcie po drodze, dokądkolwiek zmierzacie i słuchajcie stale radia RMF FM. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie Fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada poda teraz więcej szczegółów. Krzysztofie, w jaki sposób Katarzyna R. miała wyrządzić tę szkodę?
5: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
3: Nowy premier Węgier, Peter Madziar, przybył do Krakowa. To prywatna część jego pierwszej oficjalnej zagranicznej podróży po zaprzysiężeniu. Polityk jest już na Wzgórzu Wawelskim. Tu zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po południu Madziar uda się pociągiem do Warszawy. Ma tam już w części oficjalnej zaplanowane rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek ma jeszcze w planach wizytę w Gdańsku i rozmowę z Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu w poście w mediach społecznościowych napisał po polsku i węgiersku: Polak, Węgier, dwa bratanki. Przypomnijmy, że brzmi to wieloznacznie, bo Madziar znaczy Węgier.
1: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
3: Kopernikus Festival 2026 to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Rozpoczęło się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Do końca tygodnia naukowcy będą opowiadać o badaniach na temat pochodzenia świata, ewolucji człowieka, ludzkiej świadomości i rozwoju sztucznej inteligencji. Najlepiej oczywiście być tam osobiście, ale całość można śledzić w internecie.
6: Wszystkie wydarzenia główne będą transmitowane, czyli te, które się dzieją w Muzeum Inżynierii i Techniki na głównej scenie, będą transmitowane na żywo na kanale Kopernikus na YouTubie. Codziennie transmisje każdego dnia pod innym linkiem, ale wszystkie zawsze transmisje będą wylistowane na naszym kanale YouTube. W opisie tych transmisji jest program, więc każdy może się włączyć o dowolnej godzinie, na te wydarzenie, na które ma ochotę oglądać, ale my oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
3: Zaprasza Łukasz Kwiatek, zapraszamy i my. Program Kopernikus Festival 2026 znajdziecie na rmf24.pl. Wszystko o obrotach sfer naukowych. A w kolejnych faktach opiszemy umiejętność nietoperzy, która i nam może się przydać. Nie, nie jest to spanie w pozycji wiszącej z głową w dół.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: jaka czeka nas w pogodzie środa. Środa taka od 19 do 22 stopni maksymalnie na termometrach. Spoko czy nie spoko? Mateusz.
2: Dawid, spoko nasz operator tutaj.
8: Myślę, że tak.
2: Super?
1: Spoko. No chyba, że nie lubimy deszczu, no to wtedy możecie być mniej zadowoleni, a deszcz możliwy na zachodzie kraju i na północy. Tutaj nawet burzowe chmury się szykują.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: No właśnie, co z egzaminami na prawo jazdy? Mamy najnowsze wieści, więc zaraz się nimi podzielimy z wami. Tymczasem 5 po 15 to jest bardzo dobra godzina, bo jeśli pracowaliście do 3, to już tam...
1: Można wrzucić na luz, tak powiem, samochodowym,
2: fajne, że motoryzacyjnym. Ale poleciała, ty zobacz.
1: Słuchajcie, no. Tu lepsza połowa dnia w RMF FM. Mateusz Operchał.
2: I Ola Filipek.
1: Dziękuję ci bardzo, tak, to ja.
2: No. Ola, nie?
1: Ola.

0: Wracamy do tematu w lepszej połowie dnia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził, że będą zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Cytuję, kładziemy nacisk na kompetencje praktyczne, czyli kończymy z placem manewrowym.
1: Bez placu?
0: No.
1: Ja 4 razy nie zdałam na placu.
0: Przepraszam.
1: Z czego się śmiesz?
0: Dlaczego z niego zrezygnowali?
1: No.

0: Gratulacje szczęścia. RMF FM. Ogromne sumy w sejfach i jak zawsze wielki apetyt na to, żeby z kogoś z was zrobić milionera. 1 120 000 czeka dzisiaj, przypominamy, w jednym z sejfów.
1: 1 120 000 złotych. Nowe życie, takie bez zobowiązań, bez kredytu, tak myślę, z nowym może samochodem, może mieszkaniem, ale na pewno z wakacjami życia.
0: Nowe życie się o kredycie.
1: Mhm. O, nowe życie na śniadanie. Może mieć ktoś z was już jutro, kiedy wstanie, budząc się jako milioner. No to dobrze. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry. Ale mamy ważną informację.
0: Tak, mamy bardzo ważną informację i to jest naprawdę, no, ważny moment, żeby się skupić. Słuchajcie, co wam to przypomina? Oh yeah.
1: Aha. Moim zdaniem to jest, strzelam, Jeep Avenger E-Hybrid Summit.
0: Dokładnie tak. To jest on.
1: Aha.
0: To jest on. To jest cały on. Na żółto.
1: Taki żółciutki?
0: Tak, dokładnie.
1: Metaliczny SUV żółty z czarnym dachem.
0: Tak.
1: Mhm. Z klimatyzacją automatyczną.
0: On ma w ogóle, on ma tyle kamer, tyle zestawów w ogóle. Ma zestaw naprawczy.
1: Ma też łopatki zmiany biegów przy kierownicy.
0: No. Naprawdę, nowoczesny wóz. Albo grubo ponad milion, to w wielkim finale maja, już niebawem. I to jest ten moment, o którym mówimy, że jednocześnie wchodzicie do gry o finał z sejfami dziś, ale też właśnie o ten wielki majowy finał.
1: Wtedy ktoś z was albo odjedzie przepięknym samochodem, albo również zostanie milionerem. Jeden SMS, wejście do 3 losowań. Jeden SMS i 3 szanse na zostanie milionerem. Oto teraz gracie, wysyłając RMF pod 7474.
0: Dobra, to dajemy wam tylko 9 minut, ale wystarczająco dużo czasu, żeby wejść do gry. Złapać telefon, wpisać tam RMF i wysłać pod 7474.
1: A my tego SMS-a pomnożymy razy 999.

0: mama.
1: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
2: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
2: Ta Mariolka to jednak potrafi.
3: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Uwaga, nowość.
4: Szybki przelew.
6: Potrzebujesz kasy na już?
5: Zagraj w rundzie dodatkowej.
4: Wygrasz?
6: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
5: Szybko, szybko.
6: A w wielkim finale czeka
4: ponad milion złotych.
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
16: No weź się, tato.
15: No, spróbuj. Siemianowice.
16: Rosomaki.
15: Skarżysko.
16: Amunicja.
15: No i ostatnie, stalowa wola.
16: Kraby.
15: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
20: Czas na fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
21: Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia właśnie przez telefon z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Dowiedział się waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Tematem dyskusji szefów resortów jest decyzja o wstrzymaniu kolejnej rotacji amerykańskich wojsk, która wzbudziła duże zaniepokojenie w naszym kraju. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek znaleźli się wśród 20 odznaczonych Europejskim Orderem Zasługi. Uhonorowano ich w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
22: Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stało.
23: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować.
21: Mówili, odbierając odznaczenia, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. Europejski Order Zasługi to odznaczenie przyznawane przez instytucje Unii, honorujące osoby, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską lub w promowanie i obronę europejskich wartości. No, chyba wszyscy wiemy, że nietoperze wykorzystują do swych polowań echolokację.
0: Do tej pory nie wiedzieliśmy, że po to, by ta echolokacja była jak najbardziej precyzyjna, stosują wyrafinowany mechanizm tłumienia szumu.
21: To zamieniamy się w słuch w studiu Grzegorz Jasiński.
0: Witam,
21: jak to
0: ponownie
21: działa, Grzegorz?
0: Naukowcy z Uniwersytetu Doshisha w Japonii pokazali, że zwierzęta potrafią na bieżąco dostosowywać częstotliwość swoich sygnałów echolokacyjnych, by utrzymać odbierane echa w najbardziej czułym zakresie swojego słuchu. Aktywnie manipulują też ich częstotliwościami, by wyciszyć szumy tła i uwydatnić sygnały pochodzące od potencjalnej ofiary, czyli zwykle owada.
21: A możemy tę metodę podpatrzeć jakoś, wykorzystać?
0: Tak, zrozumienie, w jaki sposób nietoperze aktywnie kształtują swoje środowisko akustyczne, by wyodrębnić właśnie istotne sygnały, może inspirować rozwój nowych systemów detekcji opartych na ultradźwiękach, sonarze czy radarze, może też pomóc tworzyć doskonalsze systemy tłumienia szumów.
21: No dobrze, że u nas bez żadnych szumów informacyjnych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: szyte na miarę. Giacomo.pl.
1: Różnice między cenami mieszkań w mieście, a tuż poza nim, stają się coraz większe. Na Klub Ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Robi się przepaść sięgająca kilkudziesięciu procent. Tak wynika z najnowszego raportu portalu nieruchomości.online.pl. Możemy wywnioskować, że jeśli nie potrzebujemy mieszkania w centrum dużego miasta, możemy pozwolić sobie na pracę zdalną, nie musimy odwozić dzieci do szkoły, no to jest szansa na ogromne oszczędności. Oczywiście kosztem jest tutaj czas. Jeśli nie jest to dla nas problemem, to zaoszczędzimy przynajmniej pieniądze. Największa różnica jest we Wrocławiu. Metr kwadratowy mieszkania w mieście jest droższy od metra podmiejskiego średnio o 56%. W Gdańsku różnica to 55%, w Warszawie 53%, w Krakowie 48%. To są już duże tysiące złotych. Mówimy o mieszkaniach, bo jeśli spojrzymy na domy, wygląda to nieco inaczej.
3: Relacja między głównym miastem a gminami aglomeracji wygląda już inaczej niż w przypadku mieszkań. Przewaga cenowa miasta nadal jest wprawdzie widoczna, ale zwykle okazuje się mniejsza, a w części regionów niemal się zaciera.
2: Podkreśla Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomości Online.
3: Kupujący częściej patrzą tutaj na przestrzeń, działkę i komfort życia, dlatego gminy aglomeracji bywają nie tylko konkurencyjne, ale w niektórych przypadkach również droższe od głównego miasta.
2: I takim ciekawym przykładem jest Szczecin. Tam domy poza miastem są droższe niż w mieście.
0: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
4: Hej, hej.
5: Oho, Patryk, który wygrał w rundzie dodatkowej 10 tysięcy złotych, już ma te pieniądze na koncie.
4: A to Patryk po zalogowaniu się na konto.

0: No piękna jest ta nowość.
1: No piękna, no śmiało można śpiewać z chłopakami.
0: Przepraszam, bo ja przed chwilą taki dziwny nagłówek znalazłam w internecie. Nie chcę zostać z nim sama, mogę?
1: Aha, no prosimy, tak.
0: Domowa zupa bez...

0: to hit. Okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Gazu, Marian, gazu!
9: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
8: No.
9: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
8: Jesteś najlepszy.
10: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: Ola i Mateusz mówią Wam miłego dnia w RMF FM.

0: mamy słuchaczy, którzy notorycznie piszą nam: zagrajcie Metallicę, nie musimy dzisiaj tego robić, bo oni grają w Chorzowie i to na żywo.
1: Podobno fani zespołu od rana są widoczni na ulicach Katowic i Chorzowa. Więcej o tym w Faktach RMF FM o 16:00.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: możliwe dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
4: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski, witamy.
5: Zapraszamy.
6: Kłaniamy się.
5: Aresztowano mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka.
6: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
5: Szybko wysychają globalne zapasy ropy.
6: O widmie kryzysu energetycznego opowie nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej.
5: Kolejne pokolenia fanów z różnych krajów przybyły na koncert w Chorzowie.
6: Dziś wieczór z Metaliką. Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Kętrzynie.
5: Fakty o 16 otwiera reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, jak sąd argumentował tę decyzję?
7: Sąd uznał, że zgromadzony na tym etapie śledztwa materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
5: Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą.
6: Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega, magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormus.
5: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. A co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
8: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie. Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
9: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
8: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu $130 za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
6: Polska polityka to najnowsza programowa propozycja Radia RMF 24.
5: Doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w każdy wtorek komentuje i analizuje działania polskich polityków.
6: Barbaro, o czym dzisiaj usłyszymy?
3: A dziś w polskiej polityce będziemy rozmawiać o sprawie Zbigniewa Ziobry, bo wydaje się, że będzie to sprawa, która tworzy dużo wyzwań dla koalicji rządzącej. Będzie aspekt związany z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, z wyzwaniami wizerunkowymi i komunikacyjnymi, a będę to omawiać z moim dzisiejszym gościem. Będzie nim dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego. Zatem czekamy na Was po godzinie 16. Do usłyszenia.
5: Polska polityka. Do posłuchania w naszej informacyjnej stacji.
6: Wystarczy wyjść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF 24.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
5: Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tej pory koncertowała już w naszym kraju kilkanaście razy.
6: Fani zespołu od rana widocznie są na ulicach Katowic i Chorzowa. Najpierw kupują pamiątki w specjalnym sklepie uruchomionym przez Podku, a potem jadą na stadion.
5: Niektórzy całymi rodzinami.
10: Będzie dobry show.
11: To spełnienie marzeń?
10: Dla mnie jak najbardziej, spełnienie marzeń. Bo od lat czekałem, żeby przyjechali. Się doczekać nie mogłem. No i się udało.
11: Skąd jesteście?
10: Słowakia.
11: Specjalnie na Metallicę?
12: Ano, specjalnie na Metallicę przyszli.
11: Dlaczego się lubi ten zespół?
12: Kwoli synowi. Syn jest wielki fanuszek Metallicy.
11: Rodzinnie?
12: Tak, ano.
11: To kto idzie bardziej na koncert? Tata czy dziecko?
10: Córka.
13: Tata gościnnie. Tata typowo gościnnie jako obstawa, nic więcej. Widać nawet po ubiorze.
6: Tak, ano. Z sympatykami Metaliki w Katowicach rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
5: O powrocie do Polski legendy światowego metalu będzie też w Faktach Kulturalnych za pół godziny. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Środa, bardzo ładny dzień, jeśli chodzi o słońce. Tak, jutro ma...
15: Co to są za rozmowy?
16: O pogodzie.
4: To chwileczkę, no to są ważne rzeczy. Jutro mamy naprawdę obiecane słońce w centrum, na południu, aha, na Podkarpaciu, nawet do 22 stopni.
16: Jakiś haczyk wyczuwam.
4: No, będzie deszczowo na Dolnym Śląsku, a faktycznie i burzowo, no na przykład na północy.
16: Od razu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: W lepszej połowie dnia nowe miejscówki na wakacje się szykują. Czytamy o tym w sieci, więcej nie zdradzamy. Za chwilę szczegóły.
16: Bądźcie z nami koniecznie. Jeszcze więcej mamy dla Was przydatnych informacji w tym programie. Aż do 19. Ola Filipiak, Mateusz Operchał. Cześć ponownie.

0: To co to za miejscówka, Mateusz? Nie trzymaj nas w tej niepewności.
1: Ja tak poczytałem, no bo już plany wakacyjne można chyba robić. Aha. W Europie powstaje nowa wyspa. Duńczycy za tym stoją i chcą zmieścić tam 35 tysięcy ludzi, więc całkiem niemała.
0: A zdążą do wakacji?
1: No.
0: To może by się na naszych plażach trochę rozluźniło.
1: Ze sobą zabrać na plażę. Mm-hmm. No to jest taki gość, który chętnie by wam tam zaśpiewał do łóżka.
0: Teddy Swims.
1: Lubimy.

0: Patryk wygrał w RMF FM w kumulacji szczęścia 10 tysięcy złotych i już ma kasę na koncie.
1: Jest, jest, dziękuję wam bardzo.
2: No to na co, kochany, wydasz kasę?
1: Trzeba zabukować, faktycznie, im szybciej, tym lepiej. Na ten rok planowaliśmy właśnie Grecję.
2: No właśnie Grecję, dobrze.
0: Wakacje, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w finale kumulacji szczęścia.
2: Ale że w finale, normalnie w finale.
0: Tak, jesteście w finale, wasz numer został wylosowany. Wybraliście safe, trwają negocjacje, ale wy ostatecznie podejmujecie decyzję.
2: Możecie sobie teraz pomyśleć, który safe byście wybrali. Dobra, macie to, okej.
0: No i kurczowo trzymacie się tego safe'u, jesteście przekonani, że tam będzie główna nagroda, takie macie przeczucie, coś wam intuicja podpowiada, więc kiedy pada pytanie, co robimy ostatecznie, czy otwieramy? No tutaj ktoś z was mówi, załóżmy, otwieramy. I co się wtedy dzieje?
2: Otwieramy.
0: Otwieramy. I zaglądamy do środka.
2: I wyobraźcie sobie moment, w którym słyszycie w słuchawce: wygrywasz 1 120 000 złotych! Ojej, ale to są ciary. No, ale wiecie, my czekamy na ten moment.
0: To się może wydarzyć jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed 17:00. Do kogoś z was na pewno zadzwoni telefon. Ktoś z was na pewno wybierze safe od 1 do 30. Taką mamy nadzieję, że ten telefon będzie odebrany, że safe będzie wybrany i że to będzie ten właśnie safe.
2: No dobrze, patrzymy na zegar. Ile minut nam zostało? Bardzo, bardzo mało. Do losowania przez ten czas mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 razy 1120, tych minut jest zaledwie 10.
0: Uwaga, coraz mniej czasu. 10 minut. Do gry można wejść na www.rmf.fm albo wysyłając RMF pod 7474.
2: Ostatnia prosta w walce o ponad 1 000 000 złotych. RMF, ślecie pod 7474.

0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
2: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w super cenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
2: Ta Mariolka to jednak potrafi.
0: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Po reklamie.
10: 16.30, czas na fakty RMF FM.
11: Parlament Europejski będzie dzisiaj debatował o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie.
10: Z wnioskiem o włączenie takiej dyskusji do agendy trwającej sesji plenarnej złożył Michał Kobosko.
12: Wiadomo, że taki sygnał pod tytułem Amerykanie wyjeżdżają z Polski, wyjeżdżają z Europy, no niestety, ale musi być odbierany, czy może być odbierany jako forma zachęty dla Rosji, żeby realizowała dalej idące plany agresji przeciwko krajom europejskim.
13: Jaki sygnał z Parlamentu Europejskiego zatem powinien pójść?
12: Chcemy, żeby to był sygnał solidarności europejskiej, jedności, wspólnego myślenia.
11: Usłyszał od polskiego eurodeputowanego w Strasburgu wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
10: Pożar trzcin i traw w miejscowości Izbiszcze w Podlaskiem.
11: To wieś położona na skraju Narywiańskiego Parku Narodowego.
10: Na miejscu jest obecnie 10 zastępów Straży Pożarnej. Dojeżdżają kolejne.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
10: Alerty obowiązują na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, a także w części Pomorza, Warmii i Mazur, województwa kujawsko-pomorskiego, Podlasia i Mazowsza.
11: Lokalnie może spaść tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał w porywach prędkość 65 km. Na godzinę.
14: To są fakty kulturalne w RMF FM.
10: W nich Magdalena Wojtoń o współczesnej wersji Hamleta w Stołecznym Teatrze Powszechnym. Witamy.
11: Witamy, Magdaleno.
15: Akcja sztuki toczy się w rzeczywistości, w której najwyższą władzę stanowią państwa korporacje. Syn poprzedniego CEO firmy Dania powraca do firmy na pogrzeb ojca i dowiaduje się o przyczynach jego zgonu.
16: Hamlet jest jakiś uroczo naiwny w tym swoim konflikcie z tym światem, mówiąc o jakiejś niesprawiedliwości i o zepsuciu i zgniliźnie. Jakby dopiero tego dnia, którego to wygłasza, uświadomił sobie, że tak jest.
15: Opisywał reżyser Kamil Białaszek. Jeżeli w wakacje będziecie w Rzymie, warto odwiedzić Muzea Kapitolińskie i wystawę poświęconą aniołom. Nosi tytuł Posłańcy, Strażnicy i Wędrowcy. Wysublimowane istoty od starożytności do współczesności. Poświęcona jest pamięci papieża Franciszka. Już dziś wieczorem do Chorzowa wracają oni. Po 18 latach Metallica ponownie zagra na Stadionie Śląskim. Scena jest ustawiona na środku płyty stadionu, a publiczność będzie ją otaczać ze wszystkich stron. Zespół w najbliższych miesiącach zagra 16 koncertów w Europie. Jeżeli dziś będziecie w Chorzowie, bawcie się wspaniale.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kumulacja szczęścia. W RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ważna chwila dla kogoś z Was na pewno, jeśli wybierze ten sejf. Ten sejf właśnie z nagrodą główną.
2: Abonent, no to którego numer wybrałeś, nie przyjmuje.
1: Nie będzie musiał pracować. Chciałem powiedzieć do wakacji, a potem gdzieś sobie pojedzie, ale na nic.
3: No dobrze, wyciągnijmy wnioski z sytuacji, która się przed chwilą wydarzyła. Jeśli wchodzicie do gry, jeśli wysyłacie RMF pod 7474, jeżeli chcecie zostać milionerem i dać sobie szansę na wygraną, to po prostu przyjmujcie połączenia od nas. Dajcie nam się dodzwonić.
1: To naprawdę
3: wiele pomoże.
1: Lubimy z wami gadać, zwłaszcza o dużych pieniądzach i spełniać wasze marzenia, ale 1000 złotych wysyłamy do kogoś z was, kto nie mógł z nami porozmawiać. Tak, regulamin przesyła 1000 złotych. Gratulujemy, ale ja chciałem przypomnieć Patryka, który dzisiaj zgarnął 10 tysięcy złotych w szybkim przelewie.
3: I od razu te pieniądze już ma na koncie, zauważmy. W niecałą godzinę udało się przelać mu tę wygraną na konto, więc to też jest lekcja dla was. Warto grać, warto wygrywać, bo wtedy możecie sobie podreperować budżet domowy tuż przed wakacjami.
1: No dobra, skoro dzisiaj się nie udało, słuchajcie, to ocieramy łzy i robimy jutro coś wyjątkowego. Jutro nie było tego w planach, ale teraz już jest. Zrobimy dwa finały. Dwa finały z sejfami.
3: Ale poczekajcie, to zróbmy coś jeszcze.
1: No.
3: Dajmy wam szansę na wyrównanie rekordu Magdy, która została milionerką w RMF FM. Magda wygrała wtedy 1 140 000, więc jutro dwie szanse na wygranie właśnie takich pieniędzy. 1 140 000 czekać na was będzie w jednym z naszych sejfów. I skoro dwa finały przed wami, no to dwa razy ktoś z was ma szansę po prostu wygrać takie pieniądze, no.
1: Czyli gracie raz, jesteście w dwóch losowaniach i to dokładnie się bardzo opłaca. Uwaga, przez 7 szczęśliwych minut pomnożymy razy 1140. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Pamiętajcie, warto tam wchodzić.
3: Poczekajcie. Tak. Ten bonus właśnie teraz obowiązuje na stronie.
1: No to gramy. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: sama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celing 4.

0: pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka
1: ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista Live Session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka
2: i Darek Maciborek na ficie.
1: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Poblista Live Session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami. Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
9: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
10: No tak, a to tylko dla dorosłych.
11: To będziecie mieć niespodziankę.
1: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
9: Radiowcy
11: bez cenzury.
1: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
12: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie. Zbliża się godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
3: W studiu ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
4: Witamy. Amerykańska obecność wojskowa w Europie może być mniejsza w miarę jak europejski filar obronny staje się mocniejszy.
2: Tłumaczy ostatnie decyzje Waszyngtonu dowódca sił USA i NATO na naszym kontynencie generał Aleksus Grynkiewicz.
4: Ponadto minister Żurek o decyzjach w sprawie polityków PiS, Ziobry i Romanowskiego.
2: A na koniec angielska piłka.
4: Wycofanie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Europy nie pokrzyżuje planów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Zapewniał na konferencji prasowej w Brukseli najwyższy dowódca NATO, Amerykanin, generał Aleksus Grynkiewicz.
4: W miarę jak europejski filar wojskowy staje się coraz silniejszy, Stany Zjednoczone zyskują ograniczenie swojego kontyngentu. Skupiają się na tym, by zapewnić sojuszowi te krytyczne, ważne zdolności, których Europejczycy jeszcze nie posiadają.
2: Wyjaśniał generał Grynkiewicz. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Prokurator generalny czeka teraz na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.
2: W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
5: Witam.
2: Jakie jeszcze plany wobec Zbigniewa Ziobry ma Waldemar Żurek?
5: Chcę ustalić, w jaki sposób 10 dni temu polityk PiS wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma tam status, a także kto i w jaki sposób udzielił mu zgodę na pobyt. W tej sprawie wystąpił do naszego MSZ i amerykańskiego ambasadora.
6: Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego.
5: Waldemar Żurek zapowiedział też, że podejmie próby unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Jutro natomiast minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz Marcin Romanowski.
4: Uzależnieniami behawioralnymi zajmiemy się w środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Są one coraz częstszym problemem i są bardziej podstępne niż uzależnienie od substancji takich jak tytoń czy alkohol.
4: Kompulsywne jedzenie, zakupoholizm czy hazard mogą rozwijać się latami.
7: Pierwsze często konsekwencje to konsekwencje albo finansowe w przypadku na przykład pacjentów uzależnionych od hazardu, albo takie konsekwencje właśnie psychospołeczne związane z zerwanymi relacjami. Zaczynam tracić dawne zainteresowania, pasje, problemy w pracy, problemy z koncentracją, z uwagą i wszystko zaczyna się kręcić wokół czynności.
8: Czy to jest tak, że tych uzależnień jest coraz więcej, bo mamy łatwiejszy dostęp, są na wyciągnięcie ręki. Nie muszę biegać po sklepach, tylko usiądę z telefonem i mogę robić zakupy. Też wydaje mi się, że nie jestem uzależniona od hazardu, bo nie poszłam do kasyna, a jednak mam to w telefonie.
7: Na przykład kupują i od razu anulują te zakupy, bo najbardziej atrakcyjny jest sam mechanizm kupowania, czyli to, że on mi daje jakąś chwilową ulgę, chwilową gratyfikację, reguluje emocje.
2: Tłumaczy psychoterapeuta uzależnień dr Roman Solecki.
4: A ze specjalistą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Piłka nożna w faktach RMF FM. Czy wieczorem poznamy piłkarskiego mistrza Anglii?
4: Szanse na świętowanie mają kibice londyńskiego Arsenalu. O wszystkim może przesądzić mecz Wisienek z Obywatelami, czyli drużyny Bournemouth z Manchesterem City.
2: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
9: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy. Piłkarze z Manchesteru muszą wygrać, by zachować szansę na tytuł.
9: Tak, jeśli zremisują albo przegrają, to wieczorem Arsenal będzie mistrzem, a warto dodać, że londyński klub na taki sukces czeka 22 lata. Natomiast Manchester City ma przed sobą naprawdę bardzo trudne zadanie. Bournemouth notuje bowiem fantastyczną serię 16 meczów bez porażki w Premier League. Ostatnio przegrali 3 stycznia. No, chcemy do końca sezonu mieć jakieś opcje. Chcemy w ostatnim meczu z naszymi kibicami jeszcze o coś grać. Chcemy, by mecz z Aston Villą miał znaczenie. Ale żeby tak się stało, musimy wygrać z Bournemouth. Tak mówił trener Manchesteru City, czyli Pep Guardiola.
4: A o wyniku tego piłkarskiego starcia usłyszycie w wieczornych faktach sportowych.
2: A my słyszymy się o 17.30.
4: Punktualnie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: No i znowu pojawiły się żaluzje tak zwane na mapach pogodowych.
2: Żaluzje
3: czym
2: na
3: są
2: mapach?
3: Żaluzje? Już wyjaśniam, drodzy państwo. Zgłosimy. Tak, no my tu sobie żartujemy, że żaluzje to są oczywiście gęste mgły, ale żartów nie ma, kiedy trzeba przejechać nocną trasę, a te mgły pojawią się w Małopolsce, na Kielecczyźnie, na Mazowszu, na Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach. Generalnie uważajcie.
12: Jutro w ciągu dnia deszczowo na zachodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj lepsza połowa dnia w RMF FM. Z Wami cały czas na posterunku dobrej zabawy, pogody,
3: właśnie
12: uśmiechu i radości.
3: Wszystkie nasze koleżanki i koledzy z redakcji wyszli dokładnie.
12: Przecież sznureczkiem wyszli z redakcji.
3: 17.05.
12: Bawcie się dobrze, pa!
3: No to co, kończymy pracę, co?
12: Gramy.

0: Dzwoni słuchacz i mówi, że ma bardzo ważną informację. Proszę bardzo.
1: Kotek robi miau, piesek robi hał.
0: Fajne, rzeczywiście, tak, racja.
2: A wy jak robicie?
0: To działa, mówię.
2: Pochwalcie się, co u was słychać?
0: Działa.
2: Jak wam mija dzień? Czy jesteście gotowi na nadejście środy? 12,2 miliony.
0: Gorąca sekretarka już czeka. Dzwońcie do niej, bo będzie jej smutno. 12,2 miliony.

0: pulsujący beat to Felix Jen. W RMF FM oczywiście, 18 minut po 17, RMF ciągle z wami i takie ważne rzeczy z internetu. Dlaczego większość z nas jest praworęczna? Takie pytanie jest na rmf24.pl.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy odkrywają zagadkę.
1: Wiadomo dlaczego?
0: Nie wiem, ale na przykład tak z mojego doświadczenia, cokolwiek robię lewą ręką, no to mi nie wychodzi, także może dlatego.
1: Ty nie myślałeś o tym, żeby zostać naukowcem?
0: Myślałem o tym.
1: Czasem coś tak mądrze powiesz.
0: Że taki inteligentny?
1: Czasem.
0: Okej. No. Dzięki.

0: reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
5: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
6: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
7: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Niewiele konkretów wynika z rozmowy telefonicznej wicepremiera, minister obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem.
3: W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef MON pisze, cytujemy:
2: trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
3: Ten temat wróci w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Joanny Górskiej będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
3: Polecamy tę rozmowę. Koniec akcji służb na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Strażacy znaleźli ciało poszukiwanego 18-latka.
2: Do tragedii doszło, gdy na jeziorze przewrócił się rower wodny, którym pływali 4 tegoroczni maturzyści z Mazowsza. Od Wawelu rozpoczęła się wizyta węgierskiego premiera w Polsce.
3: Peter Madziar spotkał się tam z kardynałem Grzegorzem Rysiem. W jego towarzystwie zwiedził wawelską katedrę.
2: Łączymy się od razu z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował u podnóża Wawelu przy ulicy Kanoniczej. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry.
3: Witamy Maćku. O czym Madziar mówił na Wawelu?
4: Przede wszystkim podkreślał wielowiekową przyjaźń między Polską i Węgrami. Zapowiedział też nowe otwarcie w stosunkach między naszymi krajami. Dlatego przyjechało ze mną kilku ministrów. Będziemy rozmawiać o kulturze czy infrastrukturze, ale też o rolnictwie, w której Polska bardzo się rozwinęła. Jest dobrej myśli, mówił Peter Madziar. Węgierski premier z Wawelu udał się na rynek główny. Około 18:00 natomiast wsiądzie do pociągu, którym pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: I widmo podwyżek żywności na początek.
3: A zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
6: W ślad za ropą mocno podrożał gaz, to oznacza droższe nawozy, co mocno podnosi koszty produkcji rolniczej. Więc jedzenie też może być sporo droższe. Komisja Europejska ma plan na rzecz nawozów. Szczegóły zna Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Na dzisiaj brak konkretów, bo według Komisji Europejskiej rolnicy mają zapasy nawozów. Rezerwa kryzysowa to tylko 200 milionów euro na całą Unię, a jej wzmocnienie nastąpi dopiero latem. Ewentualne dopłaty muszą pochodzić z budżetów krajowych lub przesunięć w obecnych funduszach rolnych. Zapowiedzi dotyczące darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla zakładów azotowych i możliwego transferu tych środków do rolnictwa pozostają na razie bardzo ogólne.
6: Na pocieszenie kawa tanieje. Funt standardowej arabiki w Nowym Jorku kosztuje 2,60 dolara. Pół roku temu powyżej 4 dolarów. Od wojny na Bliskim Wschodzie, drogiej energii, transportu ważniejsza okazuje się być pogoda. W tym roku zbiory mają być sporo lepsze. Ceny paliw u nas znów w górę. Jutrzejsza maksymalna cena 95 będzie wyższa o 10, a diesla aż o 15 groszy niż dziś. Euro dzisiaj bez zmian 4,35 zł, dolar w górę 3,67 zł. Na giełdzie w Warszawie wciąż trwa huśtawka, dzisiaj czas na spadki. WIG 20 w dół ponad 1,5%. Władimir Putin właśnie wylądował w Pekinie podczas dwudniowych rozmów z Xi Jinpingiem. Ma wrócić temat budowy potężnego gazociągu Siła Syberii 2. Na razie Chiny i Rosja nie mogą się dogadać w kluczowej kwestii cen surowca w tym kontrakcie. Sosnowiec może wyznaczyć nowy standard maluszkowego przy narodzinach trzeciego dziecka oraz kolejnych w tym mieście. Rodzice mają dostać 10 000 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Kuba i Kuba z nowością Stygnie. Lato jeszcze tak trochę przedwcześnie, ale piękne dźwięki w sam raz na długą trasę. 17 minut, będzie 18.
1: Od razu mówię, dlaczego ty znów przeglądasz rzeczy sportowe, jak ja mówiłam już kiedyś, sport...
0: Ale to ja przeglądam, a nie ty.
1: No dobrze, rozumiem, że chcesz rozmawiać o sporcie. Ja nie jestem dobrym partnerem do rozmawiania o sporcie.
0: Ale może ktoś z was jest. Słuchajcie, były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham został pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Tak donoszą to.
1: A no to ploteczki to ja lubię, ale ciekawe czemu teraz?
0: Nie wiem. Może zwrot podatku dostał.
2: Reklama. Marielce pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
4: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
5: Sachetto. Sacher torte.
2: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: Mode z najlepszą muzyką w lepszej połowie dnia w RMF FM. Za chwilę 18, dokładnie 10 minut nas dzieli od 6, ale wy już na łączach od długiego czasu.
1: No to sprawdźmy, w jakich sprawach dzwoniliście.
2: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
3: Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć mamie, że ją kocham bardzo. Urlop, zaczynamy urlop.
4: Puszczajcie więcej, to jest Filipik Grzeszczak, pozdrawiam.
5: Siema, tu Kapiszon. Wracam się do słuchaczy, by ktoś widział Romusia i pana Ambrożego. Poszukuję ich, dzięki.
6: Z jednej strony koło środy jest wtorek, a z drugiej strony koło środy jest czwartek.
7: Dzień dobry, z tej strony Wiktor i
8: Milan.
7: Chcielibyśmy państwa bardzo pozdrowić, ponieważ jesteśmy super słuchaczami radia RMF FM. Dla nas jest najlepszym radiem. Pozdrawiamy.
9: Niby siedzę na rybach, a wcale nie siedzę na rybach, tylko na brzegu. A ryby nie widziałem już chyba 2 miesiące.
1: Ale to jest jeszcze kluczowe pytanie, czy ty jesteś kolego na rybach, czy ty łowisz?
0: Tak jak z kinem, nie? Do kina czy na film?
1: Jest różnica.

0: za Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
7: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
6: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM.
8: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Hot Grill.
10: Parilla Caliente.
11: Grilla Calda.
12: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM.
15: A fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Prosimy.
16: Zapraszamy. Nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce.
17: Twierdzi wicepremier Kosiniak-Kamysz w lakonicznym wpisie po telefonicznej dyskusji z szefem Departamentu Wojny USA.
16: Buntuje się służba więzienna.
17: Pracownicy czują się oszukani przez rząd.
16: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
17: Gościem Joanny Górskiej jest były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
16: Informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tuż po rozmowie z szefem Pentagonu, Pitem Hegsetem.
17: W Faktach ponownie witamy dzisiaj reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
18: Ponownie Michale, jestem, dzień dobry.
16: Co jeszcze napisał szef MON?
18: Jego wpis w serwisie X jest dość lakoniczny. Zapewnia w nim, że Pit Hegset potwierdził mu, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski, a to brzmi bliźniaczo do przytoczonego przez was zdania, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w naszym kraju nie zapadła. Władysław Kosiniak-Kamysz pisze też, że Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Są też kurtuazyjne zapewnienia o tym, że relacje wojskowe między Polską a Stanami są silne, a nasz kraj jest modelowym sojusznikiem. Takie zdanie miał wielokrotnie dziś usłyszeć podczas rozmowy z Pitem Hegsetem, minister obrony.
16: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej.
17: Jak dowiedział się reporter RMF FM, 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów.
16: To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych, wynegocjowanych z końcem roku.
17: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, usłyszałeś, że więziennicy czują się oszukani przez rząd.
19: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
20: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
19: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów zmianach średnio po 300 zł miesięcznie. Najwięcej w Kielcach, po 500.
16: Fakty RMF FM. Zawsze na temat.
17: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
16: Witamy.
11: Witamy, Joanna Górska. Dzień dobry i zapraszam na popołudniową rozmowę w RMF FM. Naszym gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ. Dzień dobry, witam serdecznie.
21: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Panie profesorze, proszę powiedzieć, wizyta premiera Węgier po prostu zwyczajnie tylko miła, czy może strategicznie ważna dla przyszłości Europy?
21: Ciekawe i korzystne dla Polski, że premier Węgier wybrał nasz kraj na pierwszą wizytę. Na pewno to buduje prestiż i stwarza pewne nadzieje na poprawę relacji, ale ja zwróciłem też uwagę na taki aspekt, że pierwszą wizytę złożył w trybie prywatnym w byłym mieście Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Krakowie. To dość ciekawe, że od tego zaczął.
11: A skąd taka...
21: No jest w Krakowie.
11: Nie, już teraz nie. Zaraz...
21: Ale to był pierwszy krok.
11: Wsiadł do pociągu i rusza do Warszawy. Kolejna wizyta właśnie w Warszawie i w później Gdańsk. A to, że to ciekawe...
21: Dlatego, że to
11: względu?
21: Jest taki wątek tej polityki historycznej węgierskiej. Te duże Węgry, odwołanie do historii. I myślę, że to ma ten też wymiar, że to jednak właśnie ta pewna kultura krakowska.
11: Tak, dlatego
21: może być taka kontynuacja tej polityki tożsamościowej i tak dalej.
11: Polak, Węgier, dwa bratanki, do szambli i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech nam Pan Bóg błogosławi. Tak napisał na Twitterze, no, na X-ie, Peter Madziar. Miło.
21: Bardzo miło, też uważam, że dobry taki aspekt, że on będzie w Warszawie na spotkaniu z prezydentem, a później taka bardziej... część też prywatna, ale też taka otwarta w Gdańsku z premierem Donaldem Tuskiem, uznanie znaczenia Solidarności. Bardzo dobre gesty.
11: No a natomiast jutro nasz minister sprawiedliwości ma się spotkać z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się Marcin Romanowski i jak doszło do tego, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
21: No, wydaje mi się, jest to dość oczywiste. No, administracja amerykańska uznała, że polski rząd, polskie władze są niewiarygodne, nie są w stanie zabezpieczyć sprawiedliwego procesu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Udzielili mu gościny. Tak, no to też pokazuje stan naszych relacji.
11: Nie, ale wykorzystywanie wizyty Petera Madziara w Polsce do tego, żeby dowiedzieć się, jak do tego doszło, że ich już na Węgrzech nie ma.
21: No nie wiem, czy to jest potrzebne. No przecież nie odpowiada za to premier Madziar. To są kwestie relacji polsko-amerykańskich. Dlatego ta sprawa jest tak bardzo poważna. Bo to jest takie wotum nieufności dla rządu, ten fakt udzielenia gościny.
11: Czyli dostaliśmy od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, policzek?
21: No przecież minister Radosław Sikorski z Węgier, gdy Węgry udzieliły gościny, odwołał ambasadora na znak protestu. Traktował to jako wrogi gest. Zamrożone zostały stosunki. No nie jest w stanie tego zrobić, bo Stany Zjednoczone są bardzo ważnym sojusznikiem. Też wymiar tego, czy znaczenie tej decyzji jest podobne. No może by dobrze by było, gdyby odwołał szarżę d'affaires Bogdana Klicha, bo może by dzięki temu naprawił polską dyplomację. No, musimy widzieć, po prostu gest ten sam, takie same znaczenie, ale my inaczej podchodzimy do Stanów Zjednoczonych, bo to jest ważne państwo.
11: A jak Stany Zjednoczone traktują nas, biorąc pod uwagę to, że Zbigniew Ziobro w tej chwili przybywa w Stanach Zjednoczonych, a nasz minister sprawiedliwości zapowiada, że jest już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry?
21: No myślę, że on będzie oddalony. Ja nie wiem, co minister sprawiedliwości jedno mówi. Inną kwestią jest działanie premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra obrony, bo przecież Stany Zjednoczone w międzyczasie wstrzymały relokację wojsk, 4000 żołnierzy. To jest bardzo poważny problem teraz. No, jesteśmy pogubieni w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi zupełnie. No nie ma tutaj koordynacji. No przecież Stany Zjednoczone to zrobiły świadomie. Możemy składać różne rzeczy, no składajmy, no, ale to nie, to musimy
11: ale
21: zrozumieć ten gest.
11: Rozmawiajmy, trwa gorąca linia Warszawa-Waszyngton. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, rozmawiał z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych, no i na Twitterze napisał: trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszaniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, uspokaja właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Bardzo mnie niepokoi ten komunikat, on oznacza, że dlaczego? Nie ma decyzji. Na przykład tak, jakie były nadzieje, że te 4000 żołnierzy nie przyjedzie, a na przykład zamiast tego jakieś będą przesunięte siły z Niemiec. Nic takiego nie ma. Czyli to jest takie przykrycie tego, mówię kolokwialnie, tego bardzo poważnego faktu, tej klęski dyplomatycznej. No jednak ograniczenia o 40% liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. No i te słowa, które pani przytoczyła, one no tutaj nic nie wskazuje na to, żeby ta decyzja miała być odwrócona szybko.
11: Czyli nie możemy być uspokojeni takim komunikatem?
21: No według mnie on jest niepokojący, dlatego że no nie ma odniesienia się do głównego problemu. To znaczy, co z tymi żołnierzami?
11: A proszę powiedzieć, kto zawinił i jakie błędy ewentualnie zostały popełnione, że taki cios może Polska otrzymać?
21: Ja myślę, że to jest takie pęknięcie balonu, coś, taka jakościowa zmiana, przelanie czary gory, czy po prostu nie jesteśmy bliski.
11: Po której stronie?
21: No po naszej, to jest reakcja na naszą politykę, naszego rządu. Po prostu w każdym momencie staramy się ten kij w szprychy polityki amerykańskiej krytykujemy. No, są głosy, że to jest reakcja na słowa premiera Donalda Tuska, który ostatnio pouczał Stany Zjednoczone, że mają prowadzić rozważną politykę wobec Iranu. No to i Stany Zjednoczone do tej pory moim zdaniem jakby chroniły Polskę, krytykowały raczej Niemcy. A teraz, też ze względu na dobre stosunki na przykład z prezydentem, a teraz stwierdziły, że tego nie będą robić. I teraz te stosunki są takie, jakie są naprawdę, a nie takie jak ten balon o tym bliskim sojuszu polsko-amerykańskim został nadmuchany w Polsce.
11: Panie profesorze, ale my już nie jesteśmy strategicznym sojusznikiem i nie jesteśmy kimś, z kim opłaca się być?
21: Mi się wydaje, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych nie jesteśmy, bo my odpowiadamy negatywnie na różne oczekiwania i prośby. Na przykład wstąpienie do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy, żeśmy to obśmieli, rozmieszczenie baterii Patriot w jednym z państw arabskich dla obrony przed atakami, odpowiedzieliśmy negatywnie. No te słowa krytyki, że my nie będziemy podbierać żołnierzy niemieckich. I te nasze ciągle mówienie, że my Bóg wie ile płacimy że tym żołnierzom, żeby oni tu byli, to jest wręcz obrażające dla Stanów Zjednoczonych. Tak jakby oni tu byli do jakichś pieniędzy. Albo że my ile wydajemy tych pieniędzy na sprzęt wojskowy, nie wiadomo czy on w ogóle będzie potrzebny i tak dalej. Bo to nie o to chodzi. Stany Zjednoczone oczekują sojuszu, to znaczy też jakiejś wspólnej polityki, wspólnych
11: wzajemności.
21: Interesów.
11: O tym będziemy rozmawiać już za chwilę w części internetowej. Bardzo serdecznie dziękuję słuchaczom Radia RMF FM. Dalsza część rozmowy w naszych mediach społecznościowych i na naszym kanale na YouTubie, gdzie pytanie między innymi, czy w tym konflikcie i w tym pożarze Polska, Stany Zjednoczone może pomóc prezydent Karol Nawrocki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Dwanaście minut po 18:00. Lepsza połowa dnia. Jeszcze do 19:00 z wami. Bardzo nas ciekawi, co robicie teraz.
1: O tej porze. Tak. To jest dobre pytanie. Parkujecie pod domem, czy może pod sklepem jeszcze? A może jeszcze w pracy jesteście? A może odbieracie dzieci z zajęć dodatkowych?
15: A może dzieci śpią?
1: A może stoicie w korku? Ajaj.
15: Gdziekolwiek jesteście, można dać głośniej. Ola Filipek
1: i Mateusz Operchał.

0: Co to za uśmiechy? Są dziwne jakieś takie?
1: A czemu uśmiechy dziwne?
0: No nie wiem.
1: Mateusz przeglądający TikToka? Bardzo ciekawa sprawa.
0: Nie, no ty przeglądasz TikToka.
1: No tak,
0: przecież.
1: Tak, bo słuchajcie, jest hit. Ostatnio Amerykanie odkryli, że można ugotować truskawki. No tak, czyli co? No słowem odkryli po prostu kompot.
0: Odkryli Amerykę, można powiedzieć. Kompot. Zobaczcie, Amerykanie zawsze mają wszystko lepiej. Już mają truskawki.
1: Wyobrażacie?
0: Ja się boję, jak co będzie, jak go nie odkryją schabowego.
1: A wyobrażacie sobie, co będzie, jak kiedyś przez przypadek wrzucą ogórka do śmietany?

0: zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
2: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: 18.30 i czas na fakty. Z nami Anna Wachowska.
9: Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut została zatrzymana przez izraelskie służby. To w sumie 3 osoby. Te informacje przekazał rzecznik polskiej sekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Wiadomo, że zatrzymani są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jesteśmy zupełnie pogubieni w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, komentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Chodzi o umożliwienie wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze oraz o wstrzymanie relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski. I ta druga sprawa jest niepokojąca, mówił Czaputowicz, zwracając uwagę na ogólnikowość komunikatu po dzisiejszych rozmowach ministra obrony z szefem Pentagonu.
10: To jest takie przykrycie tego, mówię kolokwialnie, tego bardzo poważnego faktu, tej klęski dyplomatycznej, no jednak ograniczenia o 40% liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju.
9: Cała rozmowa Joanny Górskiej z byłym szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem jest na rmf24.pl. Dwie ciężarówki zderzyły się na drodze krajowej numer 74 w Świętokrzyskiem. Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Kostomłoty I. Chodzi o trasę Piotrków-Trybunalski-Kielce. I tam jedziecie wahadłowo. Uważajcie. A my z nowymi faktami wracamy o 19.00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: i Marisa. Taka nowość, która zapewne pojawi się, powiedziałem nowość?
1: Nowość, chciałem powiedzieć, że tak.
0: Pojawi się w propozycjach do poplisty niebawem u Darka Maciborka po 19.
1: Poplista po 19 i wcześniej jednak fakty, w których zabierzemy was do Cannes.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Piotr Salak.
2: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Polska Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: audiobooków z kryminałami?
1: No, dlaczego?
0: Bo lubi śledzić tekst.
2: Wstawaj, szkoda dnia.
3: Rozbawimy was już jutro o 5:30.
4: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
7: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
6: I długo tak siedzisz i świecisz?
7: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
8: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso.

0: rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Poniedziałek,
4: wtorek,
5: środa,
4: czwartek.
6: Szybko zleci.
7: Byle do piątku.
8: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
9: Sponsorem Byle do Piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
12: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
13: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
12: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
14: Barbara, jaka piękna fryzura.
15: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
14: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
16: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
17: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
18: Po reklamie.
19: Ola Filipek i Mateusz Operchał, dziękujemy Wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
20: A fakty ma dla nas Anna Wachowska.
21: Wstrzymanie relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski w ocenie byłego szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM mówi o efekcie działania naszego rządu. Na festiwalu w Cannes prezentacja filmów tych reżyserów, którzy są faworytami do Złotej Palmy. A na koszykarskim parkiecie walka o półfinał Orlen Basket Ligi. Niewiele jest konkretów po rozmowie telefonicznej wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny USA Pitem Hegsethem. I to jest najbardziej niepokojące, powiedział w popołudniowej rozmowie Jacek Czaputowicz, gość Joanny Górskiej. Joanna jest z nami. Powiedz, jak sygnały zza oceanu odbiera były minister spraw zagranicznych?
22: Jacek Czaputowicz mówi wprost o klęsce dyplomatycznej, której nic nie pomoże. Nawet prezydent Karol Nawrocki, gdyby chciał, bo jak twierdzi, pękła bańka strategicznego sojusznika, już się staną po prostu nie opłacamy.
23: Powinniśmy przede wszystkim przywrócić pobór, wziąć odpowiedzialność za te bezpieczeństwo, powiedzieć społeczeństwu prawdę. A my w oczach Amerykanów jesteśmy takim cwaniackim państwem, który nigdzie się nie angażuje, bo do tego nie chcemy być w misji na Ukrainie i tak dalej. I chcemy, żeby wszyscy nam zapewniali bezpieczeństwa.
22: A ta prawda, zdaniem byłego szefa dyplomacji, to odpowiednia liczba wojska i to wojska odpowiednio przeszkolonego. To mogłoby być wstępem do budowania stabilnego sojuszu.
21: W Parlamencie Europejskim trwa burzliwa debata dotycząca obecności amerykańskich wojsk na Starym Kontynencie. Przysłuchuje się jej w Strasburgu wysłannik RMF FM Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy.
24: Kłaniam się ponownie.
21: I jakie jest stanowisko Europarlamentu w tej sprawie?
24: No, jak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas,
1: obecność wojsk USA leży w interesie obu stron, ale obecnie Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Michał Kobosko, inicjator dzisiejszej debaty, zwraca uwagę na znaczenie pobytu amerykańskich żołnierzy w Europie.
3: Jako czynnik odstraszający czy zniechęcający Rosję od realizacji jakichkolwiek agresywnych planów dalej idących niż obecna agresja na Ukrainę.
1: Przeciwni dyskusji na ten temat byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan, za obecną sytuację wini polski rząd.
4: Mieliśmy do czynienia z wilicznymi prowokacjami antyamerykańskimi zarówno premiera Tuska, jak i ministra Sikorskiego. Aż wreszcie kilka tygodni temu premier Tusk oświadczył, że Polska nie chce żołnierzy amerykańskich, którzy będą opuszczać terytorium Niemiec.
1: Wskazuje Adam Bielan ze Strasburga, Paweł Konieczny.
5: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
21: Na międzynarodowym festiwalu w Cannes dziś dwa najnowsze filmy znanych reżyserów. Są oni uważani za faworytów tegorocznego konkursu. O kogo chodzi i o jakich produkcjach mowa? O tym prosto z Francji korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Gwoździem krańskiego programu są dzisiaj Gorzkie Święta, komediodramat kultowego już hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który w przeszłości otrzymał już w Cannes między innymi nagrodę dla najlepszego reżysera, był też już szefem jury, ale nigdy jeszcze nie zdobył Złotej Palmy. Zdanie francuskich mediów, tegoroczni jurorzy mogą więc chcieć w cudzysłowie nadrobić to zaniedbanie. Światową premierę ma też dziś na festiwalu nowy dramat mieszkającego we Francji znanego rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagincewa pod tytułem Minotaur, z wojną w Ukrainie w tle, wojną, przeciwko której ten twórca protestuje.
21: A na koniec tych faktów zaglądamy na koszykarskie parkiety. W Orlen Basket Lidze trwają ćwierćfinały. Po raz trzeci spotkały się drużyny Dzików Warszawa i Trefla Sopot. W faktach Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy. Patryku, do przerwy Dziki lepsze o 3 punkty.
7: Dokładnie, 45-42. W pierwszej kwarcie Dziki wypracowały sobie nawet 11 punktów przewagi, no ale łatwo przyszło, łatwo poszło. Na początku drugiej kwarty Trefl te straty odrobił. Goście z Sopotu mieli jednak duże kłopoty z trafieniem do kosza. Trochę w trakcie meczu tę skuteczność poprawili. Dziki dobrze radzą sobie pod koszem Sopocian, ale z dystansu szło fatalnie. Jeden celny na 9 prób. Natomiast w ostatnich kilku sekundach tej pierwszej połowy udało się gospodarzom rzucić 2 celne trójki. Wieczorem w Dąbrowie Górniczej MKS podejmie jeszcze Legię Warszawa, która w razie zwycięstwa zostanie pierwszym półfinalistą.
21: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w pierwszych dzisiejszego wieczoru faktach sportowych w RMF FM.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Oho, są zastrzeżenia do poblisty, posłuchajcie.
26: No, Darku, jest nam, nie ukrywamy, trochę przykro, bo doszły nas słuchy, że kolegom tutaj z redakcji zapowiadasz, piosenki, dedykujesz tak, piosenki, a...
25: No bo problem polega na tym, że ja nie znam waszych ulubionych.
27: Ale my lubimy dużo.
26: Ale Darek, my się znamy nie od dziś, ty nie wiesz, jakie są nasze piosenki ulubione. Dokładnie. To nie musi być ulubiona, to może być jakakolwiek.
25: Sandra Maria Magdalena, wiem, że Mateusz się w tym kocha.
26: Plakat ma nad łóżkiem nawet.
25: Z Bravo Girl, sprzed lat. No to może Bibi dla Mateusza, a Faithless dla Oli.

Ja wyraźnie czasami słyszę, że Bibi Rexa śpiewa w nagraniu New Religion Witaminy, witaminy, czyli dobra dawka energii. To lista to Darek Maciborek ze specjalnymi dedykacjami dla was każdej piosenki najpopularniejszej obecnie w Polsce. Sam Fender, Olivia Dean, Rain on Me. No to musi być dla wszystkich projektujących miłość w propozycjach do waszej listy. Rain me in.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

przyklejeni balladą Gdy będziesz sam, Wiktoria Kida i Oskar Sims na top ten poplista. Teraz nie wiem, czy znacie, znacie na pewno słynne tyry, ty, tyry, tyry, ty w nowej wersji. Muzykę zawsze można ulepszyć, tym razem remix, tak to się nazywa. David Guetta, remix przeboju Milki, Just the way you are, w propozycjach do waszej listy. EDM, ciąg dalszy do

0: I do takiej pocałunek i wszystko za sprawę, że oszalałem ten pierwszy raz z nią. Silniejszy od rock'n'rollowego życia i wszystkich używek świata. Silniejszy. Damiano David, The First Time. Za moment wracamy i to jest silniejsze od was. Zostaniecie blisko radia, bo za chwilę i Dracula, i Królowa Popu, i sezon na przeboje.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Reklama.

0: Wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
4: Masz Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo EOBW, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: I już w maju o 20 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Dorwać Gringo. Pełna napięcia, opowieść o przetrwaniu i walce z systemem. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sprawdź to sam, czyki dał, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Po reklamie.
2: Poblista w RMF FM. Notowanie.

Impala i Jenny. Królowa popu powróciła z nową księżniczką popową w nagraniu Bring Your Love. Zamknij oczy i posłuchaj, jak kultowy Vogue. Kultowy Vogue Madonny w brzmieniu przetrwał próbę czasu. Madonna i Sabrina Carpenter.

0: flirtowanie z wami. Proponuję tym razem Daria Mark. Dotknij no żar pop ballady w starym stylu. Od takiego dotykania i ciągle rozmawiamy o muzyce. Oj, to ogień, ogień.
1: Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, etc., Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF.fm.
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
11: To posłuchaj.
12: Super! Dziękuję bardzo.
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Czeka
15: ponad milion złotych.
14: Zagrasz?
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
22: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
23: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
22: A, no i merci bardzo.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
27: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

dni bletki na Top Ten Poblisty. Dwa dni dokładnie do wersji akustycznej tego nagrania, do usłyszenia już w czwartek po piste live session z Betką po 20. A teraz ciąg dalszy w propozycjach Girl Power, muzyka z cyklu Girl Power, dziewczyna i kochane Zofia Leja. Kupiłam bilet.

Piękny letniaczek gotowy. Słuchasz, już wiesz, no czujesz słońce na skórze, zapach kremu z filcem, jeszcze drinka z palemką. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. A na szczycie power ballada Doda z pamiętnikiem.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
4: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
5: Co to jest za temat? A musimy?
3: A w piątki mikrofon przejmują radiowe Olki.
5: Jak do tego doszło? Nie wiem.
4: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
3: Już jutro po 14.
6: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
7: Nie ma rzeczy mojego szefa, który mi się nie podoba.
8: Jest pan zachwycony, rozumiem.
9: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
10: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
11: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
12: Za późno, za późno, panie redaktorze.
13: Lepiej późno niż wcale.
3: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
14: I już w maju o 20:00 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Dorwać Gringo. Pełna napięcia, opowieść o przetrwaniu i walce z systemem. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
3: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
20: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Anna Wachowska.
21: Jestem, zapraszam. Na początek przekażemy ważne dla kierowców informacje z tras Mazowsza. Szefowa unijnej dyplomacji o amerykańskich wojskach w Europie. Przytoczymy słowa, które padły w Europarlamencie. Połączymy się z korespondentem RMF FM, który o kulisach decyzji Pentagonu rozmawiał z żoną amerykańskiego żołnierza. Będą również fakty sportowe. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 między Radomiem i Zwoleniem na Mazowszu. W pobliżu Lwatki Królewskiej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Zderzenie samochodu dostawczego z osobowym na warszawskim odcinku S2. Między węzłami Ursynów Wschód i Wilanów zablokowany jest pas jezdni w stronę Terespola. Uważajcie. Wstrzymanie rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Polsce i Niemczech było do przewidzenia. Tak mówiła w czasie debaty w unijnym parlamencie szefowa dyplomacji wspólnoty Kaja Kallas. Wezwała też do tego, by Europa wzięła odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
1: Korespondenci RMF FM, najbliżej faktów.
21: Wyjazd mojego męża do Polski został odwołany w zeszłym tygodniu, powiedziała korespondentowi RMF FM żona amerykańskiego żołnierza, który miał wziąć udział w rotacyjnym rozmieszczeniu wojsk w naszym kraju. Jak podkreśliła, publiczne komunikaty Pentagonu nie pokrywają się z tym, co żołnierzom przekazano, ani z momentem, w którym ich o tym poinformowano. Paweł Żuchowski na linii faktów. Witamy, Pawle. Co jeszcze usłyszałeś?
22: Dzień dobry. Żona amerykańskiego żołnierza zaznaczyła, że jej mąż oraz jego koledzy przygotowali
0: przygotowywali się do wyjazdu od wielu miesięcy. Część sprzętu została już wcześniej przetransportowana, a żołnierze byli w końcowej fazie szkolenia. Według jej relacji część wojskowych dowiedziała się o odwołaniu wyjazdu z portali informacyjnych poświęconych wojsku, podczas gdy inni zostali poinformowani przez przełożonych dopiero po publikacjach medialnych. Żołnierze mieli dzwonić do siebie nawzajem, pytając, czy podawane informacje są prawdziwe, ponieważ trudno było im w nie uwierzyć. Niektórzy wojskowi mieli już podpisane umowy na wynajem swoich mieszkań na czas pobytu poza granicą USA. Do tej pory nie przedstawiono im powodów odwołania wyjazdu. Relacja ta wydaje się przeczyć informacjom przekazywanym przez Pentagon. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawianie jej w taki sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi wczoraj pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Joel Valdez. Ja dzisiaj ponownie wysłałem pytania do Pentagonu, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
21: Strażakom udało się opanować pożar traw i trzcin w pobliżu miejscowości Ibiszcze w gminie Choroszcz w Podlaskiem. Na miejscu jest 15 zastępów. Pożar objął obszar około 10 hektarów. Nie ma zagrożenia dla żadnych zabudowań. Sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
2: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności i w kilkunastu językach co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
21: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Za chwilę w RMF FM przegląd wydarzeń sportowych, a za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Dobrego wieczoru.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Kontuzja krzyżuje plany Alcaraza. Na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Patryk Serwański.
23: Carlos Alcaraz nie wystąpi w tym roku na Wimbledonie. Wszystko to związane z kontuzją nadgarstka, którą leczy ciągle hiszpański tenisista. Alcaraza nie oglądaliśmy na turniejach w Rzymie i w Madrycie. Zabraknie go też na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W Paryżu trwają obecnie kwalifikacje do tej prestiżowej imprezy. Pierwszy mecz wygrała Katarzyna Kawa, pokonała Ayane Akli z USA. W drugim secie przegrywała już 1-5, ale doprowadziła do tiebreaka. Magdalena Frank odpadła z kolei z turnieju w Strasburgu. Porażka w trzech setach z Kanadyjką Leilą Fernandez. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Ćwierćfinał w Orlen Basket Lidze. Dziki Warszawa na niespełna 3,5 minuty przed końcem meczu prowadziły z Treflem Sopot już 17 punktami. Od tego momentu niemoc w ekipie gospodarzy. Przewaga stopniała do punktów 5. Jeszcze niespełna pół minuty gry przed zawodnikami obu drużyn. Zwycięstwa potrzebują dziś piłkarze Manchesteru City. Tylko wygrana w meczu z Bournemouth pozwoli zachować szansę na mistrzostwo Anglii. Ale rywale nie przegrali w Premier League od 3 stycznia.
24: Bournemouth
23: 16 czy 17 meczów bez porażki. Niesamowita seria, a naszą jedyną możliwością jest zwycięstwo. Musimy tę serię przerwać. Tak mówił trener Manchesteru City Pep Guardiola. Doprecyzuje, seria 16 meczów bez porażki, w tym czasie 8 zwycięstw i 8 remisów drużyny Bournemouth. Nikola Grbicz, w przeszłości świetny siatkarz, a dziś wymagający trener, od pewnego czasu z sukcesami prowadzi reprezentację Polski. A jak się z nim współpracuje?
25: Dobrze wiem, jaką trener Grbicz ma charakterystykę, że to jest jednak osoba stanowcza, wiedząca, co chce zrobić, dążąca do celu i u niego nie ma miejsca na pomyłki. Ale trener zaprasza nas na dalsze indywidualne rozmowy, w których my możemy sobie porozmawiać twarzą w twarz, bez nikogo wokół, w których możemy sobie wyjaśnić.
23: Na rozmowę z Jakubem Nowakiem możecie obejrzeć na rmf24.pl.
20: W nocy troszkę wolniej jeździmy, kierowcy. Liczne zamglenia i lokalne mgły. Temperatura od 6 kresek w Gdańsku, Łodzi, lokalnie na południu 8 stopni. W środę po południu lokalnie pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Prognozowane są też burze. Termometry pokażą od 19 na wybrzeżu, po Morzu Gdańskim, do 22 kresek na pozostałym obszarze kraju. Pista Plus, Rockstreet wśród raperów, Mundial, Gwiazdy i Mapety i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy!

Topisa plus jeszcze więcej nowej muzyki i Roxy wśród raperów. Kolejny odcinek. Falowa już pamiętamy muzycznie z Matą. Wypłynęła na szerokie wody z Faustem, producentem, tym razem w wersji pop, rock, rap razem z raperem White'em 2115. Nie pozwolą wam zapomnieć o tej piosence. Chciałam ciebie więcej.

0: Dzieje się historia i wy o tym wiecie. Madonna, Shakira, BTS wystąpią podczas pierwszego w historii show w przerwie mundialu, finałowego meczu na mundialu. I poinformował nas o tym sam Chris Martin, wokalista Coldplay, odpowiedzialny za muzyczne show razem z Muppetem.
1: Well, this year for the first time there's a halftime show at the World Cup final.
2: Halftime show.
0: Królowa popu Madonna, królowie K-popu, BTS, królowa Latina Shakira. No chyba już wygrali swój muzyczny show bez strzelenia jednej bramki na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sacher torte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poradek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: My już tak mamy, że uwielbiamy przeboje te, które doskonale znamy i takie też się pojawią. Polsat Hit Festival już od 22 maja do 24, oczywiście w Sopockiej Oporze Leśnej, na scenie ponad 150 artystów, wśród nich Magda Wójcik, znamy, Goja.
1: Chyba najfajniejsze jest to, że gramy utwór, który cały czas bardzo lubimy i który, no myślę, że cały czas jakby w świadomości ludzi istnieje i to jest fajne, że 20 lat piosenka Smak Słów już ma, a cały czas ktoś tam sobie nuci, nawet wiedziałam, że nawet koleżanki, koledzy podczas tej zapowiedzi sobie śpiewali, więc to jest bardzo miłe i z tego, co widziałam z tych zapowiedzi, chyba jest najspokojniejszy numer, ale liczę na to, że będą się ludzie bujać, na przykład do tego przytulać.
0: Smaczny przebój RMF zawsze z wami, z taką muzyką Goja, Smak Słów. Mamy dla was zaproszenia na Sopot Hit, Polsat Hit Festival w Sopocie 3322. No to może kilka słów o waszym, nie wiem, ulubionym smaku życia. Mamy trzy zaproszenia na festiwal. Piszcie.

0: już po pozycjach do waszej poblisty. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. I to jeden z największych wiralowych momentów tego roku. Piosenka, którą Justin wykonał podczas festiwalu Coachella swoim nowym, dojrzałym głosem. Potem zmieniła się w jego charakterystyczny wyższy wokal. No tak się potrafi przełączać Justin. Ale co ważne, no wielkość ma znaczenie. Znaczy wielkość skali głosu.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w

0: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.

0: Ty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: sama.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid. Czego pragną kobiety?
11: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
10: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
10: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
13: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
10: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie.
15: Zbliża się 21:00. Dyżur fakta RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Tylko opóźnienie, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, przekazał wiceprezydent J.D. Vance, komentując sprawę wojsk USA w Polsce. To jeszcze mówił. Posłuchajcie amerykańskiego korespondenta RMF FM. Dowiecie się także, kto stoi za serią podpaleń lasów w okolicach Radzynia Podlaskiego w Lubelskiem. A w faktach sportowych skandal w angielskim futbolu. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności, powiedział w czasie konferencji prasowej w Białym Domu wiceprezydent USA J.D. Vance. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że ostateczna decyzja nie zapadła. Podkreślał, że to tylko opóźnienie, nie kara dla Polski. Mówił, że USA kochają Polskę i Polaków. Tłumaczył, że to nie redukcja, a standardowe opóźnienie w rotacji, jakie może czasem się wydarzyć. Ale dodał też, oto fundamentalny problem. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata, dodał wiceprezydent. Vance powiedział, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
16: Ministerstwo Finansów USA nałożyło sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotylą zmierzającą do Strefy Gazy. Minister Scott Bessent nazwał tę flotylę prohamasowską. Jak dodał, próba przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy to absurdalna próba podważania postępów prezydenta Trumpa w budowaniu trwałego pokoju w regionie. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylii Sumut Rafał Piotrowski twierdzi, że 3 członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby. Dodał, że siły te zatrzymały 47 z 48 łodzi płynących do palestyńskiej enklawy. Niektóre z nich miały zostać ostrzelane.
18: Fakty z Lubelszczyzny.
16: Niedoszły strażak został aresztowany za podpalanie lasu w okolicach Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie. Namierzony przez policję 37-latek miał celowo wzniecać ogień na przełomie kwietnia i maja. Ostatni pożar miał wywołać w zeszły piątek, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Ze względu na panujące wówczas warunki atmosferyczne wywołane przez sprawcę pożary stwarzały realne ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na dalsze obszary leśne. W toku przesłuchań przed policją i prokuratorem podejrzany przyznał się do dokonania 6 podpaleń. Z kolei podczas posiedzenia aresztowego w sądzie zmodyfikował swoje wyjaśnienia, przyznając się jedynie do 4 takich czynów.
16: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Kończy się tegoroczny maraton maturalny. Z zadowolonymi abiturientami z Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
18: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki, wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
19: Bardzo dobrze poszło. To się matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
20: Czyli taki prezent na koniec matur.
21: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
16: Dziś, jak słyszeliście, odbyły się egzaminy z fizyki, ale też z języka hiszpańskiego. Jutro rozszerzony język polski i włoski, a w czwartek ostatnie egzaminy dwujęzyczne. Trzymamy kciuki.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
22: Skandal w angielskim futbolu. Drużyna Southampton została wykluczona z play-offów o awans do Premier League. Analityk tego zespołu miał przed pierwszym meczem baraży nielegalnie nagrywać trening rywali, czyli ekipy Middlesbrough. Szybkie śledztwo Komisji Dyscyplinarnej wykazało, że takie praktyki miały miejsce także wcześniej w trakcie tego sezonu. Angielski klub przyznał się do zarzutów, a Middlesbrough mimo porażki na boisku zagra w finale baraży. W Premier League o punkty walczą teraz drużyny Bournemouth i Manchesteru City. Przypomnę, Manchester City musi wygrać, by zachować szansę na mistrzostwo Anglii. 34 minuta i 0-0. Włoch Filippo Ganna wygrał 8 etap Giro d'Italia, 42-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Ganna zdecydowanie najszybszy, blisko 2 minuty przewagi nad drugim Tymenem Arensmanem. To była jedyna czasówka na tegorocznym Giro. Jutro kolejny etap z metą w Chiavari nad morzem, nad wybrzeżu Morza Liguryjskiego. Nerwowa końcówka i zwycięstwo Dzików Warszawa w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Dziki pokonały Trefla Sopot 85-78. A zagraliśmy z wielką energią, włożyliśmy w tym meczu dużo wysiłków w grę obronną, 12 przechwytów, 8 bloków, bardzo dużo energii włożonej w to, by wygrać. Oceniał trener Dzików Marko Legowicz. Teraz emocje w Dąbrowie Górniczej. MKS podejmuje Legię Warszawa. Legia na kilkupunktowym prowadzeniu. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 zbliżają się wielkimi krokami. Turniej od 1 czerwca w Warszawie. Specjalny stadion powstaje przed Pałacem Kultury i Nauki. Wyższe cele postawiono przed naszą kobiecą kadrą. Polki mają walczyć o medal. W grupie na biało-czerwone czekają m.in. Azerki czy Holenderki.
23: One grają ze sobą bardzo długo, są świetnie zgrane, trenują, z tego co wiem, to przez większość roku razem tylko w 3x3. Ale oprócz tego mamy jeszcze Azerbejdżan, który, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale w Azerbejdżanie nie ma ani jednej Azerki. Są to wszystko zawodniczki pościągane głównie z Ameryki.
22: Opowiadała Aleksandra Ziemborska. Przed rokiem Polki na mistrzostwach zajęły 4 miejsce.
15: Cieplej, coraz cieplej, ale też jutro przelotne opady deszczu. Możliwe w niektórych regionach także burze i tam mocniej popada. Termometry pokażą od 19 na wybrzeżu Pomorza Gdańskim do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju. W nocy tylko 5 stopni, Gdańsk, Łódź, lokalnie na południu 8 stopni. Mgły i zamglenia, więc kierowcy, nogi z gazu. Poplista Plus. Bicie elektroniczne kontra żywa perkusja. Tłumaczymy Bangaranga i inne nowe przyboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra nareszcie. Pokochali to nagranie także artyści. Oskar Cenz obiecał, że zaśpiewa. Nareszcie jak gardło wyzdrowieje.
0: Nareszcie dogadaliśmy się ja i serce. W parze przetańczymy cały ten bal. Nie pomylą mi się kroki więcej.
1: I to już drugie podejście Oskara do nareszcie. I to jest chyba wyraźny sygnał. Chętny na udział w męskiej orkiestrze, no w kolejnym hicie.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
8: No nie wiem.
7: Bo porywa publiczność.
9: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Darek Maciborek i Poblista tylko w RMF FM.

Elektroniczny beat kontra żywa perkusja. Even, skandynawski producent i DJ, inspiruje swoim nowym numerem perkusistów na TikToku. Oj, niesie się ten beat elektroniczny z dograną perkusją żywą. Posłuchajcie chwilę.

skoro mogą być remiksy i demowe, no to dlaczego nie może być tak zwany remiks żywego rytmu? W oryginale najnowszy jeden jego Hollow, transmuzyczny. Podróżujcie ostrożnie, bo to nagranie ma właściwości unoszące.

0: Wszyscy znają piosenkę, która wygrała Eurowizję, ale nie wszyscy wiedzą, co oznacza bangaranga. Bangaranga. No to my tłumaczymy muzykę, jak zawsze. Bangaranga została zainspirowana kukierami, którzy w ramach dawnej bułgarskiej tradycji praktykują odstraszanie złych duchów, zaś jej tytuł oznaczano moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. No to my już to praktykujemy od dawna. No kochajcie się na pobliście.
1: Reklama.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
11: czwartek.
12: Szybko zleci.
11: Byle do piątku.
14: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
15: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie.
21: RMF FM.

0: End of Beginning D. Joe.
1: No to robimy wam zdecydowanie, jak zawsze, wieczór z najlepszą muzyką. RMF zawsze z wami. No, dzisiaj na imprezie urodzinowej. Dzisiaj wokalisty, autora tekstów, który płacze na koncertach podczas wykonywania bardzo osobistych utworów. Sam bardzo długo pisał piosenki, no, do szuflady. I był przekonany, że nie zrobi wielkiej kariery. No i sam przyznaje się do tego, że w dzieciństwie był wyrzucany z lekcji za zbyt głośne śpiewanie. Kurczę, to tak samo jak ja kiedyś na sobie przypominam na lekcji muzyki. No i dwóje dostałem, a chciałem śpiewać. Sam Smith dzisiaj przyjmuje urodziny. Życzenia urodzinowe. Stay with me.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama.
1: Już jutro po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
0: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba

0: prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
0: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
5: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
6: Ja urodzony.
0: A w piątki pora na radiowe Olki.
7: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
5: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
0: Już jutro po 14:00.
1: Lepszej połowy dnia życzy Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
0: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
8: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
9: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
0: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
8: Radiowcy
10: bez cenzury.
0: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23:00 w RMF FM.
11: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Na początek komentarze dotyczące zawirowań wokół wojsk USA w naszym kraju. Posłuchajcie opinii najwyższego dowódcy NATO Aleksusa Grynkiewicza i byłego szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. Usłyszycie też, co w sprawie Zbigniewa Ziobry planuje Waldemar Żurek.
15: Chcielibyśmy, żeby sąd szybciej to rozpoznawał.
13: Sezon na truskawki, czas zacząć.
16: Sam zapach, wygląd.
13: Najwyższy dowódca

Radia, Marek, dotknij. No słuchasz i chcesz się całować? Można, można, bo to Poblista Plus. Dua Lipa pozwała giganta producenta elektroniki na 15 milionów dolarów. Śledzimy te doniesienia za bezprawne wykorzystanie jej wizerunku. No foteczka była na opakowaniach telewizorów, na kartoniku. Gigant oficjalnie odpowiada. Wizerunek Duły został wykorzystany do wyświetlania treści pochodzących od partnerów zewnętrznych. I dodaje, mamy wielki szacunek dla Dua Lipy i własności intelektualnej artystów. No i w zasadzie, no tak to w show biznesie bywa. Giganci mają większy szacunek, tak. No ale do swoich

Najbardziej gorące nagłówki, od których bolą główki, wyszukujemy, cytuję z sieci prosto zaczerpnięty. Dlaczego Benny Blanco nie może rozmawiać z Seleną Gomez o swoim życiu seksualnym po ujawnieniu jej szokującej diety opartej na śmieciowym jedzeniu? Koniec cytatu. Muszę połączyć jakoś te kropeczki, czyli seks z dietą. Selena uwielbia fast foody, jeść, nawet rano, a on jest dżentelmenem. No, czyli nie dostaniecie w sieci informacji o szybkiej konsumpcji tej pary. No i ciągle rozmawiamy o frytkach.

Nocne surfowanie takimi hitami się kończy. Nagrania bardzo z dużą ilością melodii. Dziewczyna z gitarą Olivia Rodrigo, która podziękowała Barcelonie za to, że umieściłem ostatnio na koszulkach podczas El Clasico. Napisała na socialkach: Forza Barça, dzięki milion razy za to, że mnie miałaś, Barcelona. A co odpisała Barcelona? Jeden kules więcej. A co oznacza kules? Kules to fan. A kules wzięło się od hiszpańskiego culo, co oznacza tyłek. A dalej już nie tłumaczę.

0: gdy pojawiają się w RMFM historie dla dorosłych, no to my ostrzegamy, żeby dzieciarnia zestaw głośno mówiący już spał. O czym dzisiaj?
1: No i z tymi wszystkimi grami to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli na przykład grając Monopoly.
2: Monopoly.
3: To była taka piosenka. Monopoly,
1: To była piosenka akurat o sklepach monopolowych.
0: No to jakbyście mnie zapytali, o czym będzie dzisiaj historia dla dorosłych, to powiem, że to jest gra. Po 23 się przekonacie.

0: szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
2: To posłuchaj.
3: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
2: Kumulacja szczęścia.
4: RMF FM.
1: Czekam.
4: Ponad milion złotych.
1: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
9: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek do usłyszenia i zapraszam na fakty o 23 w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
10: Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Ratownicy wyłowili ciała 18-latka. Wciąż bez ostatecznych decyzji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Posłuchajcie, jak ta sprawa komentowana jest za oceanem. O potrzebie powrotu do normalności mówił w Krakowie premier Peter Madziar. Arsenal Londyn po 22 latach mistrzem Anglii. Koniec akcji służb na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Strażacy znaleźli ciało poszukiwanego 18-latka. Ze szczegółami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
11: Ciało znaleziono około 100 metrów od brzegu na głębokości 24 metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że czterech tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego chciało wypocząć na Mazurach. Rano wypłynęli na jezioro rowerem wodnym. On się przewrócił. Wszyscy wpadli do wody. Dwóch dopłynęło do brzegu, jeden trzymał się cały czas roweru i podjęli go ratownicy. Policja sprawdzać teraz będzie, skąd młodzi mężczyźni mieli rower wodny i przede wszystkim, czy był on wyposażony w środki ratunkowe.
10: Nie milkną komentarze w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Jak podawaliśmy w faktach, Stany Zjednoczone nie podjęły jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie rotacji Brygady Pancernej do Polski. Jej wstrzymanie, jak mówił dziś wiceprezydent USA J.D. Vance, nie jest karą, a jedynie opóźnieniem, a Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Wcześniej dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, powiedział, że kraje regionu dokonały postępów i dlatego USA mogą dokonać zmian w rozmieszczaniu swoich sił. Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii. Pawle, przytoczmy jego słowa.
12: Wskazał, że od rozpoczęcia rotowania amerykańskich sił w 2022 roku kraje regionu, w tym Polska, dokonały ogromnych postępów. Krótko mówiąc, zbrojąc się, będąc wzorowym sojusznikiem, kupując amerykański sprzęt, wydając prawie 5% PKB na zbrojenie, zbudowaliśmy swoje zdolności. Chciałoby się powiedzieć, że teraz spotkała nas nagroda. Sojusznik nas może opuścić. Generał powiedział też, że decyzja USA o wycofaniu z Europy Brygady Pancernej, czyli łącznie 5000 żołnierzy, nie osłabi planów obronnych sojuszu w regionie. Grynkiewicz, który spotkał się z dowódcami wojskowymi z krajów NATO, dodał, że europejscy sojusznicy i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: I wracamy do kraju. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzania katedry wawelskiej Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi trzy miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską. Trzeba powrócić do normalności. Trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi. Mamy czwórkę wyszehradzką, mamy tradycję naszych kontaktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu, mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Madziar pociągiem pojechał do Warszawy. Teraz fakty ze świata sportu. Piłkarze Manchesteru City zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1-1 w przedostatniej 37. kolejce Premier League. Ten wynik oznacza, że Arsenal Londyn po 22 latach został mistrzem Anglii. Kanonierzy będą świętować tytuł w niedzielę po meczu z Crystal Palace.
0: Fakty i pieniądze w RMF FM.
10: Niemal 30 zł za kilogram. Tyle trzeba płacić za truskawki na targowisku w centrum Lublina. Szybko ta cena się nie zmieni?
13: Na razie jest drogo i mało.
14: Ceny są 28, 20.
13: 25 i 28 zł.
15: 25 zł.
16: Będzie taniej?
15: Pewnie będzie.
13: Za 2 tygodnie może będzie taniej. Wszystko zależy od pogody.
16: Do 10 zł za kilogram zajdą?
14: Nie, na pewno nie.
13: Myślę, że to tak będzie takie minimum.
10: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga od plantatorów na ulicy Targowej w Lublinie. My mamy nadzieję, że ceny truskawek jednak spadną. Czekamy na Was z nowymi faktami RMF FM. O północy usłyszycie o skandalu w Scotland Yardzie. Bądźcie z nami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Historii dla Dorosłych, czyli podcastu.
18: Przepraszam, nie chciałem tak, żebym nie ziewał, przepraszam.
17: Podcastu odpowiadającego na pytania.
18: A dziś bardzo ważny temat, dlatego że dzisiaj odpowiemy na pytania dotyczące gier planszowych.
19: Te współczesne gry planszowe to są przerażające. Mnie kiedyś syn namówi, żeby w to grać. Niektóre to się dłużej rozkłada niż gra.
18: Oraz masz bankiera i ojca prowadzącego często.
17: A tak. Instrukcje do nich są dłuższe od 12 ksiąg pana Tadeusza z epilogiem włącznym.
18: Dlatego więc, bo tematów jest sporo, czas nagli, to zaczynamy wielką rozgrywkę w historii dla dorosłych.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM i wy już dobrze wiecie, o czym będziemy dzisiaj mówić. O grach.
1: No i z tymi wszystkimi grami to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli na przykład grając w Monopoly.
2: Monopoly.
0: No. Tak, była taka piosenka. Monopoly, Audi,
1: to była piosenka akurat o sklepach monopolowych. Ale. Jeżeli w tej grze ktoś stanie na polu, gdzie ty masz domki i musi płacić, to wtedy z jakichś wszystkich tych dziwnych powodów ten ktoś bierze to wszystko do siebie.
2: Tak, i mówi ci wtedy wiele przykrych rzeczy o, nie wiem, o twojej rodzinie, o tobie. Tłumaczy ci, gdzie możesz sobie wsadzić tę grę.
0: Do szuflady.
2: Z jaką chęcią by ci tam wsadził te plansze.
1: Gorącym końcem na zewnątrz, żeby sobie nie mógł ciągnąć. No takie
0: rzeczy. Tak bywa. Tak bywa.
1: No to są tylko głupie domki czy hotele.
0: Tak bywa. Ale może was zaciekawi, że dawniej ludzie też mieli gry planszowe. No. I to bardzo dawno. Inne, ale je mieli. Mhm. I o takich starszych grach wam dzisiaj opowiemy.
1: Ktoś powiedziałby, że opowiemy na przykład o szachach, ale mamy i złą, i dobrą wiadomość. Zła jest taka, że w tym odcinku o szachach nie opowiemy.
2: W każdym razie, jednak zanim zaczniemy mówić o grach, to może zastanówmy się, skąd one się właściwie wzięły.
1: Trudno troszeczkę powiedzieć, dlatego że początki gier, jak i innych rzeczy, troszeczkę giną w pomrokach dziejów.
0: A nawet nie troszeczkę.
1: A nawet w pomroce, nie pomrokach. W jednej pomroce giną.
0: Ale ja myślę, że ludzie po prostu potrzebowali rozrywki w pewnym momencie.
2: No tak, bo wiadomo, jako jaskiniowiec można odbić, nie wiem, rękę na ścianie.
0: Można.
2: No,
0: są takie.
2: Tak, ale za którymś razem to już wcale nie jest fajne.
1: Jak wam ktoś powie, że ta ręka na ścianie to jest takie jaskiniowe high Hitla, to nie wierzcie mu, bo to tak nie było tak.
2: To jest zupełnie
0: A poza tym, jak ludzie już ogarnęli pierwsze domy, pola uprawne, ogień, tam zwierzęta zaczęli hodować, to nagle zaczęli mieć wolny czas.
1: Tak, i w niektórych kulturach tak bywało. Hmm? Zaczęto ten wolny czas wypełniać opowieściami starszych przy ognisku. Hmm? Ale wiadomo, że czasami ci starsi, pewnie plotli bzdury. No.
0: Chociaż trzeba powiedzieć, że wtedy jak przy ognisku ci starsi to mieli jakieś 20-25 lat.
1: No to już masz o czym opowiadać.
2: Już dziadek coś opowiada. Natomiast, wiadomo, potrzebowano czegoś innego do wypełnienia wolnego czasu.
0: Jest taka teoria, naukowa zresztą, że te pierwsze gry, gdzie rzucano kostką, przesuwano pionki, mogły wywodzić się od jakichś narzędzi do wróżenia.
1: W sensie, że rzucano kością i to coś oznaczało. A ludzie jak to ludzie, to wzięli i zrobili z tego rozrywkę.
0: No, rzucić kością.
2: Dobra, ale potem się właśnie zaczęło.
1: Zresztą spróbujcie sobie, weźcie, zostanie wam po kurczaku, tak se rozrzućcie.
0: Planszę jakąś rzućcie.
1: Zobaczcie, co może to coś znaczy. Może ktoś
2: zależy,
1: wygra.
2: Czy dobrze obrana.
1: Dokładnie. Mm. Ale jako rozrywce mowa, to teraz czas na przerwę i na sympatycznego Alexa Warrena z jego Fever Dream. A my słyszymy się już za chwilę.

0: Gizę i Stars w RMF FM, a my, jak co wtorek o tej porze, wracamy z kolejną częścią historii dla dorosłych i słuchajcie, dzisiaj naprawdę wyjątkowa rozrywka. O historii gier planszowych wiemy na razie tyle, że powstały dawno, dawno temu. Ale gdzie pojawiła się ta pierwsza?
1: W zasadzie to tak nie wiadomo, gdzie powstała pierwsza w historii gra planszowa. Zawsze bezpiecznie stawiać na starożytne Chiny, bo tam wynajdywano dużo rzeczy. Gdy akurat nie byli zajęci toczeniem wojen domowych, to sobie wymyślali, a to to, a to to, a to nawet tamto.
2: Najpierw jednakowo udamy się do starożytnego Egiptu,
3: tak. Bo tam odnajdujemy ślady bardzo starych gier.
1: Przykładem jest gra Mehen, w którą grano na okrągłej planszy przypominającej zwiniętego węża.
2: I w sumie wiele więcej o tej grze nie wiadomo, tylko znamy taką planszę, dlatego że do naszych czasów nie zachowała się żadna instrukcja.
1: Zresztą ona przestała być popularna już w czasach Starego Królestwa, czyli jeszcze na samym początku historii starożytnego Egiptu.
2: Czyli pewnie nie wypał.
3: Pewnie
2: taki coś zrobili,
1: takiego węża i
3: takiego nie wypał, albo
2: takie głupie
3: albo
2: było.
3: Któryś faraon przegrał i potem już nikt nie odważył się w to grać.
2: Mogło tak być. Może
3: bo
2: tak
3: przeciwnik być. Faraona, jego rodzina i znajomi zginęli w tajemniczych okolicznościach.
2: Czyli to była pierwsza gra, jak on się mówiłeś, nazywał Mehen.
1: Tak? Mehen.
2: Natomiast dużo bardziej obiecujący okazał się Senet. Senet to taka gra składająca się z 30 pól, po których chodziło się pionkami.
1: Tak. No tylko, że tutaj podobnie jak z poprzednią grą jest jeden problem, to znaczy, że nie za bardzo wiemy, jak się w to dokładnie grało.
2: No chodziło się, ale
1: chodziło się, były pionki.
2: Jak Egipcjanin taki.
3: No. W sensie...
1: Może.
2: Taka piosenka była.
3: Archeologowie próbowali jakoś tam dedukować, nie? Dobrze mówię, dedukować, nie? Co można było robić, albo kto by wierzył ludziom, którzy kończą... Jeszcze raz. W sensie archeologicznym próbowali jakoś tam...
2: Archeologowie.
3: Aha, w sensie, że archeologowie próbowali jakoś tam dedukować.
2: No.
3: Co można było robić, nie na takiej planszy, ale kto by wierzył ludziom, którzy kończą egiptologię.
2: No, ale skupmy się na tym, nie na tym, czego nie wiemy, ale na tym, co wiemy.
1: Znaczy wiemy, że gra zrobiła ogromną furorę w Egipcie. Jej egzemplarze odnaleziono w wielu grobowcach faraonów, co znaczy, że władcy musieli ją tak lubić, że chcieli ją ze sobą zabrać na tamten świat.
2: Tak. Czyli to musiała być fajna gra.
3: I nauczyć boga Re w to.
1: No i zachowało się też wiele malunków naściennych, gdzie Egipcjanie grają w tę grę.
2: I to w takich różnych sytuacjach, bo się okazało, że grali to w domach, w ogrodach, no w tramwajach nie, bo nie mieli tramwajów.
3: Nie mieli, ale tawerna.
2: Mieli tawerny też na tej, grali w tawernach. Czy na przykład w kolejce do golenia, do golibrody.
1: No. To chciałem. Są takie rysunki.
3: Są też malunki pani pokazujące Ramzesa III, czy tam Nefretari, żoną Ramzesa II, którzy w to grają.
2: Czyli taka małżeńska gra wstępna, prawda?
1: Czyli najpierw tam... Innymi słowy, taka pierwsza przenośna konsola do gier.
3: Tak.
2: To tak było wtedy.
1: No, jednym słowem, Egipcjanie już wtedy wiedzieli, jak się dobrze bawić. A miał to być jedynie początek.
3: Tak.
0: Początek, czyli krótko. Jeszcze wiele zostało przed nami, więc nigdzie nie odchodźcie, bo dopiero zaczynamy.

0: Dobry wieczór raz jeszcze, kłaniam się radiowcy bez cenzury i słuchajcie, skoro dziś rozmawiamy o historii gier, to trzeba przyznać, że i tam też były momenty. No bo na przykład...
1: Jedną z najstarszych znanych gier jest królewska gra z Ur. Królestwo takie Ur było.
2: A dlaczego się tak nazywa?
1: No Ur tam.
0: Ur.
1: Ale urwał. To tak,
0: aha,
1: bo to była taka nazwa. Znaczy gra się nazywa grą z królestwa Ur, dlatego że znaleziono ją
2: w królestwie Ur.
1: W grobowcach w królestwie Ur.
2: A, no to dobra.
0: Właśnie, bo gdyby grę znaleziono w grobowcu, nie wiem, pod Zakopanem.
1: Pod Zakopanem.
0: To byłaby na przykład, nie wiem, gra Baty z Zakopanego.
1: Albo taka gra, gaździnówka taka gra by była, bo to mogłoby być takiego. Grób gaździny.
2: Ale ile lat ma ta gra?
1: Szacuje się, że pochodzi z 2600 roku przed Chrystusem, czyli ta gra jest bardzo stara.
0: Bardzo.
1: Jest.
0: Ale była ona bardzo popularna w całej Mezopotamii, bo właśnie o tych rejonach rozmawiamy i prawdopodobnie grano w nią jeszcze w późnym antyku.
2: Dobra, ale zasady...
0: Późnym antyku.
2: A tu znamy zasady, czy nie?
1: Przecież ważna uwaga, Mezopotamia i Hipopotamia to są dwa, nie należy
0: dwa
1: tego mylić.
0: Tak.
1: Same zasady
2: chociaż był jedna Hipopotamia z Mezopotamii.
1: Kiedyś zrobimy o tym podcast Hipopotamy.
0: Stolica Hipopotami to była hipotermia.
1: Hipotermia.
0: Taka,
1: no dobrze. Hipopotami z Mezopotami. Zasady były dość proste, no to ją tutaj uczeni. Chodziło o to, że gracz miał 7 krążków i musiał wszystkie przeprowadzić przez taką specjalną planszę, te swoje krążki.
2: Czyli taki trochę Chińczyk.
0: Znaczy wcześniej, w sensie, że on musiał najpierw prowadzić na planszę te, a potem przez nią przeprowadzić i zdjąć.
1: I kto to zrobił pierwszy, to ten wygrywał.
0: To na niespodzianka.
2: To po co tyle zachodu, żeby tam wkładać te krążki na planszę i wykonywać nimi ruchy, skoro i tak finalnie musiałeś je z niej zdjąć?
1: Żeby ustalić, kto jest lepszy i mieć rozrywkę dla umysłu.
2: Aha.
1: Oni nie mieli sudoku.
0: Ale żeby też ustalić...
1: Czy krzyżówki z kociakiem.
0: Tak, o ile się przesuniesz, i aby ustalić, o ile się przesuniesz, to właśnie rzucano specjalnymi kośćmi.
1: Dokładnie. I teraz dalej notują naukowcy. Gdy pionki szły przez wspólne pola, to można je było zbijać. Co pewnie denerwowało oponenta, to już jest nasza
0: uwaga.
1: No
0: tak, jak ci zbiją pionka.
1: Tyle wysiłku wprowadziłeś na planszę pionek i pyk po pionku.
2: Ale te wszystkie plansze i wszystkie pola były takie same, czy to się czymś różniło?
1: Różnie, tam było różnie.
0: Były jeszcze takie specjalne pola zwane rozetami.
1: Rozeta.
0: Rozetas. Gdzie twoje pionki były bezpieczne od zbicia. Jak dotarłeś na rozetę, to mogli ci wskoczyć na...
1: To jest też piękne imię żeńskie, rozeta.
0: Tak.
2: Znaczy, ktoś pewnie powie, może mało porywająca gra.
1: Są tacy, mogą tak powiedzieć, ale tam nie łapią niuansów.
2: Wszystko. Ale tak się mówi tylko do momentu, aż ktoś ci zbije pionka.
1: Dokładnie.
2: Gdy już dochodzisz do końca planszy, ktoś ci hyc,
1: to wtedy
2: w tym momencie się nagle po prostu zaczyna się niesamowita wola walki.
1: Ale też w takich momentach czujesz, że żyjesz i to jest sens gier.
0: Bardzo ładnie powiedziałeś, bardzo, ale na tym się nie zatrzymujemy i słyszymy w historii dla dorosłych już za moment.

0: I We Found Love w RMF FM, a wy trafiliście idealnie, bo przed nami kolejna część historii dla dorosłych. To na czym skończyliśmy? A no tak, zasady.
1: Ale te proste zasady, w sumie proste, miały tę przewagę, że nie trzeba było przez kilka godzin tłumaczyć, jak rozstawić plansze.
2: No właśnie,
3: gramy w mur, gramy.
2: Bo gdyby na przykład instrukcja była zbyt długa, to co? Jakby ją zapisywano na glinianych tabliczkach? Nie było takich tabliczek.
1: Ty, ale jakby te dzisiejsze instrukcje do tych współczesnych, tych rozbudowanych gier planszowych były zapisywane na glinianych tabliczkach, to gracze musieliby ciągnąć ze sobą wozy.
2: Z glinianymi tabliczkami.
3: A sklepy z grami przypominałyby garncarnie.
1: Tak. Albo warsztaty garncarskie.
2: Słuchajcie, oczywiście to nie jest tak, że każdy mezopotamski rolnik mógł sobie pozwolić na tak piękną grę, na tak piękne wydanie jak to, które znaleziono w grobowcu Wór, a które dziwnym trafem dzisiaj znajduje się w British Museum.
3: Ciekawe, jak tam dotarło.
2: No co to się...
3: Ciekawe.
1: No częściowo drogą morską.
3: Dziękuję.
2: No bo może właśnie w Mezopotamii się chowali i, a teraz się znaleźli tam właśnie w British Museum.
1: Ale jeżeli uruchomić wyobraźnię, prawda, to w sumie łatwo było ją przygotować, tę grę. I tak się ci ludzie kiedyś bawili.
2: Takie to były czasy.
3: A gra w którymś momencie w każdym razie znika, lub może lepiej powiedzieć przekształca się i daje początek innym grom, jak na przykład Trick Track.
2: Trick Track. To nie jest taka choroba zła, tylko to jest Trick Track, to jest gra.
1: Gra.
3: Trick Track.
2: Trick Track. Trick Track.
3: Chociaż może komuś, nie wiem, napięcie wyskoczył Trick Track.
1: Albo zanął się.
2: Czy gdzieś może ci wyskoczyć. Dbajmy o higienę osobistą.
3: Tak, i to nie jest tak. Czyrak i Trick Track to są dwie zupełnie różne rzeczy.
1: Dobrze. Słuchajcie.
3: Trick Track.
1: Czas na prawdziwy klasyk, który jest popularny do dziś, czyli Trick Track, zwany też Backgammonem.
2: Backgammon. Takich słów się nauczycie, słuchając podcastów radiowców bez cenzury.
3: Na wakacjach w Grecji czy w Turcji, to może mógł zobaczyć, że mieszkańcy wciąż w Trick Tracka grają.
2: Gra się tak jakby wewnątrz szachownicy. Na planszy rozrysowane są takie wydłużone trójkąty, a jest ich w sumie 24.
3: I po tych polach przesuwasz pionki w formie krążków, a każdy gracz ma tych pionków 15.
2: I podobnie jak w grze z Ur, rzuca się kostką, a wygrywa osoba, która pierwsza wyprowadzi wszystkie pionki poza planszę.
1: Kiedyś mnie syn zmusił, żebym z nim grał w Trick Tracka, czyli tego backgammona. Nie do przejścia.
3: Ale
1: nie mam na tyle rozumów.
3: Różnica polega na tym, że w grze w Ur trzeba było te krążki najpierw wprowadzić na planszę, a tutaj w Trick Tracku one już zaczynają na planszę.
2: A czyli jakiś progres jednakowoż się wykona.
1: No, co nie znaczy, że ulga, jak ktoś próbował grać w Trick Tracka.
3: Ale ta gra okazała się bardzo popularna, dość szybko rozprzestrzeniła się w średniowiecznej Europie.
2: I stała się, uwaga, jednym z ulubionych zajęć ówczesnych hazardzistów.
1: Ale nie wszyscy się z tego cieszą.
2: Nie, bo na przykład taki król Francji, Ludwik IX, przed 10, a po 8, w roku 1254 zabronił urzędnikom dworskim i poddanym oddawać się tej przetecznej rozrywce.
3: I człowiek już jakoś lepiej rozumie tę rewolucję francuską, co?
1: Po co ona wybucha i dlaczego,
2: Ale spokojnie, po przerwie nie będzie ani o rewolucji, ani nawet o Francji. To, o czym będziemy opowiadać? Koniecznie zostańcie z nami. To tego się dowiecie. A już teraz Ant Dust i Zokaria.

0: Powiedzmy sobie to wprost, dzisiejsza historia dla dorosłych dobiega już końca, ale my mamy dla was coś jeszcze.
1: Widzicie, nic się nie zmienia. Dziś mówią tak: ta młodzież schodzi na złą drogę przez te gry komputerowe.
0: A wtedy mówiono, że młodzież im schodzi na złą drogę przez gry planszowe.
2: Tak no. Było. Pewnie też mówiono, ta młodzież tylko siedzi przy tym tryk-traku, zamiast dawać się wyzyskiwać panom feudalnym, jak Pan Bóg przykazał.
0: Tak, że ten tryk-trak to taki czyrak na zdrowym ciele feudalnego społeczeństwa.
2: Tak, że poszedłbyś w piłkę pograł, a nie w tylko tryk-trak.
0: Całymi dniami w tryk-traka i w tryk-traka i wam się dopiero oczy otworzą, jak nam się zamkną.
1: No tak, ale mimo królewskiego zakazu gra zdobywała popularność i w sumie do dzisiaj wielu ludzi chętnie w nią gra, co jest dla mnie niezrozumiałe.
0: Ale wy, śmiało, po zakończeniu słuchania tego podcastu możecie zatryk-trakować sobie.
2: A my teraz przenosimy się do Azji, gdzie powstała gra o nazwie Go.
1: Go, go, go. No, taka gra go.
2: To nie są, że kluby Go-Go.
0: Nie,
2: tam się nie gra w Go.
1: Nie.
0: Tam się gra w Go, lasa. A to jest inna gra, to nie chcecie tego.
1: To jest jedna z tych gier, która jest bardzo stara i w zasadzie nie wiadomo, kiedy powstała. Było to podobno ponad 2000 lat przed naszą erą.
0: I teraz uwaga, grę w Go wymyślił, prawdopodobnie, tak przynajmniej mówi legenda, cesarz Jo. I on chciał, ten Jao, za pomocą swojego syna, Jo-Son.
1: Znaczy on chciał kształcić syna za pomocą gry w Go.
0: Taka to była ciekawa historia.
2: Mam tutaj wynotowane. Chodzi o to, że mamy planszę o rozmiarach 19x19 linii, choć wcześniej miała wymiary 17x17.
1: Ale to dodano po dwa pola wszędzie.
0: Teraz uwaga, gracze, naprzemiennie, bo graczy jest dwóch, naprzemiennie stawiają na przecięciach tych linii czarne i białe kamienie.
2: No. I wygrywa ta osoba, która zdobędzie więcej przestrzeni, bo można zdobywać kamienie przeciwnika, okrążając je.
0: No, oczywiście jest wiele wariantów tej gry, ale w skrócie we wszystkich chodzi mniej więcej właśnie o to.
1: Ciekawie Wikipedia,
2: czyli źródło naukowe.
1: Zbiory zasad mogą pozornie różnić się diametralnie. Różnić. W praktyce jednak dają nieznacznie się różniącą grę.
0: Znaczy, znawcy gry w Go mówią, że sama
1: diametralnie
0: gra...
1: nieznacznie się różni.
0: Że sama gra w teorii ma bardzo proste zasady, ale podobno tak naprawdę jest niezwykle złożona i piekielnie trudna do opanowania. W sensie, żeby grać no dobrze.
2: Tak, no i ona...
0: Tak grać, żeby zeszmacić w minutę, to każdy umie.
2: I ona wymaga sporych zdolności myślenia strategicznego.
0: Kto to uczył syna cesarz, to przecież byle kogo do cesarza
1: znaczy,
0: nie brali.
1: Podobno, bo my w Go nigdy nie graliśmy, nie?
2: Nie próbowaliśmy nawet. Zresztą Edward Lasker, jeden z najlepszych szachistów, mówił, że jeżeli szachy są królem gier, to Go jest ich cesarzem.
0: Ale gier. Warto też dodać, że wiele ludzi twierdzi, że ta gra w Go ma nawet taki swój specyficzny wymiar duchowy. Uczy cnót i jest, uwaga, połączeniem nauki, sztuki i sportu.
1: No jak żółtoszczepem.
0: Troszeczkę.
1: Troszeczkę tak.
0: Bądźcie piękni, pa. Dzięki za dzisiaj. Przemysław Skowron,
1: Tomasz Olbratowski,
2: Jacek Tomkowicz
0: i Jan Olbratowski, który nas to wspiera tekstowo i konceptualnie. A prawdę mówiąc, on napisał dzisiejszy odcinek cały.
1: Ale myśmy dodali dużo od siebie.
0: Także cześć.
1: A, Boże.

0: niefrasobliwym zachowaniem ochroniarzy.
1: Odliczamy czas do kolejnych faktów. O pierwszej zabierzemy Was na jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. To krakowski Kopernikus Festival. Już teraz zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ale że regularnie sypiać na służbie podczas ochrony zamku? No odważnie, przecież na zamku w nocy może straszyć. Jakieś duchy czy coś, chyba że chodziło o spanie na zmianie w dzień. No to już rozumiem bardziej. Dobranocka w RMF FM, 5 minut po północy, zaczynamy środę, 20 maja. Maciek Rybak, cześć, witajcie.

Chwila oddechu, zwolnione tempo, takie chwile po całym intensywnym dniu też mamy dla was w dobrej notce. Doda za nami to najlepsza muzyka. Maciek Rybak, piąteczka, z kim się słyszę pierwszy raz w tym dniu. 20 maja, środa i rzadko zaczynam od świąt nietypowych, ale dziś mamy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No i jak to świętować? Bo przecież pić tego nie można.

23 minuty po północy. Jest propozycja od was, jak świętować dzień płynów do mycia naczyń. Tylko w RMF FM takie rzeczy, czy tam wiadomość, to jest taki dzień, który jest po to, aby o nim zapomnieć. No coś w tym jest. Człowiek zapomni, to nic się nie stanie. Gorzej, jak druga połowa poprosi o ogarnięcie brudnych naczyń. No, o tym lepiej nie zapominać.

0: dobrej nocy obok najlepszej muzyki, także istotne tematy. Ważne rzeczy dzieją się w światowej polityce. Takie mam wrażenie, słuchając tego, co ma miejsce w Chinach. I o tym z radia RMF24 Tomasz Terlikowski.
1: Przenosimy się w bardziej azjatycki region wydarzeń. W ciągu kilku dni Pekin odwiedziło lub odwiedzi dwóch najważniejszych, a przynajmniej za takich uchodzących graczy światowej polityki. Najpierw Donald Trump, który mówił o historycznym sukcesie i nowych porozumieniach handlowych z Chinami. No, Xi Jinping, trzeba powiedzieć, mówił o imperiach wschodzących i wschodzących, powołując się na to Kid Desa, co było pewnym dyplomatycznym afrontem. A dzisiaj do Chin wybiera się Władimir Putin, licząc także na pogłębienie strategicznego partnerstwa z Pekinem. To pokazuje, że Chiny stały się miejscem, wokół którego coraz mocniej kręci się globalna polityka, handel i bezpieczeństwo. Pytanie tylko brzmi, kto dziś bardziej potrzebuje Chin? USA, Rosja i czy może właśnie Chiny potrafią wykorzystywać obie strony? A w tym wszystkim jest jeszcze oczywiście Europa. O tym porozmawiamy teraz z doktorem Pawłem Berentem z Instytutu Bojma. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, jak Xi Jinping myśli o tych wydarzeniach, to on myśli, że przyjeżdżają do niego dwaj najważniejsi ludzie światowej polityki, którzy myśli, że oto do najważniejszego człowieka światowej polityki przyjeżdżają dwaj, no może w przypadku Trumpa to jeszcze nie junior partnerzy, ale junior partner i schodzący lider schodzącego mocarstwa.
2: Znaczy, nie wiem, co siedzi w głowie Xi Jinpinga, ale chińska oficjalna wersja wydarzeń, jak i propaganda, no to otwarcie wskazują na tą drugą wersję. Zresztą Xi Jinping nie od dzisiaj pozuje na dawnego cesarza, najchętniej z dynastii Ming, który tworzy system, powiedzmy, quasi-trybutarny. I może jeszcze nie wszyscy przybywają się pokłonić, no ale generalnie Chiny wracają na to w ich mniemaniu przynależne im miejsce, centrum świata. No i to bardzo ważny ukłon ze strony Donalda Trumpa, który stwierdził, podkreślił równość Stanów Zjednoczonych i Chin.
1: No właśnie, mówi pan o tym, że oni się jakoś postrzegają i jakąś tą narrację budują. No państwo środka, nie bez powodu jest państwem środka. Ale pytanie, czy to rzeczywiście jest tak, że Chiny już się stały jednym z najważniejszych centrów światowej geopolityki?
2: Na pewno ich rola rośnie. Czy mogą stać się w najbliższym czasie najważniejszym? No, tutaj mam już duże wątpliwości. Mimo wszystko Stany Zjednoczone mają cały czas jeszcze liczne atuty, a Chiny, wbrew temu wizerunkowi, jaki kreują, mają całą masę swoich własnych problemów i wiele z nich jest na własne życzenie, jako efekty tej polityki wielkomocarstwowej. Jednym z takich problemów, wbrew pozorom, jest właśnie Rosja.
1: Znaczy, dlaczego Rosja jest problemem dla Chin, skoro no, nawet Rosjanie, chociaż oczywiście nie specjalnie chętnie, ale już badacze zewnętrzni mówią, to jest junior partner, w zasadzie podporządkowany Chinom.
2: Czy Rosja... Chińczycy zresztą od lat, właśnie postrzegają Rosję jako tego młodszego partnera, ale jak sami podkreślają, nie można dać Rosji odczuć tego, bo urażona Rosja nie wiadomo co zrobi. Tak więc pod tym względem często jednak trzeba tańczyć naokoło Rosji, co jest problematyczne. Poza tym jest jeszcze kwestia konfrontacji, wojny Rosji z Ukrainą i szerszej konfrontacji z Zachodem, co dla Chin ma swoje i zalety, i wady. No, zaletami jest oczywiście cały czas testowanie jedności Zachodu przez Rosję. Także wietrzenie magazynów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych, Z drugiej strony są jednak problemy, czyli poparcie dla Rosji jest. No nie ukrywajmy, Rosja by nie była w stanie się utrzymać do tego momentu, gdyby nie chińskie wsparcie. Z drugiej strony to wsparcie jest bardzo ostrożne, bo Chiny obawiają się sankcji wtórnych. No to zresztą ten temat regularnie przewija się w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym to jest to pytanie, które ja zadaję od 4 lat, czyli ile Chiny są gotowe zainwestować w Rosję, żeby kontynuowała swoją politykę tego ciągłego nacisku testowania Zachodu. No jak się okazuje, no nie ukrywajmy, rosyjska gospodarka jest w takiej kondycji, że to jest worek bez dna po prostu. Niby Chiny mogą kupować przecenione surowce, ale te przecenione surowce nie są już tak bardzo przecenione, jak się okazuje, ponieważ koszty omijania sankcji cały czas rosną, rosną i rosną. Tak więc realnie Chiny płacą za rosyjską ropę i gaz zdecydowanie więcej niż to jest podawane na papierze. Ile dokładnie więcej, nie wiadomo, ale to już gdzieś tam po kątach sami Chińczycy przyznają, że to wspieranie Rosji staje się coraz większym obciążeniem z prostego powodu. Rosyjskie instytucje, czy rosyjskie podmioty, lepiej powiedzmy, zaczynają tracić płynność finansową, a chińskie rynki finansowe nie mają takiej, to się mówi, głębokości jak rynki amerykańskie. Same zresztą są chińskie rynki finansowe w bardzo trudnej sytuacji. Tak więc nie wiadomo, ile jeszcze Chiny będą w stanie, jak długo będą uznawać, że zalety wspierania Rosji, te korzyści, które z tego przychodzą, przeważają nad wadami.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Majdo.
1: Ona potrafi zrobić fajny klimat pod osłoną nocy. A w RMF FM teraz ponownie Tomasz Terlikowski i ekspert dr Paweł Berendt. Posłuchajmy.
2: Trump mówił o wielkim sukcesie, wracając do tej wielkiej polityki i nowych porozumieniach handlowych, podczas gdy Pekin nie potwierdza części z tych informacji. O innych mówi, że to są porozumienia jedynie wstępne. Kto wygrał to starcie, to spotkanie? Kto więcej zyskał, a kto więcej stracił? Stany Zjednoczone czy Chiny?
3: Że prezydent Trump bardzo lubi się chwalić, niekiedy wręcz przechwalać. Na chwilę obecną, no, przy tych informacjach, którymi dysponujemy, to trudno oceniać, kto odniósł większe korzyści. Ja bym powiedział tak, największym sukcesem jest utrzymanie tego zawieszenia broni w wojnie handlowej. Czy będą jakieś inne umowy, to jeszcze nie wiadomo, ale samo podpisanie umów to jedna sprawa, a to, czy strony się z nich wywiążą, no to jest druga sprawa. No nie ukrywajmy, i Chiny, i Stany Zjednoczone mają wobec siebie oczekiwania, które jasno artykułują, ale prawda jest taka, że wzajemnie nie są w stanie spełnić tych oczekiwań.
2: Tak, dlaczego?
3: Znaczy tutaj, mówiąc tak pokrótce, czego chcą Chiny? Chiny chcą uznania ich co najmniej równorzędnego statusu. Chiny chcą porzucenia na dobrą sprawę przez Stany Zjednoczone nie tylko Tajwanu, ale też sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku, czyli przede wszystkim chodzi tu o Tajwan, nie jest oficjalnie sojusznikiem, ale państwo pod ochroną Stanów Zjednoczonych. Spośród sojuszników mamy Japonię, Koreę Południową i Filipiny. Więc no, Stany Zjednoczone nie mogą tego zrobić, bo to od razu podważy ich pozycję nie tylko w regionie, ale powiedzmy sobie otwarcie w skali globalnej. Do tego w przypadku Trumpa to jeżeli poszedłby na zbyt daleko idące ustępstwa, to w Stanach Zjednoczonych wyszedłby na słabe usza. Też musimy pamiętać, prezydent mówi bardzo dużo rzeczy, ale pomimo całej tej polaryzacji, to w kongresie panuje konsensus, że Chiny są największym wyzwaniem, przeciwnikiem, żeby nie powiedzieć wrogiem, i trzeba z nimi konkretnie postępować, żeby nie powiedzieć walczyć. Natomiast czego chcą Stany Zjednoczone od Chin? To prezydent Trump tutaj też bardzo jasno mówi. Większego otwarcia Chin na amerykańskie firmy, większej swobody działania dla amerykańskich firm, czego oczywiście Chiny nie są w stanie spełnić, ponieważ to wymagałoby bardzo głęboko idących reform, które na dobrą sprawę by postawiły cały obecny system gospodarczy na głowie i doprowadziłyby do osłabienia roli komunistycznej partii w tym systemie władzy, na co ani Xi Jinping, ani inni towarzysze partyjni po prostu nie mogą się zgodzić. Tak więc będzie dużo rozmów, będzie dużo gestów, ale tak naprawdę ja tutaj nie widzę zbyt dużych szans na, jak to mówi prezydent Trump, jakiś great deal, taką wielką umowę, która by kompleksowo rozwiązała. Nie, no, to jest marzenie.
2: Bardzo dziękuję za te informacje, czyli będzie jak zwykle. Dr Paweł Berendt z Instytutu Wojna był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Cała przyjemność po mojej stronie. Do widzenia.
4: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

no tekst tej piosenki. Średnio aktualne dla tych, co w pracy do 5, 6 czy 7 albo później. Elektryczne gitary w RMF FM. 6 minut i będzie godzina pierwsza na zegarach. Wtedy ważne fakty zza oceanu. Bądźcie z nami.

0: Gaja w RMF FM, a teraz czas na fakty o pierwszej. Na początek faktów ważne informacje międzynarodowe, w tym te dotyczące naszego kraju. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: USA zmniejszają pulę zdolności wojskowych do wykorzystania w razie kryzysu w Europie. Do takich informacji dotarła agencja Reutera. I od nich zaczynamy. Potem ostrzeżenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Chodzi o rekordowe tempo kurczenia się komercyjnych zapasów ropy. W tych faktach też zaproszenie do Krakowa. Copernicus Festival wystartował. Administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które USA mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu, podała agencja Reutera. Według informatorów agencji zmiany miałyby dotyczyć ram znanych jako NATO Force Model, które określają, które siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie NATO. Chociaż dokładny skład tych sił w czasie wojny jest ściśle strzeżony tajemnicą. Według cytowanych przez agencję Reutera źródeł, Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie. Jak podał przed chwilą rzecznik Pentagonu, USA zmniejszają liczbę zespołów bojowych BCT w Europie z 4 do 3. Rozmieszczenie wojsk USA w Polsce będzie opóźnione. Reuters napisał, że przesłanie skierowane do państw sojuszu jest konkretnym dowodem na to, że administracja Trumpa realizuje politykę konieczności przejęcia przez Europę odpowiedzialności za obronę konwencjonalną kontynentu. Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą. Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega. Magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśnina Ormus. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy? O tym więcej dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie. Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
3: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
2: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu $130 za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Od dziś w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Do czasu jej uchwalenia przedsiębiorcy mają się nie martwić konsekwencjami. Dla osób z branży turystycznej to nie są dobre wiadomości, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Cieszą się oczywiście właściciele apartamentowców, te, które nowych rozwiązań, głównie wynikających z prawa budowlanego i przepisów PPOŚ, nie zniosą i po prostu będą musieli przekwalifikować swoje apartamenty krótkoterminowego wynajmu na długoterminowy wynajem, a niektórzy w ogóle wycofać z rynku. Ci się cieszą, mają podarowane prawdopodobnie wakacje 26, natomiast duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
1: Rozporządzenie miało zlikwidować tak zwaną szarą strefę najmu, w której właściciele apartamentów zarabiali na wynajmie, ale nie płacili podatków. Copernicus Festival 2026, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę, rozpoczęło się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Do końca tygodnia naukowcy będą opowiadać o badaniach na temat pochodzenia świata, ewolucji człowieka, ludzkiej świadomości i rozwoju sztucznej inteligencji. Najlepiej oczywiście być tam osobiście, ale całość można śledzić w internecie.
6: Wszystkie wydarzenia główne będą transmitowane, czyli te, które się dzieją w Muzeum Inżynierii i Techniki na głównej zlecenie będą transmitowane na żywo na kanale Kopernikus na YouTubie. Codziennie transmisje każdego dnia pod innym linkiem, ale wszystkie zawsze transmisje będą wylistowane na naszym kanale YouTube. W opisie tych transmisji jest program, więc każdy może się włączyć o dowolnej godzinie, na te wydarzenie, na które ma ochotę oglądać, ale my oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
1: A zaprasza Łukasz Kwiatek. Program Kopernikus Festiwal 2026 znajdziecie na rmf24.pl. A my polecamy oczywiście kolejne fakty RMF FM. O drugiej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Spokojnej nocy dla Was.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Marcin Rozynek. Najlepsza muzyka w RMF FM. 12 minut po godzinie pierwszej. Sprawdzam dla was, co mogło nam umknąć za dnia. Taki przyszłościowy news w dobrej nocce. Super szybkie pociągi co 15 minut. Tak ma być na trasie Łódź, Centralny Port Komunikacyjny, Warszawa. I takie rzeczy w 2035 roku. No to jeszcze trochę czasu jest, aby popracować nad opóźnieniami. No, pociągi co 15 minut. No, jak jeden złapie opóźnienie, to się korek zrobi.

0: RMF FM, zawsze z wami. Nocne opryski pola to też możecie robić z najlepszą muzyką rolnicy. Podrzucam istotny temat z naszego radia informacyjnego RMF 24. Szczegóły ma Michał Zieliński.
1: Komisja Europejska ma opublikować długo wyczekiwany plan działania na rzecz nawozów, czyli Fertilizer Action Plan. Dokument ma na celu walkę z drastycznym wzrostem cen. Nawozy azotowe podrożały w tym roku o 70%, a powodem jest blokada cieśniny Ormus, spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie, no bo podstawowym surowcem do produkcji nawozów rolniczych jest gaz ziemny. No i jest problem. Równolegle z publikacją planu odbywa się protest organizacji zrzeszającej rolników. Ten protest odbywa się przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na linii jest teraz z nami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borwiną. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Już dużo wiesz o tym planie. Informowałaś już o tym, co w nim może się znaleźć w weekend. Czy to jest odpowiedź, twoim zdaniem, na oczekiwania rolników?
2: No wydaje się, że nie. No, to najlepszy dowód to właśnie ta manifestacja. Może nie jest ona jakaś olbrzymia, to nie jest kilkanaście tysięcy, to jest raptem kilkaset osób przed Parlamentem Europejskim, ale jest ona zorganizowana przez tą największą europejską organizację rolniczą, Kopa Korzeka. I jak rozmawiałam właśnie przed weekendem jeszcze, to oni już mieli w zasadzie to taki główny zarys tego planu i są bardzo niezadowoleni, uważają, że ten plan nie odpowiada właśnie na problem tych drożejących nawozów, a wiemy, że to się wszystko też odbije na nas. To nie jest tylko problem stricte rolników, ale no, w niedługim czasie, jeżeli te nawozy nie potanieją, to będzie droższa żywność, począwszy od makaronów, najpierw pieczywa, skończywszy potem na mięsie czy na nabiale. I to już i nawet Komisja Europejska przyznaje, że te ceny mogą skoczyć w górę już od przyszłego roku, czy od zimy tego roku. Otóż odpowiedź, teraz jeszcze jej nie znamy. Komisja to dosłownie ma w najbliższych kilkudziesięciu minutach przedstawić ten plan, ale z tych informacji, które ja posiadam, no wynika, że to działanie takie to krótkoterminowe na już, no jest niewystarczające, bo komisja chce sięgnąć do tak zwanej rezerwy kryzysowej, która w skali roku wynosi 450 milionów euro, co i tak jest niewiele, a to pieniądze na to są właśnie czy na przymrozki dla sadowników, czy na suszę. To po prostu wszystkie kraje z tego korzystają. W tej rezerwie zostało raptem jakieś 200 milionów. Oczywiście komisja powie, że kraje członkowskie mogą dopłacać, jeżeli na przykład, nie wiem, Polska się zwróci o 10 milionów, to będzie można 200% dorzucić, czyli otrzymamy 30 milionów. Ale no, te dopłaty no, to kosztują budżet krajowy, czyli no, bogatsi będą mogli bardziej wspierać, więc jest ta nierówność. Komisja coś tam mówi, że będą jakieś nowe pieniądze, ale ja tego za bardzo nie widzę. Raczej to są wszystko takie przetasowania w ramach już, czy przekierowywanie w ramach wspólnej polityki rolnej z istniejących funduszy, więc jakby tak na dziś to jest niewystarczająca odpowiedź.
1: Problemy z cenami nawozów to nie jest nowa sprawa. Od kilku lat się z tym europejscy, nie tylko zresztą europejscy rolnicy borykają. Od czasu ataku Rosji na Ukrainę właściwie są te problemy, no bo wiadomo, że Rosja jest ważnym producentem, eksporterem gazu, ale też nawozów. Odcięcie się od Rosji wzmogło te problemy. No i teraz widać, no że one...
2: żadnej zmiany, to znaczy komisja z niczego się nie wycofuje, w dalszym ciągu będzie ten limit i to odchodzenie stopniowe od tego importu.
1: No właśnie, no to... Dokładnie, ale mamy ten inny problem, który swoje źródło ma na Bliskim Wschodzie. No i rzeczywiście sprawa by wymagała jakiegoś długoterminowego rozwiązania. Pojawiła się taka zapowiedź, że będzie fundusz dla rolnictwa powiązany z ETS-em, handlem uprawnieniami do emisji CO2. Jakie są losy tego pomysłu?
2: No, tutaj będzie jakieś tam wspomnienie, znaczy w tych dokumentach coś komisja wspomni o tym, ale sprawą ETS-u komisja zajmie się tak naprawdę dopiero w czerwcu i lipcu, gdy będzie ta rewizja ETS-u. Tutaj pojawił się taki pomysł, żeby spowolnić odchodzenie od darmowych pozwoleń dla europejskich zakładów azotowych. To by było bardzo korzystne dla polskiej grupy azotowej. I z tego funduszu, z tych pieniędzy, które by się udało uzyskać, no to by jakiś tam fundusz powstał i on by jakby mógł wrócić do rolników, ale oczywiście na te najbardziej ekologiczne nawozy. Za dużo szczegółów nie ma i tutaj raczej nie spodziewam się dzisiaj jakichś zapewnień na ten temat. To będzie właśnie tematem tych decyzji dopiero czerwcowo-lipcowych, także nie będzie tego, na co liczyli głównie zachodni rolnicy, czyli odejścia od CBAM, tego podatku węglowego, który powoduje też to, że to jest taki podatek zastosowany jakby na granicy, który ma wyrównać właśnie szanse takich zakładów jak polskie, i chodzi tutaj o te importowane nawozy, i przez ten podatek one są droższe i głównie francuscy rolnicy, ale też włoscy, hiszpańscy chcieli, żeby ten podatek węglowy znieść na nawozy, ale też komisja tutaj tego nie znosi, co jest z kolei korzystne również dla polskich zakładów azotowych, no bo ten podatek chroni polskie zakłady przed tym tanim importem i tanią konkurencją z zagranicy, a polscy rolnicy tutaj też raczej popierają, jak rozmawiałam z niektórymi z organizacji rolnych, to no, uważają, że trzeba chronić te polskie zakłady azotowe, no bo z jednej strony one produkują nawozy, ale też w przyszłości mogą stanowić takie wsparcie dla polskiej zbrojeniówki, bo można je łatwo przystosować do produkcji czy prochu, no, czy jakichś tam właśnie niezbędnych produktów do przemysłu zbrojeniowego.
1: Katarzyna Szymańska-Borgino z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Kasia podkreślała, że ten temat nie dotyczy absolutnie wyłącznie rolników. Ich dotyczy bezpośrednio, ale tak naprawdę dotyczy wszystkich. Tych, którzy jedzą po prostu. Nie ma bowiem mowy, by wzrost cen nawozów nie przełożył się na nasze kieszenie. Z prostego powodu koszty nawozów stanowią minimum 10% ogólnych kosztów produkcji w rolnictwie, ale typowo jest to raczej 20%. Wiadomo, że w zależności od rodzaju, miejsca i metod uprawy, a bywa, że jest to nawet ponad 1/3 kosztów.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Basta.
1: Basta. Koniec kawałka, ale takie klimaty jak u Marquez coraz śmielej będą wkradać się do RMF FM. No to już druga połowa maja, zaraz czerwiec i wakacji czas. W ogóle zauważyliście, jak szybko nam ten maj mija? No człowiek ma wrażenie, że tak samo szybko jak majówka.

0: Dracula, czyli akcja promocyjna jedzenia czosnku w wersji audio. Tu dobranocka, przed nami kolejny ważny temat, tym razem dla naszego zdrowia, z radia RMF24, Piotr Salak.
1: Duże emocje wokół projektu ustawy, na razie tylko projektu ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, a chodzi o przepisy, które mają zmienić zasady kształcenia właśnie przede wszystkim położnych. Co trzeba zrobić, żeby zostać położną w myśl nowej ustawy, tego nowego projektu? Zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby studia trwające jedynie 1,5 roku, ale wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby mieć dyplom z pielęgniarstwa. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. My już znamy szczegóły. Poznaje Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z prezes Naczelnej Rady, Mariolą Łodzińską, która zwracała uwagę na to, że przygotowanie położnych byłoby zdecydowanie krótsze niż do tej pory.
2: Tak, faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości. Czyli zostawiamy ścieżkę, którą mamy, tak? Ale dajemy też możliwość zmiany dyrektywy i wprowadzenia możliwości dla naszych pań położnych, panów położnych, że jeżeli będą chcieli skończyć pielęgniarstwo, to będą mogli w 18 miesięcy, ale nie zamiast.
3: Żeby zostały studia po prostu, tak?
2: Absolutnie, ponieważ my mamy uchwałę Krajowego Zjazdu, która mówi, że zostawiamy kształcenie na takim poziomie, jaki jest, czyli dla pielęgniarstwa oddzielnie i dla położnictwa oddzielnie. Natomiast nie ukrywam, że my też podjęliśmy działania, jeśli chodzi o zmianę dyrektywy. Skontaktowaliśmy się z panem posłem Jarubasem, który chce przeprocedować w Parlamencie Europejskim tą zmianę, bo my pielęgniarki taką możliwość mamy, że w ciągu 18 miesięcy będziemy mogli zrobić krótką ścieżką w 18 miesięcy położnictwo, a nasze koleżanki położne i położni tego nie mają. W związku z tym chcieliśmy wprowadzić analogicznie, ale żeby to mogło być wprowadzone, musi być zmieniona dyrektywa unijna i takie działania podjęliśmy. Tylko chcę podkreślić, nie w zamian, tylko jako dodatkowa możliwość.
1: I tak mówi Mariola Łudzińska, a Michał Dobrołowicz, który jest razem z nami. Przypomnij, Michał, dzień dobry, przypomnij, czego się domagają pani pielęgniarki i położne.
3: Dzień dobry, pielęgniarki i położne oczekują dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, aby bardzo dokładnie przemyśleć program studiów, tych krótszych studiów dla przyszłych położnych, jeśli ten czas miałby być skrócony dwukrotnie, z 3 lat do 1,5 roku, do 18 miesięcy, to tak zaplanować te informacje przekazywane w ciągu tych 18 miesięcy, aby były dokładnie przemyślane, aby zapewniały bezpieczeństwo, aby optymalnie przygotowywały przyszłe położne do tego, aby swoją pracę mogły wykonywać, bo chodzi nie tylko o odbiór porodów, ale przecież także o opiekę okołomenopauzalną. Tym też zajmują się panie położne, panowie położni, bo i o tej grupie nie zapominamy. To jest ten pierwszy postulat, a drugi, mam wrażenie, jest taki, aby to nie było jedyne rozwiązanie. Aby nie było tak, że znikają zupełnie studia na położnictwie i zamiast tego trzeba uzyskać dyplom pielęgniarki, pielęgniarza i potem te krótsze, 1,5-roczne studia, tylko aby była to jedna z opcji, ale aby ta dotychczasowa opcja, czyli 3-letnie studia licencjackie na położnictwie, aby to po prostu zostało, aby nie było takiego poczucia, że zawód położny jest w jakikolwiek sposób degradowany. Ministerstwo Zdrowia zapewnia w specjalnym wydanym wczoraj komunikacie, że zawód położnej i położnego w Polsce nie jest zagrożony i resort nie dąży do likwidacji tego zawodu, ale jak widać, te obawy w środowisku są duże, są głośne i myślę, że takie zmiany pewnie trochę wyciszyłyby nastroje i być może wprowadziły więcej spokoju.
1: Ale Michał, ta ustawa, o której rozmawiamy, przynosi też inne, mniej kontrowersyjne zmiany. Powiedz dokładnie, o co chodzi.
3: Tak, ta najważniejsza zmiana to pewnie możliwość wystawienia L4, czyli orzeczenia o niezdolności do pracy, takiego krótkiego L4, maksymalnie tygodniowego, 5-dniowego, obejmującego 5 dni roboczych właśnie przez pielęgniarkę, i takie zwolnienie z pracy moglibyśmy w ten sposób ułatwiej dostać nie tylko od lekarza, nie tylko od specjalisty medycyny rodzinnej czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale także właśnie od pani pielęgniarki albo od pana pielęgniarza. Te zmiany rozszerzają także kompetencje pielęgniarek i pielęgniarzy w taki sposób, że pielęgniarki, pielęgniarze mogliby także w większym niż do tej pory zakresie ordynować, zalecać leki, wystawiać także recepty określone, ale także kierować pacjentów na wybrane podstawowe badania diagnostyczne. Wobec tego idea jest generalnie taka, aby jeszcze więcej kompetencji

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama.
1: Już dziś po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Słuchacie RMF FM, za chwilę na zegarach godzina druga. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Witam, zapraszam. Pentagon zapowiedział powrót poziomu obecności wojsk w USA w Europie do stanu sprzed 5 lat. Śledztwo w sprawie zonda krypto nie tylko w Polsce. Estoński wywiad finansowy zdecydował o częściowym zawieszeniu licencji. Nawet 10 lat więzienia grozi żołnierzowi ze stołecznej jednostki. W jego domu znaleziono znaczne ilości narkotyków. Pentagon zmniejsza liczbę tzw. brygadowych zespołów bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Oznacza to powrót do poziomu obecności wojsk USA sprzed 2021 roku. W efekcie opóźni się też planowane rozmieszczenie części amerykańskich sił w Polsce. Resort obrony podkreśla jednak, że Stany Zjednoczone chcą utrzymać silną obecność wojskową w naszym kraju i